Znowu stoję przed lustrem, by z grzechu zmyć swoją twarz. Łzy zostawiam na później, myślę, to był już ostatni raz. Noce są takie puste, a dzień jest taki śpiący, lecz ciągle widzę twój uśmiech.

zabrać wszystko. Kolejna noc się kończy. Wspomnienia mi nie dają spać. Jeżdżę w koło po mieście. Już nie pamiętam tego dnia. Było nam tak

0: halo, tu Polskie Radio Dzieciom.
1: Z okazji Dnia Dziecka oddajemy mikrofony najmłodszym.
2: Marzysz o tym, by poprowadzić audycję i podzielić się ze słuchaczami tym, co najbardziej Cię interesuje? Zwierzaki, kosmos, gotowanie, sport lub śpiewanie? Proszę bardzo, masz pomysł, energię i odwagę? Zapraszamy! Zgłoszenia nadsyłajcie do 27 maja na adres dzieci@polskieradio.pl. Do usłyszenia, oczywiście, w Polskim Radiu Dzieciom.
3: Autopromocja.
4: Dzień dobry, mówi pani Literka. Dzisiaj czas na rozmowę o fałszywych przyjaciołach. Jak to się ma do języka polskiego? Możecie zapytać. Już wyjaśniam. Wcale nie chodzi o to, że jakaś osoba zachowała się wobec nas niegrzecznie albo zdradziła nasz sekret. Chodzi natomiast o takie wyrazy z różnych języków, które się pisze albo wymawia podobnie, ale znaczą one coś zupełnie innego. I łatwo dać się nabrać, gdy nie znamy dobrze obcych języków. Weźmy taki przykład. Mamy angielski wyraz pupil. Pupil. Bardzo przypomina nam polskie słowo pupil, prawda? Wiecie, kto to po polsku jest pupil? Oczywiście, że wiecie. A jeżeli nie wiecie, to już mówię. Pupil to jest ulubieniec. Na przykład pies albo kot może być naszym ulubieńcem, czyli właśnie pupilem. I wtedy bardzo o niego dbamy, karmimy go, głaszczemy, chodzimy z nim do weterynarza. Bo o pupili się troszczymy. Ale angielskie słowo pupil znaczy coś zupełnie innego. Oznacza, uwaga, uwaga, ucznia albo uczennicę, albo, i to będzie dobre, pupil oznacza źrenicę w oku. Wyobrażacie to sobie? Polski pupil to ulubieniec, a angielski pupil to uczeń, uczennica albo źrenica. Albo takie inne angielskie słowo button, button. Zapisuje się jej tak samo jak polski wyraz baton i brzmi też podobnie, ale znaczenie ma zupełnie różne. Polski baton to, sami wiecie, taki klocek z czekolady. No i to jest baton niezbyt zdrowy, ale może być też baton ze zboża i owoców i ten jest oczywiście zdrowszy. A angielski baton to, uwaga, pałka, pałeczka albo batuta dyrygenta, czyli taki kijek, którym dyrygent pokazuje orkiestrze, jak grać. A to ci dopiero. No na pewno angielski baton to nic do jedzenia, ale polski baton oczywiście tak. Język polski ma też fałszywych przyjaciół w innych językach niż angielski. Na przykład polskie słowo dywan brzmi i pisze się podobnie jak francuskie słowo divan. Tylko że wiecie co? To francuskie słowo divan to nazwa wersalki. To by dopiero było, gdyby ktoś się pomylił i zamiast wersalki kupił dywan. Posłuchajcie, polski dywan, francuski divan. I pisze się to francuskie słowo divan bardzo podobnie jak polski wyraz dywan. Gdy będziecie już chodzili do szkoły i nauczycie się pisać, to wtedy łatwo to rozpoznacie.

No i o takie pomyłki bardzo łatwo, gdy nie znamy dobrze języków obcych. No i czas na jeszcze jeden przykład. Włoski wyraz

porannego posiłku, czyli tego, który po polsku nazywamy śniadaniem. Włoskie kolacja to znaczy polskie śniadanie. A wieczorny posiłek, ten, który po polsku nazywa się kolacja, po włosku nazywa się cena. Cena, tylko że zapisuje się tak samo jak polskie słowo cena. Ech, strasznie to wszystko skomplikowane. A jaki stąd wniosek? Uczmy się języków obcych. Będzie się nam łatwiej porozumieć. Do usłyszenia!

0: 1900.
1: Rok narodzin mistrza Jana. Mieszkał w Rosji, później w Polsce. Specjalistą był od prawa.

0: Dzień dobry, mówi pani Literka. Dzisiaj czas na rozmowę o różnicach gramatycznych w różnych językach. Gramatycznych to znaczy związanych z budową. Będziecie się o tym uczyli w szkole. Jeszcze macie trochę czasu, ale już dzisiaj warto poznać kilka przykładów, żeby nie popełniać błędów. Wyobraźcie sobie na przykład, że wasz kolega albo wasza koleżanka czegoś szuka. Chcecie pomóc. Co powiecie? No, najlepiej zapytać, czego szukasz? A wiecie, co w takiej sytuacji powiedziałoby niemieckie dziecko? Zapytałoby, za czym szukasz? Ale po polsku mówimy szukać czegoś, więc pytamy, czego szukasz? No to teraz inny przykład. Pani w przedszkolu chce, żeby jedno dziecko, codziennie inne, było jej pomocnikiem. Chce mianować to dziecko swoim dyżurnym pomocnikiem uśmiechniętego dnia. W poniedziałek pani wybrała Krzysia. I co powiedziała? Powiedziała tak. Wybieram cię na dyżurnego pomocnika uśmiechniętego dnia. No i w poniedziałek Krzyś był pomocnikiem. A we wtorek Karol, w środę Marysia, w czwartek Zosia, a w piątek Ewelinka. A gdyby to wszystko odbyło się w jakimś rosyjskim przedszkolu, to wiecie, co powiedziałaby pani do Krzysia? Po rosyjsku? Powiedziałaby tak. Wybieram cię dyżurnym pomocnikiem. Słyszycie tę różnicę? Po polsku mówimy wybieram cię na pomocnika, a po rosyjsku wybieram cię pomocnikiem. Jest jeszcze kilka różnic pomiędzy językami polskim i rosyjskim. Na przykład po polsku powiemy, że pożyczamy coś od kogoś, a po rosyjsku u kogoś. Czyli będzie tak. Pożyczyłem od dziadka wiertarkę, powie polski tata. A rosyjski tata powie tak. Pożyczyłem u dziadka wiertarkę. Od dziadka po polsku, u dziadka po rosyjsku. Zapomnijmy jednak na chwilę o tym ciężkim sprzęcie i pomyślmy o kosmetykach. Co to są kosmetyki? Jakie znacie kosmetyki? Nie słyszę. Słyszę już, tak. Podajecie takie przykłady. Krem, szampon, puder, szminka, pasta. Tak, to wszystko są kosmetyki. Wybierzmy jeden. Proponuję na początek szampon. Wiecie, co to jest szampon, prawda? Jak byście wytłumaczyli to takiemu całkiem małemu dziecku? Słusznie mówicie. Szampon to jest taki pachnący płyn, którym się myje włosy, żeby były czyste i zdrowe. Czasami, jak szampon wpadnie do oczu, to szczypie, więc trzeba mocno zaciskać powieki, gdy myjecie włosy. Czym myjecie te włosy? Specjalnym kosmetykiem, czyli szamponem do włosów. Szampon do włosów, tak się mówi. A czy wiecie, jak powiedziałby Anglik? On by powiedział, że to jest szampon dla włosów. Po polsku jednak tutaj jest potrzebne słowo do. Szampon do włosów. Bo mówimy przecież pasta do zębów, krem do rąk, płyn do kąpieli, więc i szampon do włosów. Pomyślcie jeszcze o innych kosmetykach i nazwijcie je według tego polskiego wzoru. Szampon do włosów, krem do rąk. Do usłyszenia.
1: Rozsypał cukier w kuchni, na obrusie plamy zrobił. Wszyscy patrzą zaraz na mnie, a ja nie wiem, o co chodzi. Mama bardzo jest ciekawa, kto nachlapał znów w łazience. A skąd niby mam to wiedzieć, przecież tylko myłem.

zostawił ślady z błota. Batoniki wziął z lodówki, obciął grzywkę młodszej siostrze. Kotu wszystkie dał parówki. Ktoś na szafie narysował jakieś tajemnicze znaki. Może to do skarbu mapa, bo

jakiś troll? Co tu zrobić? Sam już nie wiem. Może jak to w filmach bywa? By zagadki te rozwiązać, trzeba wezwać detektywa. On odciski palców sprawdzi, bo to przecież nie zabawa. I przez lupę spojrzy, mówiąc, to jest tajemnicza sprawa. Nie wiadomo co i jak, pewnie był tu jakiś skrzat. Skąd mam wiedzieć, jak i kto może wpadł tu jakiś

0: i trolle.
1: Dzień dobry. Mówi pani Literka. Dzisiaj czas na rozmowę o tym, jak w różnych językach możemy się witać i żegnać. Zanim zaczniemy tę rozmowę, powiedzcie, jakie języki znacie? Słyszę różne odpowiedzi: angielski, francuski, niemiecki. Tak, czeski ktoś mówi. A jakich języków się uczycie? Przede wszystkim angielskiego, ale też słyszę, że ktoś się uczy francuskiego. No właśnie, można się uczyć bardzo wielu języków, na świecie jest ich bardzo, bardzo, bardzo dużo. Ciekawa jestem, czy dużo już słówek poznaliście w tych językach, których się uczycie. Coraz więcej, prawda? Jak myślicie, do czego słówka z obcych języków mogą się przydać? Macie jakieś pomysły? Mnie przyszła do głowy taka sytuacja. Do waszej grupy w przedszkolu dołącza koleżanka albo kolega z innego kraju. Nie mówi po polsku, mówi tylko w swoim języku. No i jak tu się porozumieć z kimś takim? Najlepiej, jeśli obie strony uczą się nawzajem swoich języków. Nowa koleżanka albo nowy kolega uczy się języka polskiego, a wy uczycie się odpowiedniego języka obcego. Wróćmy jednak do tematu naszej dzisiejszej rozmowy, czyli jak się witać i żegnać w różnych obcych językach. Po polsku, gdy się z kimś witamy, mówimy, jak mówimy? Mówimy oczywiście dzień dobry. A po angielsku, kto wie? Good morning, good morning, tak mówimy po angielsku. Możecie to powtórzyć. Good morning. A po niemiecku, czy ktoś wie? Guten Tag, guten Tag, tak mówimy po niemiecku. Powtórzcie, guten Tag. A po francusku, czy ktoś wie? Bonjour, bonjour. To jest powitanie po francusku. Ciekawa jestem, czy ktoś zna powitanie rosyjskie. Brzmi ono tak: zdravstvujte. Albo możemy też powiedzieć: dobry dzień. Zdravstvujte, zdravstvujte. Albo dobry dzień, dobry dzień. A włoskie powitanie to buongiorno, buongiorno. Tak bardzo wesoło, bo Włosi to jest wesoły naród. I teraz powtórzcie za mną. Dzień dobry. Good morning. Guten Tag. Bonjour. Zdravstvujte. Dobry dzień. Buongiorno. Brawo! Tego już nie musicie powtarzać, bo tak skomentowałam to, jak powtórzyliście za mną powitania w obcych językach. Gdy się z kimś przywitamy w jego języku, od razu robi się przyjemniej, prawda? To teraz przećwiczmy jeszcze pożegnanie, czyli co mówić na koniec rozmowy. Po polsku jak mówimy? Do widzenia. Do widzenia. A po angielsku? Goodbye. Goodbye. A po niemiecku? Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.

Wiedersehen. A po francusku? Au revoir. Au revoir. A po rosyjsku? Do svidania. Do svidania. Do svidania. No i włoskie pożegnanie to arrivederci. Arrivederci. I powtórzcie. Do widzenia. Goodbye. Auf Wiedersehen. Au revoir. Do svidania. Arrivederci. Brawo! No i jak się teraz czujecie, teraz, gdy poznaliście już powitania i pożegnania w tylu językach? Możecie się pobawić w spotkanie z cudzoziemcem, z Anglikiem, Niemcem, Francuzem, Rosjaninem, Włochem i możecie porozmawiać o różnych sprawach, na przykład opowiedzieć o swoim przedszkolu, w co się bawicie, jakich macie kolegów, jakie koleżanki. Pamiętajcie, żeby rozmowę zacząć i zakończyć odpowiednim zwrotem. Poproście swoją panią o to, żeby wam przypomniała, jak w różnych językach witać się i żegnać. Do usłyszenia!

Dzień dobry, mówi pani Literka. Rozmawiamy o tym, czym język polski różni się od innych języków. Dzisiaj czas na rozmowę o pewnych utartych wyrażeniach. Utartych z cukrem? Możecie zapytać. Nie, oczywiście nie o to chodzi. Utartych, czyli takich, że całe wyrażenie znaczy coś innego, niż gdyby pododawać kolejne wyrazy. Na przykład, gdy mówimy, że mały Jaś cały dzień wiercił swojej mamie dziurę w brzuchu, żeby kupiła mu kolejny samochodzik, to nie chodzi o to, że Jaś zrobił swojej mamie krzywdę i skaleczył ją w brzuch, tylko o to, że ten Jaś tak namolnie, uciążliwie prosił o coś. Mamo, mamo, kup mi ten samochodzik, proszę, mamo, mamo, kup, kup, mamo, proszę, mamo, mamo. No i to się właśnie nazywa wiercenie komuś dziury w brzuchu, bo mamę już chyba rozbolał brzuch od tych próśb Jasia. Gdy ktoś nie zna dobrze języka polskiego, to nie zrozumie tego wyrażenia, prawda? Trzeba by mu je objaśnić, bo dosłownie znaczy ono coś zupełnie innego niż naprawdę. Wiercić komuś dziurę w brzuchu to jest wyrażenie, którego nie odczytujemy dosłownie. Musimy znać znaczenie, po prostu musimy znać znaczenie tego wyrażenia. I koniec, kropka. I wy też, gdy uczycie się różnych języków, poznajecie znaczenia różnych wyrazów i wyrażeń, prawda? No i cóż, trzeba je zapamiętać. Czasami to oznacza dobrą zabawę. Gotowi? No to przygotujcie się na dużo śmiechu. Znacie na pewno takie polskie powiedzenie leje jak z cebra, prawda? I co to znaczy? Że bardzo pada deszcz. Ceber to jest takie drewniane wiadro do noszenia wody, więc gdy ktoś przechyli pełny ceber, to ho, leje, że ho, ho.

Dlatego właśnie mówimy o takiej ulewie, naprawdę potężnej ulewie, że leje jak z cebra. Ale wróćmy do tego naszego wyrażenia. Polacy tak właśnie powiedzą o silnym deszczu: leje jak z cebra. A wiecie, jak powiedzą Anglicy o takim samym deszczu? Powiedzą, że, uwaga, trzymajcie się, że pada kotami i psami. A to ci dopiero. Pada kotami i psami, tak jakby psy i koty leciały z nieba podczas deszczu. No, oczywiście tak się nie dzieje naprawdę. Tak się tylko mówi po angielsku. No i ciekawe, dlaczego tak właśnie się mówi? Dlaczego język angielski ma takie wyrażenia? No bo przecież koty ani psy z nieba nie spadają. Weźmy inne powiedzenie. Gdy coś wydaje nam się bardzo dziwne, takie nie do uwierzenia, gdy coś się dzieje niespodziewanie, to mówimy: nie wierzę, to niemożliwe. Albo mówimy: jak to możliwe? A czy wiecie, co w takiej sytuacji mówią Niemcy, nasi sąsiedzi zza zachodniej granicy, czyli Niemcy mieszkają po lewej stronie od Polski? Czy wiecie, co mówią Niemcy w takiej sytuacji? Mówią, uwaga, mówią tak: myślę, że moja świnia gwiżdże. Na przykład taką możemy sobie wyobrazić rozmowę. Wygrałeś milion w totolotka? Nie wierzę, pokaż kupon. Myślę, że moja świnia gwiżdże. Tak by powiedział jakiś Niemiec, który nie wierzy w jakąś nowinę. Ciekawe, skąd się te powiedzenia biorą. Czasami bardzo trudno to odgadnąć, czasami to jest wręcz niemożliwe. Po prostu one są i trzeba je zapamiętać. No i mam jeszcze jeden przykład, tym razem z języka francuskiego. Gdy ktoś nas o coś spyta, czasami mówimy, odpowiadamy niezbyt grzecznie: to nie twoja sprawa. Czasami tak mówimy po polsku, prawda? A czy wiecie, co by powiedział Francuz w takiej sytuacji? Francuz by powiedział tak: to nie są twoje cebule. Cebule, wyobrażacie sobie? Takie wyrażenia, które są w każdym języku i których nie rozumiemy dosłownie, nazywają się idiomy. A rozmawiamy o nich, ponieważ w tym tygodniu, już jutro, 26 września, obchodzimy Europejski Dzień Języków. Na koniec mam zagadkę dla Was i dla Waszej pani z przedszkola i też dla Waszych rodziców. Spróbujcie odgadnąć, co znaczą niektóre idiomy z języków obcych. Na przykład, co ma na myśli Francuz, gdy mówi: to koniec fasoli, skończyła się fasola. Niestety skończyła się fasola. I drugi przykład. O czym myśli Niemiec, mówiąc: jajko krąży mu nad głową. I ostatni przykład z języka angielskiego. Co znaczy wyrażenie: znaleźć się między diabłem a głębokim, błękitnym oceanem? Powtórzę. Co myśli Francuz, gdy mówi: to koniec fasoli, skończyła się fasola? I co myśli Niemiec, gdy mówi: jajko krąży mu nad głową? I co myśli Anglik, gdy mówi, że ktoś znalazł się między diabłem a głębokim, błękitnym oceanem? Do usłyszenia!

0: Autopromocja.
1: Pieśni i legendy z pogranicza polsko-litewskiego. Radiowe Centrum Kultury Ludowej zaprasza na koncert Oli Bilińskiej z młodymi wykonawcami z Sejn i okolicznych wsi. Zespół Zegzela wystąpi 24 maja o godzinie 12 w studiu S3 na Festiwalu Folkowym Polskiego Radia Nowa Tradycja. Wejściówki do zdobycia po wysłaniu maila na adres rckl@polskieradio.pl.

0: www.polskieradio.pl.
1: Autopromocja. Poranek w Polskim Radiu Dzieciom.
2: Minęła siódma, witamy. Martyna Chuderska, Filip Górski.

Rano trzeba wstać, no niestety. Nie wszyscy mogą sobie pospać. 5,5 minuty po godzinie 7. My z Filipem już na posterunku. Dzielnie tutaj Filip, nawet wcześniej niż ja.

A proszę Państwa, 22 645 20 55. Gdyby ktoś chciał już teraz z nami podyskutować, to zapraszamy do telefonowania albo do nas napisać na adres dzieci@polskieradio.pl. To z radością odczytywać będziemy wiadomości. A temat w poranku dziś

podkreślenie wagi konkretnego tematu. No i w tym przypadku nie jest inaczej. Proszę Państwa, upamiętnienie wydarzeń związanych z badaniami przestrzeni kosmicznej, no i też zainspirowanie, wiadomo, naukowców do dalszej pracy, a nas wszystkich do odkrywania tajemnic kosmosu i ciekawostek, które poznajemy dzięki wszelkim naukowcom. Więc dzisiaj będziemy zgłębiać takie ciekawostki kosmiczne do godziny 9. Zapraszamy bardzo serdecznie. Jeżeli wśród Was są wielbiciele kosmosu i dużo wiecie na ten temat i chcecie się tą wiedzą z nami podzielić, to proszę telefonować, pisać, można wysyłać rysunki, bo wiemy doskonale, że dzieci i kosmos, oj, to bardzo bliziutko, dużo ma wspólnego. To jest taki temat, który naprawdę porywa wielu. Dzisiaj na pewno muzycznie będzie pojawiał się Cezik, bo nie wyobrażamy sobie, żeby było inaczej. Będziemy liczyć planety, będziemy przyglądać się niebu. Nie tak dawno widać było dwie piękne planety gołym okiem. No a co na niebie majowym będzie można zobaczyć w najbliższych dniach, czy też tygodniach, czy będą jakieś fascynujące zjawiska. No o tym między innymi porozmawiamy także z ekspertem, który pojawi się po godzinie 8 w naszym studiu. No i będziemy zastanawiać się też nad podróżami w kosmos, nad tym, kto i w jaki sposób może zostać astronautą, czy to jest bardzo trudne. No, pan Sławosz dużo o tym opowiadał ostatnimi czasy w różnych przestrzeniach mediów i na antenie radia i oczywiście w telewizji. Więc jeżeli ktoś się interesuje tymi tematami, to troszkę więcej wie na ten, wie po prostu. Ale myślę, że dzięki tej wyprawie w kosmos pana Sławosza, no to też mocniej wielu zabiło serce, żeby w przyszłości może podreptać tą samą ścieżką. Więc zobaczymy, jak to będzie nam się dzisiaj układało. Zapraszamy oczywiście do współtworzenia audycji. W tej chwili już prawie 9 minut po godzinie 7. Będziemy oczywiście mieli dla Was także zaproszenia i będziemy przypominać o różnych ważnych wydarzeniach. No i także o tym, że Wy, słuchacze Polskiego Radia Dzieciom, ci niedorośli, będą mogli poprowadzić audycję 1 czerwca z okazji Dnia Dziecka. Jak się do tego przygotować i jak to wszystko zorganizować? No to o tym też kilka słów na pewno padnie. O 7.30 rodzinny budzik, a po piosence sprawdzamy pogodę.

14 minut po godzinie 7. Sprawdzamy pogodę. Co też wczoraj synoptycy naopowiadali, że tak burzowo i deszczowo w wielu regionach w kraju? W Warszawie było pięknie i słonecznie, choć może te prognozy sprawdziły się gdzie indziej. To proszę nas poinformować, bo ciąg dalszy tych prognoz burzowych i deszczowych dziś. Czwartek ma przynieść zachmurzenie kłębiaste i umiarkowane. Wystąpić mają przelotne opady deszczu do 5 litrów na metr kwadratowy na północnym wschodzie, naszej ukochanej Suwalszczyźnie, i w centrum kraju możliwe burze. Tylko na krańcach zachodnich rozpogodzenia. No, sprawdzimy. Termometry pokazywać będą maksymalnie od 20 stopni Celsjusza na Pomorzu, Wyżynie Śląskiej i w Małopolsce, 21 w centrum kraju, do 23 na Mazowszu. Wiatr północno-zachodni, umiarkowany. No wiadomo, że jak burza, to troszkę silniejszy. Warunki biometeorologiczne nam się zmieniły. Wilgotność powietrza tak od 60 do 80%. W całym kraju będziemy odczuwać komfort termiczny, ale mapka zaczyna powolutku kolorować się na czerwono, co oznacza, że gdzieniegdzie warunki biometeorologiczne mogą być niekorzystne. Czyli dzisiejsza aura może wpływać na osoby, które odczuwają takie zmiany i może powodować na przykład bóle głowy, ale to proszę o siebie zadbać. Przede wszystkim się nawadniajmy. Może o nawodnieniu też zrobimy jakiś poranek, bo są takie wspaniałe sposoby, jakich dodawać składników. No limonka też, wiadomo, cytryna i tam arbuz. I inne pyszności, ogórek zielony. No ale może warto wiedzieć troszkę więcej na ten temat. Ja ostatnio się

się wczytuję w szczegóły, więc bardzo chętnie się z Wami podzielę takimi też ciekawostkami. Gdybyście chcieli dodać coś a propos pogody, to bardzo proszę, będzie mi miło. Może jeszcze szybciutko spojrzę na słońce i na księżyc, bo lubię. Słońce wzeszło 32 minuty po czwartej. O, to ja jeszcze sobie smacznie spałam, więc nic nie widziałam. Może ktoś wstał wcześniej. A zajdzie o 20:32. No i księżyc dalej w pierwszej kwadrze, czyli szczuplutki. Ale wygląda to wszystko bardzo dobrze. Bardzo dobrze, proszę Państwa. Także deszczu troszkę tam, gdzie potrzeba, naturze, chociaż nadal jest susza. Wydaje się, że jak tak dużo pada, to już sprawa jest załatwiona. No, jeszcze nie. Ale coraz cieplej i wydawać by się mogło, że wiosna rozgościła się na dobre.

0: 20 minut po godzinie 7. Dzisiaj w kalendarzu Światowy Dzień Kosmosu, więc doskonały pretekst do tego, żeby porozmawiać na temat kosmosu właśnie i kosmicznych ciekawostek. Oczywiście nasza reporterka Julka Rozbiecka postanowiła zadać kilka pytań najmłodszym. No i posłuchajcie, jakie informacje udało jej się uzyskać.
1: Kosmos to jest tak, że jak się wyleci rakietą, no bo jest bardzo daleko od Ziemi, a w kosmosie są też gwiazdy i planety. Tam jest nasza planeta, czyli Ziemia, no i różne tam jeszcze planety, ale tam też jest Słońce, czyli największa gwiazda.
2: Kosmos jest bardzo daleko. Lecieć trzeba rakietą jakiś rok albo 2 lata.
3: Kosmos jest bardzo czarny.
1: Nasi koledzy z koleżankami mają zamiar wylecieć, jak dorosną, na Księżyc.
2: Kosmos jest bardziej taki

0: bardzo, bardzo, bardzo ciemny niebieski.
1: A księżyc czasem wygląda jak rogalik, bo czasem jest kołem, a czasem półkolem.
2: A czasami jest też bananem.
3: Jeszcze jest czarna dziura.
4: No i wciąga wszystko, co będzie za blisko.
5: Ona jest cała czarna i można ją rozróżnić z kosmosem, no bo w kosmosie są gwiazdy białe, jak się je widzi. Czarna dziura jest cała czarna i nie ma żadnych na przykład jakichś plamek.
6: Trzeba umieć taką czarną dziurę, dlatego że jak się podleci za blisko, to wciągnie.
7: Kosmos jest fajny,
8: ale czasami nie jest.
9: Ja się nie boję kosmosu.
10: No bo akurat wiem, jak omijać czarną dziurę.
11: I trzeba ją z daleko omijać, jak lecimy.

0: Gabrysia się do nas dodzwoniła. Dzień dobry. Witamy cię, Gabrysiu. Słyszałaś kiedyś o czarnej dziurze?
1: Tak, bo słucham dużo piosenek już posłuchałam z Cezika.
0: Cezika. Znakomite są te piosenki. Tyle się można z nich nauczyć. Nawet jak człowiek za dużo o kosmosie nie wie, to jak włączy sobie piosenkę o Układzie Słonecznym, to już mu się wszystko układa. A ty interesujesz się kosmosem?
1: Tak.
0: Mhm. A co ci... Tak.
1: Mam wszystkie najbardziej znane planety.
0: Pięknie.
1: Ziemia. Mhm. Da. Merkury, Wenus, Ziemia też jest.
0: Jest, wszystko się zgadza.
1: Mars, Jowisz, Saturn, Uran i Neptun.
0: Pięknie, no chyba o żadnej nie zapomniałaś. Tam Merkury jeszcze mi się... Ale może, nie, może ja nie dosłyszałam o Merkurym, ale wszystkie chyba wymieniłaś planety. Mhm.
1: A jeszcze kiedyś był Pluton.
0: Był, tak.
1: Planetą.
0: Był, ale potem uznano Pluton za planetę karłową.

0: karpą, prawda?
1: Prawda. Planet karłowatych też słuchałam.
0: Tak, też jest piosenka o planetach karłowatych. Wszystko się zgadza. No pięknie. A zdarza ci się czasami obserwować niebo?
1: Tak, czasami proszę tatę i z siostrą oglądamy, bierzemy, mamy taką aplikację, że można zobaczyć gwiazdy. Takie są właśnie gwiazdy poukładane. I znam na przykład chyba konia był, wózek i strzelec.
0: No to pięknie. A macie taki też specjalny sprzęt do oglądania nieba? Czy tak gołym okiem?
1: Na razie
0: okiem?
1: Nie, bo mieszkamy w mieszkaniu.
0: No tak, to wszystko nie jest takie proste. Poza tym, jak w sobotę był u nas gość z Centrum Nauki Kopernik, to mówił też o tym, że taka obserwacja wymaga dobrych miejsc. To znaczy, że jest tyle takiego sztucznego też światła w miastach i to utrudnia niestety obserwację nieba. Dużo lamp, dużo neonów. Te miasta są bardzo rozświetlone, więc takich miejsc w ogóle na świecie, ale jakbyśmy się tutaj skupili na Polsce, gdzie jest naprawdę ciemno i można obserwować dobrze niebo, nie ma tak wcale wiele. A ty, Gabrysiu, z jakiego miasta do nas dzwonisz?
1: Ze Szczecina i byłam w Toruniu. Moja mama zrobiła nam zdjęcie z tatą, jak byłyśmy w Toruniu, to zrobiła nam posągiem Kopernika.
0: O, to miło, że wspominasz o Toruniu i o panu Mikołaju Koperniku. A powiedz, w Szczecinie jest jakieś planetarium na przykład? Jest takie miejsce, w którym są pokazy nieba organizowane? Bo ja tego nie wiem.
1: I tak... Kiedyś chyba z przedszkolem byłam. Dwa lata temu chyba.
0: Podobają ci się takie miejsca? Ja bardzo lubię planetaria. Jak chodziłam do liceum, to w naszym budynku licealnym było planetarium i to było podobno jedno z pierwszych planetariów w ogóle zbudowanych w Polsce. Mieliśmy takiego nauczyciela fizyki, który sam to planetarium stworzył, więc to w ogóle było coś niesamowitego. Bardzo lubiliśmy tam chodzić na lekcje. A w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie w planetarium często organizowane są też koncerty na żywo i można, słuchając muzyki, oglądać niebo. I też pokazy takie dla dzieci, więc no, to jest bardzo fajna taka muzyczno-astronomiczna przygoda. A chciałabyś w przyszłości odbyć podróż? Taką kosmiczną?
1: Nie wiem, myślę, że byłoby ciekawie. Ale też byłam w takim planetarium, nie, w małym takim, bo kiedyś byłam też na festiwalu w Stargardzie i tam był taki namiot z gwiazdami i z planetami.
0: I można było obserwować?
1: Tak.
0: No to cudnie.
1: Ale kolejka była duża.
0: Och, no tak, do takich atrakcji zawsze spore są kolejki, prawda?
1: Prawda.
0: Gabrysiu, ty się wybierasz dzisiaj do szkoły na godzinę 8?
1: Tak. Zgadła pani.
0: Tak, pytam, bo po 8 będzie u nas gość, ekspert, który będzie opowiadał o niebie, o kosmosie. Chciałabyś, żebym przekazała mu jakieś pytanie w twoim imieniu, skoro ty już będziesz w szkole? Jest coś, co cię interesuje? Tak, to ja już notuję. Wezmę sobie karteczkę, żeby nie zapomnieć.
1: Jaka jest najgorętsza planeta? Chciałabym sprawdzić, czy wie, bo ja wiem, jaka jest.
0: Dobrze, to ja zapytam naszego eksperta i sprawdzimy, a potem jak będziesz miała ochotę, to możesz sobie włączyć audycję na naszej stronie internetowej i odsłuchać, czy gość znał dobrą odpowiedź. Bo te wszystkie audycje wskakują na stronę Polskiego Radia Dzieciom. Więc jak znajdziesz poranek 21 maja, godzina 8, druga godzina poranka, to znajdziesz też odpowiedź na swoje pytanie. A ja obiecuję, że zadam. Już sobie tutaj zanotowałam. Najgorętsza planeta.
1: Jedno pytanie, na które też znam odpowiedź. Tak. Jeszcze jedno pytanie na temat wiedzy. Która planeta kręci się

0: najszybciej.
1: Dobrze, zadam to pytanie. Kręci się najszybciej. Pytanie od Gabrysi.
0: I jeszcze pamiętam, że był taki człowiek, bo wcześniej ludzie myśleli, że Ziemia jest płaska.
1: Tak, to prawda.
0: I znalazł się taki człowiek, co okrążył Ziemię, ale gdzieś zginął, bo gdzieś mieszkańcy go chyba nie przyjęli. I to był Ferdynand Magellan.
1: A, mówisz o tym podróżniku.
0: Tak.
1: A skąd ty znasz te wszystkie historie, Gabrysiu?
0: Bo mam taką książkę właśnie o Ziemi.
1: I z tej książki wyczytałaś, tak? Te wszystkie ciekawostki. No to
0: o,
1: pięknie.
0: O, ja mogę teraz dać taki eksperyment tutaj.
1: No
0: mam
1: proszę.
0: Aby wyobrazić sobie wielkość układu słoneczko,
1: słonecznego,
0: przygotuj
1: tak.
0: Piłkę, ziarenko pieprzu oraz średni kasztan i wyjdź na dwór. Gdyby słońce zmniejszyć do rozmiarów piłki, ziemia byłaby wielkości ziarenka pieprzu. Połóż piłkę słońca na widocznym miejscu i idź prosto przed siebie 26 kroków. Tu znajduje się ziemia, czyli kasztan. Nie, ziarenko pieprzu. Połóż ziarenko pieprzu. Kasztan przedstawia największą planetę Układu Słonecznego, Jowisza. Żeby go położyć w naszym mini układzie, musisz iść dalej prosto jeszcze 109 kroków. A to wcale nie koniec. Daleko, daleko leżą jeszcze inne planety krańców naszego mini układu słonecznego. Z tego miejsca jest to już nawet nie widać. Takie jest doświadczenie.
1: Bardzo ci, Gabrysiu, dziękuję. Może ktoś skorzysta z tej instrukcji, jak będzie miał troszkę więcej czasu. Może po południu, jak wróci ze szkoły. Słyszysz mnie? Ja jestem. Halo, halo. No. Jesteś, Gabrysiu, z nami? Ja ciebie słyszę bardzo dobrze. Może ktoś, wiesz, z naszych słuchaczy skorzysta z tej instrukcji. No, nie wiem, czy teraz jest to możliwe, bo taka pora, że wybieramy się do szkół, do przedszkoli, ale może w weekend. Także bardzo ci dziękuję za taki eksperyment porankowy. No i pozdrawiamy cię serdecznie. Pytania oczywiście zadam. Tak, bardzo proszę.
0: Moją siostrę, mojego tatę, moją mamę, dziadków, kuzynki, kuzynów, moje koleżanki, panią od Rytmiksu, panią nauczycielkę ze szkoły, moją koleżankę Martę, krasnoludki, Polskie Radio Dzieciom, Radiową Świetlicę i Misia, Michasia i Smoka Adasia.
1: Pięknie dziękujemy i dobrego dnia ci życzymy, Gabrysiu. Do usłyszenia.
0: Do usłyszenia.
1: A ponieważ już 35 minut po godzinie 7, to zapraszamy na naszą zabawę.
2: Rodzinny budzik, czyli poranne zgadywanie na dobre wstawanie.
1: Informacja dla tych z Państwa, którzy może po raz pierwszy włączyli dzisiaj Polskie Radio Dzieciom. Mamy tutaj takie wyzwanie poranne, zagadki i rebusy dla rodziców, którzy mierzą się od poniedziałku do piątku z takimi wyzwaniami. Jak Państwu się uda odgadnąć, o co chodzi, krasnoludki zagrają fanfary, to my z Filipem wysyłamy niespodziankę. Więc zapraszam serdecznie. 22 645 20 55.

0: Rodzinny budzik, czyli poranne zgadywanie na dobre wstawanie.
1: Filip prowadzi dyskusję z Państwem, bo Państwo do nas telefonują oczywiście w sprawach budzikowych. Pozdrawiamy tą wspaniałą ekipę, która zadzwoniła przed chwilką. Zdaje się, że na pokładzie też szóstka dzieci, troszkę w innej konfiguracji niż wczoraj, ale musicie nam wybaczyć, musimy też dać szansę innym słuchaczom, ale pozdrawiamy Was bardzo, bardzo ciepło i dziękujemy, że jesteście, że słuchacie i że próbujecie. A w międzyczasie dodzwoniła się do nas pani Małgorzata i Iga. Dzień dobry, tak pani jest. Małgosiu. Witamy serdecznie. I panią i Igę. Skąd do nas telefonujecie? Z jakiego miasta?
2: Dzwonimy z

0: takiej małej miejscowości pod Łodzią i pod Zgierzem właściwie, Dębniak.
1: O! Bywam ostatnio w tamtych okolicach. Pozdrawiam serdecznie. No nie ma przypadków. Pani Małgosiu, interesuje się pani kosmosem?
0: Tak, bardzo się interesujemy, szczególnie ze starszą córką, której akurat nie ma z nami, bo jest już w szkole, ale tutaj z Gusią bardzo intensywnie odkrywamy też różne ciekawostki na ten temat. Bardzo lubimy.
1: A, no to pięknie. To pięknie. To ja mam teraz taki dylemat dotyczący pytania oczywiście, bo mam różne pomysły, bo można zadawać takie pytania standardowe, prawda? Ile to planet w Układzie Słonecznym, albo pierwszy Polak w kosmosie, albo ilu tych Polaków? To może takie pytania to będą pomocnicze. Tak, żeby uhonorować tych Polaków, to ilu ich mamy w kosmosie? Pani Małgosiu, wie pani może do tej
0: pory? Na pewno ostatnio mieliśmy pana Sławosza.
1: Tak, jest pan Sławosz, oczywiście. Wszystko się zgadza.
0: Wcześniej też, kurczę, ale czy ja dobrze będę wiedziała?
1: Proszę się nie bać, tylko śmiało. Pan Mirosław, a nazwisko...
0: Tak, Mirosław.
1: Tak, pan Mirosław Hermaszewski, to dzisiaj też pojawi się taka piosenka, w której głos pana Mirosława wybrzmiewa. I mam takie pytanie, ale to myślę, że pani sobie poradzi, bo pani pewnie jest bardzo młoda. Tak podejrzewam, bardzo. A kiedyś w telewizji był taki program edukacyjny, przeznaczony dla widzów od 10 do 16 roku życia teoretycznie, ale ja myślę, że dorośli też oglądali. Ten program był emitowany w drugiej połowie lat 80. No, pewnie pani jest za młoda, ale i tak sobie poradzimy. Poznawaliśmy, oglądając ten program, podstawy matematyki. I to byli przybysze z Mat Planety. Pamięta pani taki program?
0: W życiu o nim nie słyszałam, mimo że mam tą siostrę.
1: A, okej. No dobrze, ale to nie szkodzi. To nie szkodzi, ale może wspólnie uradzimy. Tam było w zasadzie trzech bohaterów, bo był jeszcze monitor. On był dowódcą tych dwóch, ale bohaterowie mieli takie bardzo charakterystyczne imiona i zaraz sobie poradzimy. Jest taka w matematyce liczba, to jest taka stała matematyczna. Bardzo dobrze, brawo. I tu już pani odgadła imię jednego bohatera. To był jeden przybysz z Mat Planety, a drugi to miał takie imię, które teraz można znaleźć w slangu młodzieżowym.
0: Sigma.
1: Sigma, no oczywiście. Naszych słuchaczy się niczym nie da zaskoczyć. Brawo.
0: Czasami są trudne tematy, jak słuchamy państwa, ale no dzisiaj powiedzmy, że coś tam kojarzymy.
1: Umiarkowanie. Pi i Sigma, tak, było takich dwóch przybyszy z Mat Planety. A jak była pani mała, to wierzyła pani w ufolutki? A może nadal pani wierzy, bo nie wiem. Tak?
0: Tak. Nawet ostatnio podczas spotkania ze znajomymi rozmawialiśmy, że na pewno ktoś jest tam daleko i to jest niemożliwe, żeby nie było innego życia we wszechświecie. Także wierzę cały czas.
1: Ja też wierzę. I to się nie zmieniło od dzieciństwa. I tak jak w piosence, którą kiedyś chyba fasolki śpiewały, zielone włosy, zielone budki, całe zielone są ufolutki, tak mi się utarło w pamięci, że właśnie takie istotki sobie gdzieś tam żyją. O Marsjanach długo opowiadano, prawda? Różne są teorie ufolutkowe.
0: Tak.
1: Także
0: różne.
1: Też mam taką wiarę, że tam jakieś życie jest i że jakieś stworzonka nas kiedyś odwiedzą.
0: Może kiedyś spotkamy.
1: Pani Małgosiu, tu krasnoludki się domagają, żeby jeszcze raz pani zagrać fanfary. I to są fanfary jak najbardziej uzasadnione. No bo dzisiaj, no nie ukrywam, że dość złożone były te zagadnienia.

0: dnia w poranku i taki nieoczywisty, a pani sobie znakomicie poradziła, więc szapoba. Igo, możesz być z mamy dumna, że mama jest taka odważna i dzielna. I nie dość, że zadzwoniła i się tutaj zmierzyła, to jeszcze tak pięknie odpowiadała. Także gratulujemy, wysyłamy niespodziankę. A chcą panie kogoś pozdrowić?
1: Dziękujemy, tak, na pewno. Igusia, pozdrawiamy kogoś.
2: Bye!
1: Igusia chciała wszystkich bohaterów bajek pozdrowić. Już mi mówiła, że jak się dodzwonimy, to pozdrowi wszystkie bajki. No i tatusia chyba pozdrowimy, bo chyba nas słucha. Pozdrawiamy tatę Kamila i siostrę Wiktorię, która już w szkole niedługo zaczyna lekcje. No i państwa, całe radio, oczywiście krasnoludzki również. I wszystkie koleżanki z przedszkola, bo już pod przedszkolem czekamy, żeby wejść, więc na pewno Iga zaraz będzie opowiadać poranną przygodę.
0: I my pozdrawiamy i z radością gramy dla was piosenkę o zielonych ufolutkach. Może nas kiedyś odwiedzą. Dobrego dnia. Do usłyszenia.
1: Dziękujemy. Wzajemnie. Do usłyszenia.

9 minut do godziny 8. Kolejna niespodzianka dla Państwa w postaci zaproszenia do Rzeszowa. Halo, halo, może Rzeszów jeszcze nie pobiegł do szkoły i do przedszkola i będzie chciał skorzystać z tej propozycji, chociaż w zasadzie to mam takie dwie propozycje. Nie wiem, czy po pierwsze uda mi się kogoś skusić dzisiaj na wagary. To jest takie nieelegancko tak kogoś na wagary namawiać. Ale może po prostu macie dzień wolny dzisiaj. Bo mamy taką niespodziankę od Teatru Maska Rzeszowskiego na spektakl Pinokio, czyli Co czują maszyny, ale spektakl jest grany dzisiaj o 11:30. I co wy na to? To na razie zostawiam pod rozwagę. I tu nie trzeba

będzie żadnego wyzwania ani zadania wykonywać, ani odpowiadać na żadne trudne pytanie. Ale pytanie dotyczące mojej drugiej propozycji, też związanej z Teatrem Maska w Rzeszowie, a mianowicie zaproszenia na spektakl Pippi Langstrumpf, też tutaj zadanie nie będzie trudne. Pinokio, może tylko dwa słówka na temat tego spektaklu, to jest taka no, nietypowa wersja opowieści Carla Collodiego, bo Pinokio jest robotem. Jest to taki podtytuł też do tego spektaklu, Co czują maszyny. To jest znakomity spektakl, który podróżuje po całej Polsce i zdobywa też nagrody. Może mieliście okazję zobaczyć w innym mieście, między innymi w Warszawie. Zdaje się, że na festiwalu Korczak Pinokia mogliśmy zobaczyć. Znakomita produkcja, bardzo ciekawa, więc jeżeli dzisiaj macie przestrzeń, żeby się wybrać na 11.30, to zapraszam. Już teraz można dzwonić. A jeżeli troszkę więcej tego czasu jest w weekend, 24 maja, czyli w niedzielę, konkretnie o godzinie 14, to zapraszamy na Pippi Langstrumpf. Pippi oczywiście przedstawiać nie trzeba. Rezolutna, piegowata, wspaniała dziewczyna, która udowadnia, że życie może być kolorowe, inspirujące i pełne odwagi. Wiemy, gdzie mieszka, w willi Śmiesznotce. A z kim mieszka? Pippi. 22 645 2055. Kto wie, niechaj szybciutko do nas dzwoni pod wskazany numer. My czekamy na pierwszą osobę, która się z nami skontaktuje. Oczywiście zachęcamy przede wszystkim mieszkańców Rzeszowa bądź okolic, bo Teatr Maska znajduje się w tym pięknym mieście. 22 645 2055 do oddania zaproszenia zarówno na spektakl Pinokio, czyli Co czują maszyny na dziś, oraz na najbliższą niedzielę na spektakl Pippi Langstrumpf.

0: Pan Przemek się dodzwonił w jakim wspaniałym kobiecym towarzystwie. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry.
0: Dzień dobry, witamy pana, panie Przemku, i Kalinę, Róże, Dalię. Dziewczyny, wy namówiłyście tatę, żeby zadzwonił w sprawie Pipi?
2: Tak.
0: Znacie tą bohaterkę?
2: Tak.
0: No to pewnie wiecie, z kim mieszka w willi Śmiesznotce. Co to za towarzystwo?
2: Małpka o imieniu pan Nilsson. I koń o imieniu Alson.
0: No z tym koniem to zamieszanie zawsze, prawda? Z imieniem konia. Wiemy,
1: znaczy,
0: że...
1: On chyba był nazywany staruszkiem cały czas, ale jak miał na imię, to...

0: chyba zależy
1: od to jest od sprawa kontrowersyjna, tak, jak to jest z tym imieniem tego konia, to już nie będę was ciągnęła za język. Wystarczy tak wyczerpująca odpowiedź. Także zapraszamy serdecznie w najbliższą niedzielę na godzinę 14. A to jest w ogóle taka ciekawa sytuacja, bo spektakl Pipi można zobaczyć też w Warszawie. Jest wyreżyserowany przez Agę Błaszczak, która wyreżyserowała też Pinokia, o którym wspomniałam, którego można zobaczyć w Teatrze Maska. A nie chcecie tak dodatkowo biletów na dziś? Czy dzisiaj nie macie też przestrzeni, żeby pobiec na Pinokia właśnie dodatkowo?
0: Bardzo byśmy chcieli, ale my jesteśmy spod Krakowa, a do Rzeszowa się po prostu wybierzemy w odwiedziny do rodziny na weekend dzięki wam. Więc chętnie byśmy się dołączyli, ale musimy iść do szkoły, do przedszkola i do pracy.
1: Ach, no taka sytuacja. Chciałam was jeszcze obdarować dodatkowo, tak znienacka. No nic, może ktoś inny skorzysta, ale gratuluję i zapraszamy na Pipi. Świetny, bardzo muzyczny spektakl w Teatrze Maska, więc jeszcze lepiej, jak można połączyć z wyprawą i z wycieczką taką teatralną przyjemność.
0: Tak, także przyjemne jest przyjemnym.
1: Tak jest. Bardzo się cieszę. To pozdrawiam was wszystkich serdecznie. Oczywiście, gdybyście chcieli pozdrowić panie Przemku, Kalina, Róża, Dalia, to bardzo proszę. To
0: szybciutko może pozdrowimy. Kogo pozdrawiam dziewczyny?
2: Mamy, tatę, koleżanki, całe polskie radio dzieciom.
0: I wszystkich słuchaczy może po prostu, żeby mieli dzisiaj fajny, słoneczny dzień. Tak jak...
2: I całą rodzinę.
1: Pozdrawiamy. I do usłyszenia. Dobrego dnia.
0: Dziękujemy, do usłyszenia.
1: Do usłyszenia. A gdyby ktoś z was chciał jednak skorzystać z zaproszenia na spektakl Pinokio, czyli Co czują maszyny, a spektakl jest grany dziś o 11.30, to proszę do nas napisać szybciutko na adres dzieci@polskieradio.pl. Świetna obsada. Pinokio, Tosterek, Sophie, jest też robot policyjny Afisz, dyrektor Robot Show i asystent księcia Contentlandii i w ogóle książę Contentlandii, a także Smart House, Złomiarz i wielu, wiele innych znakomitych postaci, których w książce Karla Kolodiego nie znajdziecie, ale w Teatrze Maska owszem.

0: Autopromocja.
1: Czemu w studni woda dudni?
2: Czy na diabelskich skrzypcach na pewno gra diabeł?
3: A burczy bas na pewno burczy basem?
4: Odpowiedzi znajdziemy w źródełku.
2: A co jeszcze w audycji?
1: Ciekawe wydarzenia.
2: Wartościowe książki.
3: I niepowtarzalne nagrody.
4: Posłuchamy też opowieści.
2: Usłyszymy dawne melodie. Porozmawiamy na żywo z ciekawymi gośćmi.
1: I z wami.
3: Na wędrówkę po świecie dawnej wsi w każdą niedzielę od 11:00 zapraszają
2: Jolanta Kossakowska,
4: Monika Gigier,
5: Patrycja Cisz,
1: Mateusz Dobrowolski
3: i Piotr Piszczatowski.
0: Autopromocja. Poranek w Polskim Radiu Dzieciom.
6: Minęła ósma, Martyna Kuderska i Filip Górski. Mówimy wam dzień dobry po raz drugi.

Tajemnice te można także odkrywać w pewnym ciekawym miejscu na mapie Warszawy. Nie wiem, czy kiedyś dotarliście na ulicę Świętojerską 5/7. Jakie tajemnicze miejsce tam się znajduje? Ha, za chwileczkę Wam o tym opowiemy. Gdyby słuchał nas jakiś fan kosmosu, to prosimy o pytania do naszego gościa, a gdybyście chcieli podzielić się też jakimiś swoimi spostrzeżeniami, może doświadczeniami, dzisiaj Gabrysia nam serwowała takie doświadczenie, które można również przeprowadzić tak naprawdę w domowych warunkach, no to zapraszamy do tego, żeby taką wiedzą i pasją też się z nami dzielić. A propos pasji, proszę Państwa, to 1 czerwca Polskie Radio Dzieciom oddaje antenę, mówiąc tak potocznie w naszym radiowym języku, młodym dziennikarzom, czyli Wam. Jeżeli marzycie o tym, żeby poprowadzić audycję w Polskim Radiu Dzieciom, to 1 czerwca jest to możliwe. Data nieprzypadkowa, wiadomo, Dzień Dziecka. My, dziennikarze, którzy na co dzień prowadzimy dla Was audycję, będziemy asystować, opiekować się młodymi dziennikarzami i tematem, więc mam nadzieję, że będziecie czuli się przy nas bezpiecznie. A my zrobimy wszystko, co w naszej mocy, żeby ta Wasza radiowa przygoda była takim ważnym przeżyciem, no i też, żeby być może udzieliła się innym słuchaczom, tak żebyśmy zarażali tą pasją do radia na co dzień i małych, i dużych. Żeby wziąć udział w takiej audycji, a w zasadzie ją poprowadzić, trzeba wysłać zgłoszenie do 27 maja. Tego czasu teoretycznie pozostało jeszcze sporo, ale proszę z tym nie zwlekać. Piszemy zgłoszenie, wysyłamy na wspomniany już kilkakrotnie dziś adres dzieci@polskieradio.pl. W takim zgłoszeniu trzeba króciutko opisać, na jaki temat chcielibyście poprowadzić audycję, jaka tematyka jest Wam najbliższa. Kto wie, może jest to również tematyka kosmiczna, ale mogą być to zwierzaki, pogoda, hobby, jakiś konkretny sport. Także co Wam w duszy gra, czekamy na Wasze propozycje. Wszystko sobie potem ustalimy, odezwiemy się do osób, które się zgłaszają. No i mam nadzieję, że usiądziecie przy naszych radiowych mikrofonach. To będzie dla nas wielka przyjemność i myślę, że też dla słuchaczy Polskiego Radia Dzieciom. Do 27 maja czekamy na zgłoszenia. Jeszcze raz przypomnę, dzieci@polskieradio.pl. Na taki adres wysyłamy swoje propozycje. W tym momencie już 10 minut po godzinie 8 po piosence w studiu pojawi się zapowiadany gość, pan Dariusz Michalski, który zabierze nas do bardzo ciekawego miejsca na mapie Warszawy. Miejsce to nosi nazwę Muzeum Grawitacji. No to rozrywka nie z tej ziemi. Co można w Muzeum Grawitacji obejrzeć i czego można doświadczyć przede wszystkim? O szczegółach porozmawiamy za kilka minut, więc zostańcie z nami. Gdybyście mieli oczywiście ochotę zadać pytanie, pamiętajcie, że jest to możliwe. Wystarczy do nas zatelefonować pod numer 22 645 20 55. A skoro o grawitacji mowa, to posłuchajmy piosenki.

0: studiu Polskiego Radia Dzieciom pojawił się zapowiadany gość, pan Dariusz Michalski z Muzeum Grawitacji. Dzień dobry, panie Dariuszu.
1: Dzień dobry państwu.
0: Muzeum Grawitacji mieści się w Warszawie przy ulicy Świętojerskiej 5/7. Kto jeszcze nie był, niech sobie zanotuje. To miejsce, ten adres. Filip mi troszeczkę opowiadał o Muzeum Grawitacji dzisiaj, bo ja jeszcze nie dotarłam, ale Filip był, doskonale się bawił, mimo że jest całkiem dorosły, co pokazuje, że to jest miejsce dla każdego. Co można przeżyć, jakie przygody, panie Dariuszu, w Muzeum Grawitacji?
1: Muzeum Grawitacji to jest wspaniałe miejsce interaktywne. Mhm. Dużo zabawy, dużo ruchomych rzeczy. Można przeprowadzać eksperymenty z dziedziny fizyki, nie tylko kosmiczne, mhm. Dlatego że grawitacja to nie jest tylko ta wielka grawitacja we wszechświecie, ale przede wszystkim siła ciążenia. Mhm. Siła ciążenia, czyli to jest ta specyficzna część grawitacji, która jest na naszej Ziemi. Wszystko, co spada, wszystko, co podnosimy, to jest właśnie
0: spowodowane
1: grawitacją. Mhm. Tak? Ten ciężar, który mierzymy sobie na wadze, to jest właśnie grawitacja. To jest, my żyjemy nie zauważając tej grawitacji, dlatego że całe nasze ciało jest tak przygotowane przez ewolucję, żeby właśnie tą grawitację pokonywać, żeby ją wykorzystywać, tak? Jeżeli ruszamy ręką, jeżeli idziemy na przykład, to musimy się odbić, żeby pokonać grawitację, ale jednocześnie grawitacja pomaga nam opaść, żeby szybciej biec na przykład, prawda? Także to jest wspaniała w ogóle, jak dziedzina jest wspaniała po prostu, tak? Przez wieki naprawdę trudno było tą grawitację zrozumieć. Mhm. Nie wiem, czy państwo słyszeli, ale jest takie powiedzenie Archimedesa. On nie tylko zajmował się wodą, ale też kosmicznymi sprawami, że dajcie mi punkt podparcia, a poruszę Ziemię. No i zastanawialiśmy się w muzeum, czy Archimedes miał rację. No i okazuje się, że nawet gdybyśmy wyobrazili sobie taki zaprzyjaźnionych kosmitów, którzy by mieli taki fantastyczny statek kosmiczny, który można by było obok Ziemi postawić, zawiesić w tej przestrzeni i miałby tyle siły, żeby właśnie stanowić punkt

0: podparcia i bo Archimedes myślał o zwykłej dźwigni, czyli takiego długiego kija, tak? I mielibyśmy taki długi kij, to zaczęliśmy się zastanawiać, jak długi ten kij musiałby być. Jak pani sądzi?
1: Jejku. Nie wiem.
0: Taki kij, który ledwo zmieściłby się w obserwowalnym wszechświecie.
1: A, to naprawdę długi.
0: To jest miliardy, miliardy lat świetnych. Naprawdę. To jest naprawdę... Myślę, że ludzie nie mieli wyobrażenia tak naprawdę, jak wielkie są przestrzenie kosmiczne. Jak gigantyczne... O jakich gigantycznych odległościach rozmawiamy. Ale byli na tyle przebiegli, że rozumieli procesy. To jest bardzo ważne. Te procesy, które są potem wykorzystywane i jak patrzymy na historię nauki, to jest fantastyczna historia nauki. Dlatego, że każdy następny stopień odkrywców bazował na już poprzednich odkryciach. Nauka polega na tym, żeby mieć zdrową rezerwę do odkryć poprzedników, sprawdzać i wymyślać nowe idee. Następny Newton. Wspaniała sprawa. To był człowiek epoka. W ogóle całkowicie zmienione podejście do nauki. Czasach starożytnych nauka opierała się na myśleniu. Mało kto. Archimedes akurat dość się zajmował również eksperymentami, ale mało kto zajmował się rzeczywistymi eksperymentami. To był proces myślowy. Oni się skupiali na idei. Newton to jest rewolucja w nauce. Newton sprawdzał. To jest dzisiejsza nauka. To była rewolucja renesansowa, naukowa, która się opierała na empiryzmie, na sprawdzeniu, na potwierdzeniu tezy, czy rzeczywiście możemy przez doświadczenie potwierdzić jakieś założenia. Dlatego dzisiaj w nauce mówimy o teoriach. Teoria to nie jest takie nie wiadomo co, fiu-bździu. Teoria to jest bardzo solidnie opracowana myślowo, potwierdzona matematycznie na ogół, teza. Ale nawet potwierdzenie matematyczne jest niewystarczające. Musimy to jeszcze potwierdzić empirycznie. Musimy pokazać. Dlatego na przykład wielkie osiągnięcia Einsteina. One dzisiaj przez kolejne pokolenia naukowców są testowane. Czy rzeczywiście w każdej sytuacji równanie Einsteina działa? Okazuje się, że w większości działa, ale na przykład jeżeli przechodzimy na poziom fizyki kwantowej, to już nie wiadomo. To już zupełnie jest inny świat. Nikt o tym za czasów Newtona, za czasów nawet Einsteina, no to już zaczynały się tego rodzaju sposoby jakby podejścia do tego, co tam się jeszcze dalej dzieje, jakby w tym mamy atom, a co jeszcze jest dalej, tak? I okazuje się, że to, co jest jeszcze dalej, to, co jest jeszcze mniejsze, to, co jeszcze działa inaczej niż to, co widzimy. Tak jak było z Newtonem. Newton doskonale opracował to, co widział, to, co w atmosferze ziemskiej się dzieje, to, co dzieje się na Ziemi. Wszystko to świetnie zrozumiał. To był wybitnie inteligentny człowiek. Opracował ideę, jak się porusza Układ Słoneczny, jakie są te zależności, co na co wpływa, dlaczego tak właśnie się te nasze planety wokół Słońca kręcą, a nie inaczej. Tak? Ale jak przyszło do tego, do następnego stopnia, żeby jeszcze spojrzeć dalej, on wtedy nie mógł widzieć, co się dzieje w galaktykach, co się dzieje, jakie są zależności
1: międzygalaktyczne. Nie miał takich możliwości też, po prostu poznania.
0: To się okazało dopiero w XX wieku, że owszem, to, co on wymyślił, to jest wszystko prawdziwe. Do dzisiaj wielka nauka kosmiczna opiera się na zasadach Newtona, na prawach odkrytych przez Newtona.

0: Newtona. Ale jak wychodzimy dalej do wszechświata, to co, czym się zajmował Einstein, to się okazało, że tak, ale trzeba to zmodyfikować, dlatego że właściwie nie wiemy, czym jest grawitacja, ta wielka grawitacja we wszechświecie. Może to jest ugięcie czasoprzestrzeni, prawda? Mhm. Teraz te tezy są w ogóle fantastyczne. One w dalszym ciągu to są tezy, dlatego że nie bardzo można potwierdzić je empirycznie, prawda? Mamy wspaniałe teleskopy, co zapraszam do Muzeum Grawitacji, bo tam mamy przygotowany wspaniały film na podstawie zdjęć z teleskopów Hubble'a i Webba. Fantastyczne zdjęcia. One pokazują na przykład soczewkowanie grawitacyjne. Tak? To żeśmy odkryli. Widzimy, że coś tam się dzieje. Coś. Jeżeli przechodzimy przez supermasywne gwiazdy, prawda? Albo dziury, czarne dziury, no to widzimy te ugięcia. To światło się jakoś dziwnie zachowuje. No, dlaczego tak się dzieje, tak? To są wielkie pytania, wielkie wyzwania przed dzisiejszą nauką. Dzisiaj
1: ale to
0: nie ma
1: wspaniale,
0: na to
1: że one cały czas
0: odpowiedzi.
1: Są, tak.
0: Dlatego jeżeli jeszcze mogę, my na przykład w muzeum mamy podzielone na dwie części. Mamy część poświęconą właśnie tej naszej sile ciążenia, czyli grawitacji na Ziemi, tym zachowaniom, tym odkryciom, które były robione historycznie przez Archimedesa, Galileusza, Newtona, Bernoulliego, prawda? Mhm. I drugą część, która jest właśnie poświęcona tej części kosmicznej, gdzie mamy właśnie te wspaniałe odkrycia z teleskopów Hubble'a i Webba, gdzie mamy teorię Einsteina. To wszystko połączyliśmy właśnie w jeden taki ciąg historyczny, dlatego że to się fantastycznie spina. To jest fantastyczna. Ja jestem wielkim fanem nauki. Nauka to jest po prostu coś i naprawdę, jeżeli mamy tutaj młodą publiczność, to uważam, że tak, nauka to jest to, co powinniście robić. To jest najwspanialsza rzecz na Ziemi.
1: Panie Darku, a jak był pan w wieku naszych słuchaczy, takim przedszkolakiem albo uczniem szkoły podstawowej, to już miał pan w sobie taką ciekawość tej tematyki, czy to dopiero później przyszło? Fizyka, kosmos?
0: Ja muszę powiedzieć, że ja mam ciekawość w ogóle świata. Mm. Mnie wszystko fascynuje. Wszystko, co jest na świecie. Lubię o sobie myśleć, nie wiem, czy słusznie, ale jestem takim człowiekiem renesansu, tak? Ja naprawdę zajmowałem się bardzo różnymi rzeczami w życiu.
1: Ale to jest tak, że te wszystkie doświadczenia nas kształtują i nam...
0: Nie wiem, czy mogę tu zdradzić wielką tajemnicę, ale również my prowadzimy Muzeum Świat Iluzji na rynku w Warszawie. Świat Iluzji jest iluzją optyczną. To jest też dział fizyki. Wspaniały dział fizyki. Niesamowite efekty, niesamowita sprawa, tak? Dlatego ja nie mogę powiedzieć, że mnie interesuje jedna rzecz.
1: Ale to często jest tak, że jedna łączy się z drugą, tak, więc ta perspektywa się poszerza. Ale też wspaniale, że powstają takie miejsca, w których dzieci mogą nie tylko czytać o teoriach i tą teorię poznawać, ale przede wszystkim doświadczać, bo w ten sposób uczymy się najszybciej. Więc jeśli pan pozwoli, właśnie do tego doświadczania w Muzeum Grawitacji wrócimy zaraz po piosence. Być może ktoś z was w Muzeum Grawitacji już był i chciałby o swoich doświadczeniach w tym miejscu opowiedzieć albo zadać jakieś pytanie dotyczące może konkretnego eksponatu, obiektu, który można w muzeum zobaczyć, bo to jest też coś, co mnie niezwykle ciekawi. No i odpowiemy też na pytania, które wcześniej zadała Gabrysia. Może nam się uda. A jeżeli wy macie dodatkowe pytania, to proszę dzwonić 22 645 2055, a my wracamy zaraz po krótkiej piosence i to nie będzie piosenka przypadkowa, a piosenka o pomysłowym Archimedesie.

0: wołać mi tu Archimedesa.
1: Gromko zakrzyczał grecki król:
0: czy w mej koronie złota nie brak? Gdybyś, mój drogi, sprawdzić mógł.
1: Dwa dni się głowił Archimedes i kiedy kąpiel właśnie brał, Eureka! Krzyknął sam do siebie. Dla króla już odpoczął.

0: Wracamy do rozmowy. W studiu pan Dariusz Michalski z Muzeum Grawitacji. Ferit Lagdar zaśpiewał o pomysłowym Archimedesie, ale myślę, że i wytrwałości, i pomysłowości, i takiego patrzenia szerzej wymaga tworzenie takich miejsc, jak między innymi Muzeum Grawitacji. Dzisiaj zabieramy was do tych przestrzeni, żebyście może w przyszłości, będąc tam osobiście, spróbowali doświadczyć tego, czego uczą nas wielcy naukowcy od wieków. Panie Dariuszu, zanim przejdziemy do tych konkretnych eksponatów i tego, jakie państwo doświadczenia przeprowadzają i co pokazują swoim gościom, to spróbujmy odpowiedzieć na te zadane wcześniej przez Gabrysię bardzo trudne pytania.
1: Spróbujmy.
0: Gabrysia skupiła się na Układzie Słonecznym, a podobno dużo wie na ten temat. Z dziećmi to się nie dyskutuje, no ale skoro pytanie padło, chociaż Gabrysia powiedziała, że ona zna odpowiedź, ale nas sprawdzi. Czy my znamy?
1: No, spróbujmy powiedzieć, jaka jest najgorętsza planeta.
0: Tak jest, najgorętsza planeta Układu Słonecznego. Wcale nie jest takie oczywiste.
1: Ja myślę, że to jest Wenus. Bo wydaje mi się, że to, nie znam szczegółów, ale wydaje mi się, że około 400 stopni na planecie panuje. Tam niestety jest dosyć gęsta atmosfera. To jest taki jakby atmosfera zatrzymuje ciepło, tak? Bo ciepło ucieka, kiedy właśnie jest brak atmosfery, całe ciepło, na przykład pochodzące z promieniowania słonecznego, ucieka w przestrzeń kosmiczną. Na Księżycu jest zimno, tak? Z tego też powodu celem naszym nie jest Wenus, która wydawałaby się taka najfajniejszą planetą do eksploracji i spojrzenia na nią, no bo jeżeli to jest 400 stopni, bardzo trudno nam technicznie zapanować nad takimi wysokimi temperaturami. Mars pod tym względem, mimo że jest o wiele mniejszy, jest łatwiejszy do eksploracji, bo wprawdzie tam jest, jeżeli dobrze pamiętam, około minus 60 stopni średnio na

0: powierzchni, to łatwiej nam izolować się przed zimnem, niż tak, schładzać
1: tak wysoką temperaturę.
0: Temperaturę. To ta wysoka temperatura to działa i na nasze ciało, to oczywiste, prawda? Ta różnica 400 stopni, no to praktycznie nie jest możliwa, żeby człowiek przeżył. Nawet w świetnym skafandrze i tak dalej, ale też nawet materiały, z których wszystkie nasze pojazdy kosmiczne są zbudowane, raczej takiej temperatury no, z trudem wytrzymują. No, wprawdzie lądując na Ziemi rozgrzewa się ta rakieta do wielu tysięcy stopni, ale to jest wielki problem, tak? To jest technicznie wielki problem. Także
1: myślę, że to jest wyczerpująca, wspaniała odpowiedź. A drugie pytanie, która planeta kręci się najszybciej?
0: To muszę powiedzieć, że to jest podstępne pytanie, ale wydaje mi się, że Jowisz.
1: Ja też obstawiam, że to jest Jowisz.
0: Jowisz tam naprawdę się jest takim wirującym bytem gazowym, na którym pojawiają się jakieś wspaniałe burze, które trwają no, nawet i dziesiątki czy setki lat. To jest w ogóle fascynująca planeta, która chyba jest no, jedna z najtrudniejszych do zbadania. Ze względu na gigantyczne ciśnienia, za gigantyczne rozmiary, gigantyczne... wszystko tam jest gigantyczne, można powiedzieć, tak? Jeżeli porównamy do Ziemi, no to Ziemia jest tam tym ziarenkiem właściwie w porównaniu do Jowisza. Ale co ciekawe, właśnie mam tu taką ciekawostkę.
1: A bardzo
0: i ciekawy
1: proszę.
0: Jestem, czy nasza Gabrysia o tym wie. Grawitacja na Jowiszu jest tylko 2,3 razy większa niż na Ziemi.
1: To nieduża różnica.
0: To jest niedużo. Właśnie to jest zaskakujące. Ale odpowiedź na to, dlaczego, jest dosyć prosta. Jowisz, mimo swoich gigantycznych rozmiarów, jest gazowym olbrzymem. Tak? A masa robi grawitację. Tak? Ziemia, jeżeli porównujemy jakby do grawitacji na Ziemi, to właśnie nie mamy tego wyobrażenia, bo u nas w muzeum mamy taki świetny eksponat, na którym można porównać, jak jeden kilogram, tak? Porównujemy do jednego kilograma, żeby było łatwo to wszystko sobie zbadać. Ile jeden kilogram waży na różnych planetach? I to jest zaskakujące. Jak pani sądzi, ile taki jeden kilogram waży na Marsie?
1: Czy jest cięższy, czy lżejszy jeden kilogram?
0: Tak, 2,5 razy mniej.
1: Razy
0: mniej.
1: Czyli jeszcze mniej.
0: Tak, mniej niż na Ziemi. Łatwiej się tam poruszać. Na Księżycu 6 razy mniej. Prawda? Ale na Saturnie to
1: już
0: niemal tyle,
1: więcej.
0: Ile na Ziemi. Saturn olbrzymi,
1: porównywalnie?
0: Gigant.
1: Naprawdę?
0: Tak, prawie tyle, tam 0,9 mniej więcej. Także zapraszam. Natomiast nie wiem, czy wszyscy zdają sobie sprawę, jaka jest różnica na przykład wobec Słońca.
1: Nie, ja sobie nie zdaję.
0: 28 razy więcej. To jesteśmy, jak ja na przykład ważę 76 kilo, na Słońcu ważyłbym ponad 2 tony.
1: No to jest potężna różnica.
0: To jest różnica, to jest grawitacja, to jest siła ciążenia. Tak?
1: Panie Darku, jakie jeszcze eksponaty u Państwa w muzeum?
0: Chciałem powiedzieć o takim jednym eksponacie, który dla mnie jest fascynujący. Mianowicie, troszeczkę, jak powiedziałem, zajmujemy się też iluzją i stworzyliśmy taką iluzję windy kosmicznej.
1: Aha.
0: Wsiada się do zwykłej windy, lecimy na orbitę, mamy też stację orbitalną, możemy orbitować wokół Ziemi, jest wielki ekran, wielkie okno, z którego widzimy w czasie niemal rzeczywistym, to jest trochę przyspieszone, bo widzimy taki obraz, jak można zobaczyć z Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Troszkę musieliśmy przyspieszyć, bo jednak ten oblot dookoła Ziemi tam dosyć długo trwa. Natomiast ta winda

0: kosmiczna. Nie wiem, czy wszyscy sobie zdają sprawę, że pomysł windy kosmicznej to nie jest abstrakcja. To był pomysł dwudziestowieczny Konstantego Ciołkowskiego, to jest naukowiec rosyjski, który zajmował się lotami kosmicznymi, bardzo poważny naukowiec. I on rzucił taką ideę, dlaczego mamy spalać tysiące ton paliwa, żeby ta rakieta, bo wie pani, jak startuje rakieta? Startuje pionowo do góry, spala ogromne ilości paliwa. Dlaczego? No bo musi pokonać tą naszą gęstą atmosferę, tak? Po jakiejś chwili te wielkie, wielkie jego zbiorniki są odrzucane, tak, dlatego że musi wylecieć ponad te gęste warstwy atmosfery. Tam dopiero zaczyna się rozpędzać. No i co ta rakieta robi? Nie leci pionowo do góry. Bo gdyby leciała pionowo do góry, gdzie się zaczyna kosmos? No mniej więcej 100 kilometrów od powierzchni Ziemi. To jest tyle, co do Łodzi. To jest chwila samochodem.
1: Już jesteśmy w kosmosie.
0: Tak? Jaki problem? To jest linia Karmana, ale żeby rzeczywiście pokonać i umieścić rakietę na orbicie okołoziemskiej, to nie jest takie proste. Dlatego, że ta rakieta musi się skierować bardziej płasko wzdłuż Ziemi, bo musi się rozpędzić do pierwszej prędkości kosmicznej. Pierwsza prędkość kosmiczna to jest ponad 28 tysięcy kilometrów na godzinę. Samolot leci około 800-900 kilometrów na godzinę.
1: A tu mamy 2800.
0: 28 tysięcy kilometrów. Także te gigantyczne ilości paliwa są potrzebne po to, żeby rozpędzić tą rakietę do gigantycznej prędkości, która pozwoli mu... Dlaczego ona leci tak i dlaczego musi tak szybko lecieć? Jeżeli byśmy wystrzelili pocisk z armaty, dlaczego nie wystrzelamy tak jak armata? Po prostu strzelamy płasko i niech on sobie tam poleci w przestrzeń. No bo ten pocisk, jak wystrzelony jest z armaty, to on spada na ziemię. My musielibyśmy ten pocisk wystrzelić od razu z tą wielką prędkością, żeby nadać mu tą prędkość,
1: żeby się unosił, a nie
0: żeby, spadł. Żeby nie spadł na ziemię, bo on musi spaść poza naszą, że tak powiem, krągłością ziemi, tak? On musi przelecieć i tak daleko polecieć, żeby spadając cały czas, bo stan nieważkości to jest spadanie. Dlatego nie czujemy ciężaru. Nie wiem, czy widziała pani takie filmy, jak trenują kosmonauci czy astronauci. Oni trenują w nurkującym samolocie. Nagle stają się nieważcy w stosunku, ten relatywizm, tak? W stosunku do samolotu nagle są w stanie nieważkości. Musimy taką szybkość ogromną osiągnąć, żeby można było umieścić na orbicie. Co Ciołkowski wymyślił? No po co tak daleko lecieć? Po co się tak rozpędzać? Jakbyśmy wybudowali taki maszt, który będzie miał 100 kilometrów, tak? Wjechalibyśmy sobie tam samochodzikiem po tym maszcie, to byłoby super, no 100 kilometrów do Łodzi, w ogóle jeden bak paliwa, 50 litrów, załatwiona sprawa, tak? No i na tej podstawie właśnie wielka powstała idea windy kosmicznej, którą my zrobiliśmy iluzyjnie. Bo niestety nie da się zrobić tej windy przy współczesnym stanie techniki. Dlatego, że jeżeli sobie wyobrazimy nawet, załóżmy, że mamy tą satelitę, no, satelita, żeby była naciągnięta ta lina w jakikolwiek sposób, no musiałaby być na orbicie geostacjonarnej. No a tu już zaczyna się problem, bo orbita geostacjonarna to jest na wysokości 35 tysięcy kilometrów nad równikiem. Daleko. Taka lina musiałaby ważyć setki ton. I problem jest taki, że

0: ta utrzymała.
1: Najdłuższą linę, jaką dotychczas zbudowano, którą można zawiesić, to jest około 2 kilometry.
0: No to.
1: Bo ona się rozpada. Ona się pod własnym ciężarem rozpada. Nie znaleziono jeszcze takich materiałów, które by pozwoliły na po prostu powieszenie liny. Pomijam trudności w powieszeniu liny, tak? Ale na takiej wysokości.
0: Czyli jest to nieosiągalne, być może na ten moment.
1: Ale u nas muzeum jak najbardziej zapraszam. Można się przelecieć windą kosmiczną na stację kosmiczną. Wszystko jest możliwe. Troszeczkę wyobraźni, troszeczkę otwartego umysłu. Doznania są fajne.
0: Każdy eksponat, jaki obejrzycie i każde doświadczenie zostało przemyślane i tak zaprojektowane, żebyście mogli uczyć się właśnie fizyki między innymi w taki niezwykle przystępny sposób. No, wiemy dobrze, że przez doświadczenie uczymy się bardzo szybko. Strefa kosmicznych symulacji, tak, to jest też takie miejsce, w którym można.
1: To jest właśnie winda kosmiczna, nasza stacja orbitalna, można orbitować wokół Ziemi.
0: I eksperymenty na żywo.
1: Tak jest. Mamy na przykład taki eksperyment, który pozwala doznać skoku kosmicznego. To znaczy, jak już powiedzieliśmy, na Księżycu mamy. No, ważymy w teorii 6 razy mniej. Ja bym ważył 12 kilo może, w związku z czym można też skoczyć znacznie wyżej, prawda? Bo to przyciąganie jest słabsze. Jak oszukać na Ziemi?
0: Można to oszukać na
1: Ziemi? Jak to pokazać?
0: No właśnie.
1: No więc mamy takie urządzenie, które pozwala doznać jakby tej lekkości. Tyle, że nie skaczemy w pionie, bo niestety to też jest możliwe. Nawiasem mówiąc, mogę zarekomendować konkurencję w Łodzi. WC1 jest wspaniała też wystawa z częścią kosmiczną i tam jest akurat, można sobie skakać na takim dźwigu, który odciąża i w zależności od, po drugiej stronie od odciążenia można skoczyć na dowolnej planecie, tak naprawdę. U nas tak nie jest, ale doznania są fantastyczne, ponieważ skaczemy na takiej platformie, która jest pochylona i specjalnie na wózku, i ten wózek jest odciążony, i można się poczuć tak, jak rzeczywiście by się skakało na Księżycu. O wiele wyżej niż na Ziemi, tak? I to jest fantastyczne. Ja się tym bawię. Ja tak jak mówię, ja mam otwarty umysł. Staram się po prostu, w ogóle w muzeum staramy się bawić nauką. To jest najbardziej fascynujące, dlatego że taka zabawa nauką zostaje w głowie. To poczucie, jeżeli ktoś skoczył i czuje w nogach, że o wiele łagodniej, to zupełnie nie jak na Ziemi. Mamy też miarkę skoku, zwykłą taką miarkę, gdzie można zobaczyć, ile by się skoczyło na Księżycu, ile się skacze na Ziemi. To jest zwykły podskok do góry. Ziemia jest trudna do opuszczenia, bo jak taki normalny człowiek jak ja na przykład, no to myślę, że może podskoczyć na 40-50 centymetrów i Ziemia nas trzyma i sprowadza z powrotem na Ziemię, prawda?
0: No tak, bo to jest fajna
1: zabawa. To jest fajna zabawa.
0: Można wybrać się indywidualnie, można wybrać się z rodziną, można też wybrać się z grupą.
1: Jak najbardziej. Jak najbardziej zapraszamy szkoły. Dla szkół mamy przygotowany taki program zwiedzania z przewodnikiem. Przewodnik opowiada o każdym eksperymencie i pozwala grupie samemu wykonać, tak? To jest wszystko interaktywne. U nas nie ma nudy, nie ma nudnego zwiedzania, zanudzania jakimiś opowiadaniami. Zrobiliśmy to muzeum, żeby dać takie praktyczne uzupełnienie do lekcji fizyki. Na lekcjach fizyki na ogół nie ma czasu po prostu na robienie doświadczeń, nie ma warunków, nie ma urządzeń odpowiednich. No nie oszukujmy się,

0: to wszystko wymaga jakiegoś przygotowania technicznego. U nas można uzupełnić tą wiedzę, to co z książek gdzieś tam czytamy, czy o zasadach dynamiki Newtona. To wszystko można sobie u nas zobaczyć. Mamy fantastyczne na przykład wahadło chaotyczne. To jest takie na pograniczu wiedzy szkolnej, ale to jest wahadło, które u nas jest specyficznie zrobione, także zostawia ślad, jak faktycznie przebiega ta linia wahadła. Dlatego, że nie wiem, czy pani wie, wahadło chaotyczne to jest takie wahadło, które raz puszczone w ruch, składa się z dwóch elementów, tak, które każdy osobno ma swoją amplitudę ruchu, ale puszczone w jednym z jednego miejsca zawsze inaczej się zachowuje. Za każdym razem inaczej się zachowuje. My to na tablicy świetnej odwzorowujemy, jaki jest faktycznie ruch tego wahadła. I to jest fantastyczna sprawa, dlatego że nawet jeżeli nam się wydaje, że idealnie tak samo puszczamy to wahadło, ten ruch będzie inny, dlatego że minimalne różnice, które są absolutnie pomijalne, niemierzalne nawet, powodują, że wahadło zachowuje się w chaotyczny sposób. Za każdym razem inaczej.
1: Fascynujące.
0: Jeszcze raz mówię, nauka jest absolutnie po prostu genialnym sposobem na zabawę, tak? I my chcemy, żeby w naszym muzeum było dużo zabawy, dużo śmiechu, dużo zaskoczenia, ale też dużo zrozumienia, tak? Że tak, o tym żeśmy się uczyli gdzieś na którejś lekcji. Ja nawet nie spodziewałem się, że właśnie o to chodziło, tak? Zapraszam, na przykład mamy gigantyczne domino. Nie ukrywam, ten eksponat żeśmy znaleźli w internecie pod hasłem "Zobacz, jak wielką wagę ma twój jeden malutki głos". Dlatego, że to domino jest dominem rosnącym. Startujemy od, powiedzmy, niemal znaczka pocztowego i ten znaczek pocztowy może przewrócić wielką ścianę. U nas przewraca tą wielką ścianę, jesteśmy z tego bardzo zadowoleni. Fascynujące zjawisko.
1: Jak chcecie tego wszystkiego doświadczyć i zobaczyć to na własne oczy, to wybierzcie się do Muzeum Grawitacji. Ja jeszcze zerknęłam na te wszystkie lekcje, które państwo prowadzą, czyli skok księżycowy, dlaczego... To jest też ciekawe, to za chwileczkę. Dźwignia prosta Archimedes, czy można poruszyć Ziemię o równi pochyłej, o której pan dzisiaj też opowiadał. Prawo wyporu Archimedesa. No i słynna tęczowa sprężynka, która schodzi w bardzo ciekawy sposób po schodach. Taka zabawka, którą doskonale znamy z dzieciństwa, która fascynuje od lat i dzieci, i młodzież.
0: Sprężynka
1: Kto nie
0: slip.
1: Miał tęczowej sprężynki?
0: To jest najbardziej fascynujące, jak wielką rolę odgrywa przypadek w nauce. Okazuje się, że w latach 40. inżynier, który zajmował się naprawami sprzętu, jeśli dobrze pamiętam, wojskowego wręcz, przypadkowo zrzucił sprężynkę, którą miał ze stołu. Przypadek. I zauważył, że ta sprężynka dziwnie się zachowuje. Ona się zachowuje właśnie tak, że spadła, a potem jeszcze raz się ruszyła. Jej, dlaczego tak się dzieje? Zbił na tym majątek. Bo właśnie wymyślił, że zobaczcie, jeżeli położycie tą sprężynkę na schodach, to ona będzie tak po prostu łagodnie po kolei sobie schodziła.
1: Zejdzie na sam dół.
0: Tak. Wspaniale. I za każdym razem dokładnie tak samo. Wspaniała sprawa. U nas jest to troszeczkę inaczej pokazane, dlatego że wymyśliliśmy jeszcze dziwniejszy sposób. Mianowicie postawiliśmy tą sprężynkę na taśmociągu. Szybkością przesuwu tej taśmy można sobie samemu regulować i można obserwować, co się dzieje, jeżeli zwiększymy albo zmniejszymy szybkość przesuwu tej taśmy. Ale klucz programu polega na tym, że można dobrać taką szybkość przesuwu taśmy, że ta sprężynka będzie stała w miejscu. Ona się będzie cały czas poruszała, to znaczy

0: sprężała i rozprężała, ale w stosunku do obserwatora będzie stała dokładnie w tym samym miejscu. I tak w teorii może to działać w nieskończoność, w praktyce to oczywiście wszystko jest skończone, tak? No bo tutaj już wchodzi w rachubę entropia, czyli te utraty energii na skutek tarcia, jakieś tam nieprecyzyjne podłoże. No, wiele różnych czynników wpływa na to, co się dzieje jakby, tak? W eksperymencie.
1: Ale rzadko się zastanawiamy nad tym, bo oczywiście zabawka jest zabawką. Fascynuje nas to, jak ona się zachowuje, a co za tym stoi. Tego wszystkiego możecie dowiedzieć się między innymi w Muzeum Grawitacji. Panie Darku, bardzo dziękuję dzisiaj za spotkanie.
0: Zapraszam.
1: Jestem
0: do
1: przekonana,
0: Muzeum Grawitacji,
1: że zainteresowaliśmy naszych słuchaczy, młodych i odkrywców, i że będziecie chcieli te tajemnice zgłębiać. Pan Dariusz Michalski był gościem poranka. Pięknie dziękuję. I cóż, zapraszamy do
0: dziękuję
1: odkrywania
0: również.
1: Świata.
0: Dziękuję również i również zapraszam do Muzeum Grawitacji.

0: No zgoda, lecz kiedy drzewo zasłania zbyt, kiedy w ogrodzie ładna pogoda, w gwiazdy spoglądaj noce i dni. A potem Maria Curie-Skłodowska, rozpromieniona, szepnęła tak:
1: reakcji szukaj, wyciągaj wnioski. Ja tak wykryłam poląd

niezrozumiale, że wszystko wokół nas względne jest, i dodał: wiedza liczy się, ale niech wyobraźnia prowadzi.

mam takie poczucie, że tylko dzisiaj dotknęliśmy tematu kosmosu i zarysowaliśmy Wam kilka ciekawostek, ale na pewno do tej tematyki w różnych audycjach Polskiego Radia Dzieciom będziemy wracać. Szukajcie takich miejsc, w których można nie tylko czytać o nauce, ale również jej doświadczać, a bez wątpienia to miejsce, o którym dzisiaj rozmawialiśmy, do takich należy. Martyna Chuderska, Filip Górski, pięknie dziękujemy za dzisiejsze spotkanie i zapraszamy oczywiście do słuchania innych audycji Polskiego Radia Dzieciom. Mam nadzieję, że zostawiamy Was z dobrą energią. Dużo, dużo słońca i serdeczności Wam wysyłamy. Martyna Chuderska, raz jeszcze do usłyszenia. Wszystkiego dobrego.

0: Autopromocja.
1: Halo, halo, tu Polskie Radio Dzieciom.
2: Z okazji Dnia Dziecka oddajemy mikrofony najmłodszym.
1: Marzysz o tym, by poprowadzić audycję i podzielić się ze słuchaczami tym, co najbardziej Cię interesuje? Zwierzaki, kosmos, gotowanie, sport lub śpiewanie? Proszę bardzo, masz pomysł, energię i odwagę? Zapraszamy! Zgłoszenia nadsyłajcie do 27 maja na adres dzieci@polskieradio.pl. Do usłyszenia, oczywiście, w Polskim Radiu Dzieciom.
0: Autopromocja. Bajkowe granie w Polskim Radiu Dzieciom.
3: Wielce szlachetnym szczycę środem, choć go nie jedni biorą na kieł. Zwę się Patallach, tak jak mój przodek, Patallach przez 2 L. Ja bym wymyślił, dumając u żłobu,

0: Badalach!
1: Badalach przez dwa L. Wszyscy w mym rodzie byli mędrcami, alfabet znali od A do Z. Z pradziada skóry powstał pergamin, z dziadunia książki grzbiet.

0: mnie wziąć pod włos?
1: No mówcie, śmiało.
2: Ten styl, ten cios,
3: ten luz,
2: to chłopa.
4: Ja królestwo to dałem wam, a wy tylko fochy tu i tam. Ci poddani okropni są, ktoś zamiast mnie chce może wziąć mój tron. O nie!
5: 14 życzeń w rok wam dałem, no please, 4 ponad plan.
6: A wam się nie podoba, król?
5: To prawie bunt, serce pęka mi.
6: Ja przecież spełniam wasze sny, tak, jeden tylko mam cel.
7: Życzeniami chcę żyć,

0: tego robić. Nie miało wcale być tak, ale szelest kartek już mnie wprawia w trans. Mam plan! Nie oddam swojej mocy wam! Mikstura czy trik, zakręcie czy czar? Byle tylko zaraz zgasł ten blask! Nie chcę sztuczek brać z tego woli aureć. Kiedy las płonie, rusznie żało i...
1: Na czym to ja?
2: A, tak.
0: Wiem, że ktoś tu stracił mnie, więc będzie co musi być. Śmiało wyjdź i powiedz, że to tylko przypadek, więcej nic. Znajdźcie tego kogoś mi, ktoś chce z mych życzeń kpić.

Zosia, szyszki to nie jest coś, co pasuje do królewskiej piżamówki. Och, przecież już ci to tłumaczyłam. Ale chyba muszę to zrobić jeszcze raz.

0: potrafisz zdjąć z nich ten czar?
1: Tylko ty to potrafisz. Ale myślę, że mogę ci coś podpowiedzieć.
2: Moją historię każdy zna.

Zawsze gdy próbuję rzucić jakiś czar, wnet zapału gaśnie mego żar. Lecz los odmieni się, po nocy ujrzę słońca blask i wkrótce sławy przyjdzie czas. Bo wystarczy tylko ten amulet skraść, a król na klęczki będzie musiał paść. Uzna wyższość mą, nie mam wahań wcale,

mogą sobie ze mnie kpić, mówić gorzej niż do psa. Doczekam się na swe antre.

0: na brodę Merlina.
1: Ty masz mnie za głupią dzikuskę, lecz choć cały świat zwiedziłeś, zjeździłeś wzdłuż i wszerz, i mądry jesteś tak, że aż słów

Bo słuchaj, no, już nie jeden wciskał kit, że mu nie dorówna nikt i że on jest najsprytniejszym bydłokradem. Niech na kaktus spada ten, kto chce ze mną równać się. Nie kiwając palcem w bucie, dam mu radę. Z szacunkiem, durnie, bo nie wąski ze mnie łotr. Bydlątka ku mnie przybiegną zaraz, bo ja robię.

0: załoga na morzu wiedzie prym.
1: Ahoj! To Jake i piraci z Niby-Landii.
0: Płyniemy za horyzont, ty także z nami płyń.
1: Hej, hej, okej!
2: Słuchacie Polskiego Radia.

0: Słuchacie Polskiego Radia Dzieciom.
1: Nie będzie fikał fikańca, kto nie powie nazwy tańca. Powtarzać za tygrysem.
2: Chupaj, siupaj, łupaj, cupaj, tu się liczy skok. I chupaj, siupaj, łupaj, cupaj, w górę, czasem w bok. Podpatruj mnie i staraj się wykładu pojąć tok. W końcu chupaj, siupaj, łupaj, cupaj, to nie trudny krok.
3: Słuchaj, ten fikaniec to w większej połowie zaczyna się tu. Jak policzysz wyznaczoną tygrysektorię swego paskośpieszenia, podzieloną przez zawiasek kwadratowy swojego fiknięcia, to wskaźnik twojego podłożenia w pionie i twoja nadpaskowa sprężyneracja powinny wyrugować nadmiar tego mikronapędu. Są pytania?
0: Kiedy mnie zaczniesz uczyć łupić sobie? Łuper, super, luper, luper.
2: Chupaj, siupaj, łupaj, cupaj, tu się liczy skok. I chupaj, siupaj, łupaj, cupaj, w górę, czasem w bok. Choć płynie pod, ćwiczymy lot, przyciąga taniec wzrok. Chupaj, siupaj, łupaj, cupaj, to nie trudny krok.
3: Unieś nogę wysoko w górę, a ogon ciasno skręć. Mięśnie napręż jak sprężyny. Stój spokojnie, patrz przed siebie i teraz... Pełny luz.
0: Czy tak dobrze?
1: Uwielbiam te popisy, są najlepsze w nich tygrysy. Włochaty to czy łysy, prawdziwe z nich urwisy.
2: Chupaj, siupaj, łupaj, cupaj, to się liczy skok. I chupaj, siupaj, łupaj,
4: cupaj, hej, przygodo! Polskie Radio Dzieciom znowu rusza na dzikie szlaki polskich parków narodowych. Pakujemy plecaki i zabieramy was w niezwykłą podróż. Pierwszy przystanek – Kampinoski Park Narodowy. Będziemy tam już w najbliższą niedzielę 24 maja, czyli w Europejski Dzień Parków Narodowych. Świętujcie razem z nami, startujemy punktualnie o 12. Nie może was zabraknąć. Zapraszam serdecznie. Marta Powałowska.
5: Autopromocja.
0: Polskie Radio Dzieciom i Warszawski Ogród Zoologiczny zapraszają na podcast Marty Powałowskiej Sekretne Życie Zoo.
4: Cześć! Już za chwilę odkryjemy razem kolejną tajemnicę, która do tej pory ukryta była za bramą warszawskiego zoo. Mam nadzieję, że jesteście gotowi, zoodetektywi, bo właśnie zaczynamy naszą dziką przygodę. Czy wiecie, co się dzieje, gdy zwierzak w zoo zachoruje? Kto wtedy przychodzi mu z pomocą? Czy zwierzęta boją się lekarzy? Jeśli jesteście ciekawi odpowiedzi na te pytania, to wspaniale się składa, bo w dzisiejszym podcaście wspólnie odkryjemy sekret.
0: Kto opiekuje się chorymi zwierzętami w zoo?
6: W ogrodzie zoologicznym chorymi zwierzętami opiekuje się lekarz weterynarii. Agnieszka Czujkowska, jestem lekarzem weterynarii w ogrodzie zoologicznym w Warszawie. Ale nie tylko, dlatego że po tej diagnozie, którą przeprowadza lekarz i te wszystkie leki, które przepisuje lekarz, tak naprawdę podają opiekunowie. I też opiekunowie zwierząt bardzo dbają o to, żeby zwierzę jadło, żeby miało ciepło, żeby się nie stresowało, czasami przemycają przysmaki. To oni tak naprawdę bardzo, bardzo dbają o to, żeby to zwierzę wróciło do zdrowia. Także nie tylko lekarz. Ogród zoologiczny jest domem dla wielu zwierząt i te zwierzęta niesamowicie się różnią. Czyli na przykład, jeżeli chorują nam rybki akwariowe, to akwaryści, czyli opiekunowie rybek, będą dbali, żeby była odpowiednia jakość wody. Będą im dawali jedzenie, które lubią. Będą je obserwowali, czy wszystko jest w porządku ze skórą, czy rybki nie wykazują oznak stresu, czy na przykład jedna chora rybka nie jest prześladowana przez inne, bo czasami

0: Mi tak bywa, że jak jest słabsza, to trzeba ją odłowić i oddzielić. Także tak wygląda leczenie ryb. W przypadku gatunków, które mają dobry smak, na przykład papug albo słoni, problemem może być to, że one wiedzą, że chcemy im podać leki. I w tym momencie też opiekunowie stają nieraz na głowie dosłownie i próbują przemycić tabletki, syropy. Jeżeli mamy chorego żółwia, dbamy o to, żeby miał ciepło, kąpiemy go, jeżeli nie będzie chciał pić. Czasami opiekunowie wyprowadzają go na słońce, jak jest ładna pogoda, tak żeby miał też spacer i żeby się wygrzał przy naturalnym świetle. Także są bardzo różne strategie i bardzo różne patenty, ale najważniejsze jest zaufanie. Zwierzęta muszą mieć zaufanie do opiekunów i często te złe i niemiłe rzeczy robi lekarz. Leczenie zawsze to jest współpraca lekarza i opiekuna, czyli dokładnie tak jak mamy w domu. Idziemy do przychodni, ale to w domu rodzice o nas dbają i rodzice pilnują, żebyśmy brali leki. Czyli właściwie jest tak samo jak w domu. W ogrodzie zoologicznym ci, którzy pracują z danym gatunkiem, czy czasami z danym osobnikiem, doskonale znają swoich podopiecznych i wiedzą, kiedy jest coś nie tak. Wiedzą na przykład wtedy, kiedy zwierzę troszeczkę inaczej chodzi, kuleje albo w ogóle unika ruchu, wtedy wiemy, że coś się boli. To może być brzuch, to może być kręgosłup, to może być głowa, dużo różnych rzeczy. Od tego już jest lekarz, ale to opiekun zawsze nam zgłasza i mówi na przykład, że no to zwierzę się zupełnie dzisiaj inaczej porusza, albo nie wstało na śniadanie, albo nie zjadło śniadania. Czasami to jest takie zgłoszenie, że na przykład słoń zaczyna kopać dołki i jeść piasek. Czasami jest takie zgłoszenie, że lew na przykład nie chce zjeść mięsa, albo że rybka zmieniła kolor, albo że żółw siedzi w jednym miejscu od 2 dni i nie wysuwa głowy. Każdy gatunek jest inny i każdy gatunek bardzo dobrze znają opiekunowie. Lekarz w ogrodzie zoologicznym nie tylko leczy chore zwierzęta, ale przede wszystkim dba o to, żeby były zawsze zdrowe. Czyli jest takie powiedzenie, lepiej zapobiegać niż leczyć. I tak jak nikt nie lubi chodzić na szczepienia do przychodni, tak samo zwierzęta w zoo też nie lubią, ale i tak są szczepione. Czyli lekarz w zoo podaje szczepionki zdrowym zwierzętom, dba o to, żeby nie miały pasożytów. Naradza się też ze specjalistą odżywienia, czy zwierzę przyjmuje wystarczającą ilość witamin, czy dzięki temu będzie miało dobrą odporność. Czyli lekarz w ogrodzie zoologicznym to jest taka osoba, która leczy chore zwierzęta, ale też dba o to, żeby one były zdrowe, stara się poznać pacjentów. Czyli my znamy charakterki co po niektórych i wiemy, do czego są zdolni. Te zwierzęta też nas znają. Wiele zwierząt w ogóle inaczej reaguje na lekarza. I nie do końca jest to miłe powitanie. Różne rzeczy lecą w naszym kierunku, nieraz ślina, nieraz patyk, nieraz kupa, ale przyjmujemy to z uśmiechem, dlatego że najbardziej zależy nam na tym, żeby wszyscy byli zdrowi. Rzeczy, które nie są związane z chorobami i z leczeniem, to są narodziny. I to jest chyba najprzyjemniejszy moment w życiu każdego lekarza, bo jeżeli mamy nowego mieszkańca zoo, no to oczywiście musimy go zobaczyć. Musimy zobaczyć, jaką ma płeć, czy jest wszystko w porządku. Jesteśmy też obecni przy wyjazdach i przyjazdach do zoo. Czyli w ogrodzie zoologicznym każdy, kto przyjeżdża do nas, każde nowe zwierzę musi mieć zrobione wszystkie badania, bo chcemy, żeby ci, którzy do nas przyjeżdżają, byli zdrowi, żeby nie zarazili zwierząt, które już mamy, jakimiś chorobami. No i jesteśmy też przy wyjazdach. I dodatkowo jeszcze pełnimy taką rolę edukacyjną, czyli czasami opowiadamy o zwierzętach, czasami wspieramy na przykład, tłumacząc, dlaczego nie należy ich dokarmiać. Jednym słowem, jesteśmy obecni, ale trzeba podkreślić, że lekarz weterynarii bardzo ściśle współpracuje z opiekunem. Czyli nasze leczenie, nasze zalecenia, cała nasza diagnostyka nic nie znaczy, jeżeli pacjent nie będzie brał tych tabletek albo syropu. Więc my przepisujemy syrop, ale podaje go ktoś inny.
1: Czas, byśmy podsumowali zebrane informacje na temat tego, kto opiekuje się chorymi zwierzętami w zoo. Pomogą nam w tym Julka, Leon, Oliwka i Mikołaj.
2: Opiekun zoo może się opiekować chorymi zwierzątkami w zoo.
3: Weterynarz się nimi opiekuje.
4: Na przykład rodzic tego zwierzęta może się nim opiekować.
2: zwierzęta czasem same sobie.

0: się opiekują, gdy są chore?
1: Udało się! Kolejna zagadka związana z Miejskim Ogrodem Zoologicznym imienia Antoniny i Jana Żabińskich w Warszawie rozwiązana. Niebawem wyruszymy tropem następnej. Bądźcie zatem gotowi, zoodetektywi, bo jeszcze wiele sekretów jest w tym miejscu do odkrycia.

który powstał we współpracy Polskiego Radia Dzieciom, Warszawskiego Ogrodu Zoologicznego i Fundacji Panda.

0: podcast Polskiego Radia Dzieciom.
1: Dzieciaki kochają zwierzaki. A dziś w programie...
2: Osły somalijskie to są dzikie osły afrykańskie. Jest ich bardzo mało, bo zostało ich prawdopodobnie około 200 na wolności. Jak zobaczy się takiego osła, to dość często, zwłaszcza dzieci, myślą, że patrzą na zebrę.
3: Witam serdecznie, tu podcast i audycja Dzieciaki kochają zwierzaki w Polskim Radiu Dzieciom. Przed mikrofonem Marta Kawalec, a ze mną pani Katarzyna Królik z Warszawskiego Ogrodu Zoologicznego. Witam serdecznie.
2: Dzień dobry.
3: Porozmawiamy dzisiaj o takim ssaku, który jest bardzo delikatnym stworzeniem, o które warto zadbać, a które można między innymi zobaczyć w Ogrodzie Zoologicznym w Warszawie, do którego zapraszamy. To jest osioł somalijski.
2: Tak, osły somalijskie to są dzikie osły afrykańskie i na wolności zostało ich jedynie prawdopodobnie około 200 sztuk, czyli bardzo mało.
3: No ale są do zobaczenia w Ogrodzie Zoologicznym w Warszawie, więc można sobie porównać, czym taki osioł różni się od zwyczajnego osła. A póki my go jeszcze nie widzimy, to gdyby pani nam mogła powiedzieć, jakie są takie główne różnice. Oprócz tego, że ten jest na wyginięciu, a ten nasz polski się całkiem nieźle trzyma.
2: Tak. Przede wszystkim jak widać, czy jak zobaczy się takiego osła, to dość często, zwłaszcza dzieci, myślą, że patrzą na zebrę.

0: ponieważ osły somalijskie mają pasiaste nogi. Są beżowe, można powiedzieć, ale właśnie mają te paski na nogach, które tak kojarzą się z zebrami. No i generalnie są większe od naszych osłów, troszeczkę od naszych osłów domowych.
1: Ale też są takie miękkie i puszyste.
0: Tak, zdecydowanie. Zwłaszcza na zimę troszeczkę więcej dostają futerka. Robi się takie bardziej miękkie i ręka się zapada w nie, jak się dotyka.
1: To przedstawmy w takim razie naszych bohaterów z Warszawskiego Ogrodu Zoologicznego. Jak mają na imię?
0: Tak. Samcem w grupie, samcem alfa jest Henio. Później mamy grupę dziewczyn, czyli trzy dziewczyny, które mieszkają na osobnym wybiegu. To jest Shakira, Malika i Kabarcena. A jeszcze osobno na kolejnym wybiegu mieszka Zuzia, która urodziła się 22 czerwca 2024 roku, czyli niedługo skończy roczek.
1: No i jak sobie radzą te osły somalijskie w Warszawie, bo to nie jest ich klimat?
0: Nie, natomiast znoszą go dobrze. Generalnie to są zwierzęta, które lubią taki półpustynny albo pustynny klimat. Natomiast radzą sobie u nas fajnie, mają swoje stajenki, więc jak jest im zimno, to mogą się schować do środka i tam spędzić czas, aż się nagrzeją.
1: Czyli zimą nie przeszkadza im mróz albo jakieś duże opady deszczu?
0: Nie, nie, zupełnie nie.
1: Jak patrzy pani tak z zachowania, to one bardzo różnią się od naszych osłów?
0: Są zdecydowanie bardziej dzikie. Tutaj ta dzikość jest widoczna na pierwszy rzut oka po prostu. Są bardziej płochliwe. Jednak osły domowe są takie pieskowe troszkę, prawda? Przyjdzie pomiziać się, łatwiej go oswoić. Natomiast te osły somalijskie są trudniejsze w oswojeniu, w przyzwyczajeniu go w ogóle do człowieka.
1: Mają tą dzikość w naturze.
0: Tak, zdecydowanie. Mhm.
1: A tak samo się odzywają jak osły?
0: Tak, tak.
1: A, czyli
0: tak, to osiołkowanie jest takie samo, dokładnie.
1: A jeśli chodzi o tryb życia czy spędzania czasu, są tak samo aktywne jak nasze osły?
0: Myślę, że tak. Lubią się kąpać w piasku, także wygląda to kapitalnie, jak leżą do góry kopytkami. Lubią skubać trawkę, także tak samo.
1: A co sprawia,
0: wygląda,
1: że one właśnie są w tak krytycznym miejscu w swoim życiu, że tak niewiele ich jest na naszej planecie?
0: Głównym problemem jest oczywiście człowiek. Jak to niestety,
1: znowu ten człowiek.
0: Tak, niestety tak to wygląda w większości przypadków. Natomiast osły somalijskie są zabijane dla mięsa. Ich części ciała są wykorzystywane w medycynie tradycyjnej. Na przykład w Chinach jest wytwarzana ze skóry osła, wytwarzana jest tak zwana eiyao. To jest żelatyna, którą stosuje się w leczeniu anemii, bezsenności. Tylko tak naprawdę tutaj pytanie brzmi, czy to tak naprawdę działa. Bo w tych wszystkich medycynach tradycyjnych, gdzie używane są na przykład rogi nosorożców, to jak ktoś zaczyna badać, to okazuje się, że to jednak nie działa, prawda? Natomiast co jeszcze jest problemem osłów? Jest to problem, że tracą swoje siedliska, ponieważ osady ludzkie są coraz bardziej rozbudowywane. Jest nadmierny wypas stad domowych, tych wszystkich zwierząt domowych, no i zmiany klimatu. No i generalnie wchodzą też w konflikty z pasterzami, którzy właśnie starają się robić miejsce dla swoich zwierząt domowych.
1: One nie były w jakiś sposób udomawiane, tak? One zawsze żyły na wolności.
0: Zgadza się. To jest typowo dziki osioł.
1: No a one żyją tylko na pustyni, czy mają jakieś takie swoje ulubione miejsca?
0: Tak, to są obszary pustynne i półpustynne, tak jak nazwa, żyją w Somalii.
1: A potrafią wspinać się po górach, tak jak nasze osły? Czy są takie na tyle silne, żeby móc sobie poradzić w jakichś trudniejszych warunkach?
0: Tak, co jest niesamowite u osłów, to że mają bardzo dużą wytrzymałość na brak wody. Mają bardzo silny układ odpornościowy, także to nie jest problem, kiedy nie mają tej wody. I co jeszcze jest u nich ciekawe, zwłaszcza jak osiołek jest mały, można zaobserwować jego bardzo duże uszy i te uszy pomagają uwolnić nadmiar ciepła, tak żeby organizm się nie przegrzał.
1: A, czyli to uszami im idzie ten ukrop.
0: Tak, dokładnie.
1: To ciekawe. Tak. Poradziły sobie z tym tematem. No bo jak są takie miękkie i puszyste, to pewnie trochę te futro w upale nie jest najlepszym rozwiązaniem.
0: Przypuszczam, że trochę chłodzi, nie dociera do skóry aż tyle słońca. Natomiast jak już się zagrzeją, to właśnie uszami to ciepło mogą uwolnić.
1: A potrafią biegać, skakać, czy raczej są takie powolne i raczej tylko się tak spokojnie przemieszczają?
0: Potrafią, zdecydowanie potrafią. I czasem na naszych wybiegach można to zauważyć, jak dostają takiego pisia, nagle coś im odbija.

0: bija i zaczynają biegać. Zwłaszcza najmłodsza Zuzia ma takie momenty, że nagle po prostu dostaje takie okręćka i można zobaczyć, jak właśnie się wygłupia na swoim wybiegu.
1: A dziewczyny są razem, czyli one potrzebują tej takiej wzajemnej obecności?
0: W ogóle wszystkie koniowate mają bardzo dużą potrzebę bycia w stadzie. Także tutaj troszkę szkoda, że Zuzia nie może być z dziewczynami razem ze względu na inną dietę po prostu. Natomiast no, mamy nadzieję, że kiedyś będzie mogła być w stadzie i dorastać jak prawdziwy osiołek.
1: No a Heniek też jest sam.
0: Tak, natomiast to jest samiec. Samce częściej są samotnikami.
1: A dziewczyny się dobrze bawią ze sobą?
0: Zdecydowanie. Jakiś czas temu organizowaliśmy z wolontariuszami Dzień Osiołka, który całkiem fajnie nam wyszedł. I właśnie robiłyśmy to przy wybiegu dziewczyn. I muszę przyznać, że dziewczyny były bardzo zainteresowane. Przychodziły, zaglądały, co my tam robimy.
1: A co robiliście?
0: Mieliśmy układankę z osiołkiem. Była to Zuzia. Troszeczkę była podrasowana, bo była na pięknej zielonej łące, gdzieś tam w jakimś lesie. Mieliśmy dział plastyczny, który tutaj koleżanka robiła takie piękne osiołki z rolek po papierze toaletowym, takich ruszających się oczu i dorabiała jeszcze do tego uszy. Wyglądało to przepięknie. Mieliśmy zdjęcia różnych osiołków, żeby można było porównać. Koleżanki też opowiadały o tych osiołkach. Mieliśmy quiz, można było wygrać różne nagrody. Także było trochę tych aktywności. No i właśnie fajne było to, że dziewczyny tak do nas podchodziły i przyglądały się właśnie. Też ja i koleżanka miałyśmy ośle uszy, więc się zastanawiałyśmy, czy to też przypadkiem nie było troszeczkę z tego powodu. No trudno powiedzieć. Jak poszłyśmy później do Zuzi pokazać jej te uszy, to osiołkowała do nas, więc jest szansa, że to też robiło jakieś wrażenie.
1: Nie poznała pani?
0: Myślę, że ona też mnie poznaje, tak jak tutaj ja ją w sumie, bo znamy się dość długo, bo znamy się z Zuzią od jej 4. dnia życia. Miałam okazję poznać ją dość szybko, później miałam okazję też wspomagać jej odchów, śpiąc z nią przez 13 nocy, bo trzeba było ją karmić regularnie, co 2-3 godziny. Także z Zuzią znamy się dość blisko. Także
1: to opowie pani tak o tych pierwszych dniach, bo to jednak musiało być bardzo trudne, żeby zastąpić Zuzi mamę.
0: Tak, to nie jest łatwe mieć pod opieką takiego małego osiołka, bo człowiek jednak czuje tą odpowiedzialność. Cały czas się obserwuje takiego małego dzieciaka, czy przypadkiem czegoś sobie nie zrobi, czy nie weźmie czegoś do buzi. Na przykład ja miałam taką sytuację, gdzie się nachyliłam, żeby po Zuzi posprzątać, a ona zciągnęła mi gumkę z włosów. I na początku się strasznie przestraszyłam, że ona ją połknęła, bo jej nigdzie nie było. I już miałam dzwonić tam do kolejnych osób, jak zobaczyłam, że należy na podłodze ta gumka, że jednak jej nie połknęła. Także tak, to są takie momenty, gdzie, nie wiem, ona nagle kaszlnie, prawda, czy cokolwiek, nie będzie chciała jeść, więc od razu się reaguje. Od razu się jednak zgłasza, że no tutaj zjadła dobrze, a tutaj już nie chciała i potem znowu nie chciała. Więc trzeba wszyscy oczywiście i ja, i opiekunowie, wszyscy to skrupulatnie zapisywaliśmy, czy zrobiła siusiu, czy zrobiła kubkę, czy zjadła, ile zjadła, trzeba to było mierzyć. Także no to było takie co do centymetra liczone po prostu, czy wszystko jest w porządku. Trzeba ją było kłaść na sianko, ponieważ na początku nie potrafiła się sama kłaść i właściwie to się przewracała, bo miała bandaże na nóżkach, więc te nóżki się nie zginały, co ona też nie potrafiła po prostu sama sobie z tym poradzić. Także ją kładliśmy na te sianko, ona wstawać potrafiła, nie potrafiła się jedynie kłaść. Także trzeba było ją dźwignąć, tak żeby ona też chciała, bo ona oczywiście wierzgała kopytkami. Takie jedne z fajniejszych wspomnień to jest, jak mi się przysnęło, a ona mnie obudziła, dotykając mnie pyszczkiem w policzek. Także to było takie, wstawaj! Nudzę się! Dokładnie. Jak Zuzia była młodsza, to bardzo lubiła na przykład memlić palce, czy całe dłonie, czy łokieć. Miałam takie już przeznaczone do buty, więc rozwiązywała mi sznurówki, przygryzała te buty. No wiadomo, jak rosną zęby, to dziąsła swędzą, prawda? Więc ja też wiedziałam, o co jej chodzi, więc dawałam jej się gryźć po prostu. Miałam specjalnie przygotowane właśnie buty, których nie było mi szkoda. Palce, że trochę bolały, czasami przy przygryzieniu, to nie szkodzi, byle osiołkowi ulżyć, prawda? Skoro ją te dziąsła tam łaskotały.
1: No to naprawdę takie bardzo wzruszające wspomnienia.
0: Tak, tak. Wspominam to do dzisiaj do Zuzi chodzę na jej wybieg, mimo że już jest niemal dorosłym osiołkiem, prawda?

0: prawda, to mimo wszystko do niej chodzę i mam nadzieję, że mnie pamięta.
1: Jakiś taki szczególny stosunek ona ma do pani?
0: Trudno powiedzieć, bo czasami mam wrażenie, że tak, że mnie rozpoznaje i trzyma się blisko mnie, ale czasami myślę, że może to tylko moje jakieś takie chęci, że chciałabym, żeby tak było. Także trudno powiedzieć, bo jednak u kopytnych to jest trochę inna historia niż u jakichś innych, bardziej udomowionych zwierząt.
1: A co się stało z mamą Zuzi?
0: Mama Zuzi mieszka obok, to jest Malika. Natomiast w związku z tym, że bardzo trudny był poród, to jej mama chyba nie do końca wiedziała, co się dzieje. Trudno stwierdzić tak naprawdę, co wiedziała, czego nie wiedziała. Natomiast Zuzia być może też z tego powodu, być może ze zmęczenia po prostu, nie wstała od razu. Więc jej mama nie była w stanie podjąć się nad nią opieki. I tutaj z tego względu prawdopodobnie odrzuciła Zuzię. Później były próby łączenia, natomiast Malika nie podjęła tej próby. Kopała Zuzię, kopała opiekunów. Także no nie wyszło niestety. Opiekunowie przede wszystkim musieli tutaj przejąć tą opiekę. Ja całe szczęście miałam tutaj możliwość, za którą jestem bardzo wdzięczna, żeby pomóc.
1: No bo była pani taką szczególną osobą w życiu Zuzi przez pierwsze tygodnie.
0: Ja troszkę tak, natomiast no tutaj przede wszystkim opiekunowie, którzy byli z nią każdego dnia. Ja zostawałam tylko na noce, wpadałam czasami. Oczywiście pomagali też inni wolontariusze, tylko że oni też w ciągu dnia w ramach wolontariatu.
1: A pani nocą.
0: Ja nocą, tak.
1: No to szczególne natomiast wyzwanie.
0: Tak, tak. To było dość niezwykłe, bo jednak za nocą jest zupełnie inne. To było takie dosyć niesamowite, bo jak zaczęłam u Zuzi spać, to tuż nad nami wykluły się małe jaskółki, które później po kilku dniach już uczyły się latać. Także to też było takie fajne obserwowanie. Na początku małe łebki, które gdzieś tam wystawiały dziobki, żeby mama karmiła, a po jakimś tygodniu już latające, prawda, takie małe stworki. Także to było fajne. No były tam oczywiście jakieś myszy, pająki, ale to nie jest dla mnie problem, także
1: pani lubi wszystkie zwierzęta.
0: Chyba tak.
1: Ale to też musiało być ciekawe doświadczenie, spędzić noc w zoo. Nie każdy ma taką okazję.
0: Tak, to prawda. To było niesamowite.
1: A co jedzą osły somalijskie?
0: Osły jedzą głównie rośliny, które znajdą. Natomiast w naszym zoo dostają na przykład siano. Dostają też czasami marchewkę. Dostają granulat dla kopytnych.
1: To w takim razie jeszcze mam takie pytanie, jeśli chodzi o zachowanie osłów. Czy są tak samo uparte jak te nasze domowe, czy są trochę inne z charakteru?
0: Osły są uparte, natomiast ten upór wynika z tego, że one są bardzo myślące. One muszą się zastanowić, czy coś warto zrobić, czy będą coś z tego miały, czy na pewno jest to dobry pomysł i dopiero wtedy to robią. Nie robią niczego tak na hura. Także tutaj ten upór to niby upór, a tak naprawdę jest to po prostu zastanowienie się, czy na pewno chcemy to zrobić.
1: Mm-hmm. Tacy myśliciele, filozofowie.
0: Tak, dokładnie. Mm-hmm.
1: A jak wygląda życie takich osłów w naturze? One mają swoich przyjaciół, wrogów, ale jednocześnie też mają jakieś skutki dla przyrody?
0: Tak, jak najbardziej. Czytałam o tym, że są badania, które wykazały, że pastwiska, gdzie wypasają się takie osły, mają większą różnorodność gatunkową. Jest to w zasadzie dlatego, że w futrze, w kale przenoszą różne nasiona, więc ta roślinność naturalnie się odnawia. Więc to jest dosyć niesamowita sprawa. Natomiast czytałam też o takiej kwestii, że one dokupują się do wody, i tworzą takie naturalne, tutaj może studnie, to za dużo powiedziane, ale takie zbiorniki, malutkie zbiorniki wodne, z których piją też inne zwierzęta.
1: Tak, także potrafią głęboko kopać?
0: Tak, podobno potrafią się dokopać właśnie gdzieś tak, że ta woda się zbiera i sobie piją.
1: No, to ciekawe.
0: Tak, i to jest podobno i dla zwierząt dzikich, i dla udomowionych dobre.
1: Czyli oczko wodne, a przy okazji dużo roślinek, to taki całkiem sporządny ogród pewnie mógłby z tego powstać.
0: Tak, więc na pewno są ważne dla przyrody.
1: A co jeszcze warto wiedzieć o osłach somalijskich?
0: Czytałam też o tym, że można je spotkać też w kulturze, choćby w Biblii. Najpierw w Biblii widzimy na osiołku jedzącą Maryję, która będzie rodzić, prawda? A później Jezus wjeżdża też na ośle. Czytałam też, że te zwierzęta są w takich starożytnych wręcz mitologiach jak egipska, gdzie jest symbolicznie związany z bogiem Ra, czy w greckiej, gdzie towarzyszył właściwie Dionizosowi. Także ten osioł gdzieś tam cały czas się przewija w tych różnych historiach. Co więcej, sam osioł dziki, afrykański, dzielił się na nubijskiego i somalijskiego. I o ile somalijskie są jeszcze dostrzegane, jeszcze gdzieś te 200 sztuk jest liczonych, tak nubijski prawdopodobnie

0: Nie, w latach 70. całkowicie wyginął, bo od tego czasu nikt go nie widział.
1: No i oby tak się nie stało z tymi somalijskimi. One są w jakiś sposób pilnowane?
0: Tak, oczywiście. Są programy ochrony. Natomiast no, jest to trudne tak naprawdę wypuszczać zwierzęta na wolność.
1: Misję, jaką pełnią ogrody zoologiczne, jest w przypadku osłów somalijskich wyjątkowo ta misja jest ważna, bo gdyby nie ogrody zoologiczne, to te 200 sztuk to mogłoby być trochę za mało, żeby ten gatunek utrzymać. Co powinniśmy zrobić, żeby im było tam jak najlepiej?
0: Na pewno dobrze by było, gdyby ludzie uświadomili sobie, że jeżeli idziemy do zoo, to idziemy w gości. Więc krzyczenie, bieganie, no oczywiście jest gdzieś tam, wiadomo, dzieci tak mają, tak, że biegają i krzyczą. Natomiast fajnie by było, jakby właśnie w zoo troszeczkę zaczęły tego unikać. Nie krzyczały, nie goniły się, nie pukały w szyby. Tutaj może nie mówię o ośle tylko ogólnie, ale pomyślały trochę o tych zwierzętach, że one mogą się bać, że mogą być puchliwe, mogą się przestraszyć. Także jeżeli będziemy myśleć o tym, że idziemy w gości i trzeba troszeczkę szanować te stworzenia, do których idziemy, to może będzie im trochę łatwiej w tym zoo. Tutaj na pewno programy reintrodukcji, czyli z powrotem przywracania zwierząt do natury, będą mogły być podjęte w momencie, kiedy będzie taka potrzeba.
1: W ogrodach zoologicznych są te zwierzęta, które stanowią tą bazę, z której później można korzystać.
0: Tak, jest to pula DNA wyjątkowa, bo zwierzęta są dobierane tak, żeby to były wyjątkowe DNA, żeby się nie powtarzało, żeby te DNA było jak najbardziej unikalne, żeby nie było zbyt bliskiego pokrewieństwa wśród łączących się par, tak żeby można to było później wykorzystać.
1: A myśli pani, że te zwierzęta z ogrodu zoologicznego poradziłyby sobie na wolności?
0: Myślę, że byłby to trochę dłuższy proces. Najpierw trzeba byłoby je przystosować do życia w rezerwacie, gdzie jakiś kontakt z ludźmi mają. Natomiast myślę, że któreś pokolenie kolejne już mogłoby być takim wolnym pokoleniem.
1: A w jaki sposób w takim razie my moglibyśmy jeszcze pomóc tym zwierzętom, które są jeszcze na wolności, żeby ten osioł somalijski mógł się tam rozmnażać i żeby zamiast 200 sztuk było tam na przykład 2000 sztuk? Czy możemy coś zrobić my?
0: Na pewno uważanie na klimat, to o czym się dość dużo mówi, żeby jednak starać się te zmiany odwracać na tyle, na ile my jako ludzie, gdzieś tam pojedyncze jednostki, jesteśmy w stanie to robić. Jeżeli chodzi o na przykład choćby telefony komórkowe, żeby jednak oddawać je do recyklingu. Inne sprzęty oczywiście też, ponieważ wtedy można z nich uzyskiwać z powrotem ten sam materiał, który inaczej trzeba wydobywać. Co jeszcze jest ważne, to szanowanie natury po prostu. Szanowanie natury. My też mamy mniejsze pole do popisu niż na przykład deweloperzy, którzy wybierają, gdzie się budować, prawda? Czy całe państwa, które decydują o tym, żeby rozszerzać swoje miasta i wchodzić właśnie w drogę tym zwierzętom. No, na kłusowników niestety nie ma zbyt dużo rady, chociaż chciałoby się poradzić coś na ten temat. Także to, co możemy zrobić, to na pewno patrzeć, co my robimy na świecie.
1: A to ciekawe, że te osły tak sobie tą Somalię upodobały.
0: Tak, tam Somalia, Erytrea, to są te ich rejony. No to ciekawe, ale to przypuszczam, te przyzwyczajenie do tych właśnie pustynnych, półpustynnych rejonów to jest to.
1: Mhm. A myśli pani, że gdybyśmy się tam wybrali, to moglibyśmy jakoś je tam przyuważyć? Czy one się tak bardzo kamuflują i uciekają od ludzi, że to byłoby trudne?
0: No, jeżeli to jest 200 sztuk, to może być to trudne.
1: No tak, to rzeczywiście chyba jednak warto przyjść do ogrodu zoologicznego w Warszawie i tam po prostu na nie popatrzeć. Myślę, że to byłoby też no, takie atrakcyjne spędzenie któregoś z letnich, ciepłych dni. Także zapraszamy do Warszawskiego Ogrodu Zoologicznego. Ale jeszcze mamy jedną informację dla wszystkich naszych uważnych słuchaczy, bo mamy ciekawą akcję w zoo.
0: Tak. 18 maja po godzinie 13 urodziła się u nas malutka wikunia. I nasze zoo będzie prowadziło do końca tygodnia akcję poszukiwania dla niej imienia. Także na profilu zoo należy znaleźć post dotyczący urodzin naszej wikuni. I pod tym postem można proponować swoje imiona. Jedynym warunkiem propozycji jest to, że imię musi zaczynać się od litery R. Ponieważ w tym roku wszystkie zwierzęta urodzone w zoo będą nazywane na literę R.
1: A jeśli nie wyrobimy się na wikunie, to może jeszcze inne zwierzęta. W każdym razie szukać na literę R imion.
0: Dokładnie tak. Nigdy nie wiadomo, co jeszcze może się urodzić.

0: No właśnie, bo tych urodzin w ogrodzie zoologicznym to pewnie trochę jest.
1: Zdarza się, tak, całe szczęście tak.
0: Można powiedzieć, że każdego dnia coś się wykluje albo urodzi i będziemy mogli już mu może szukać imienia.
1: Dokładnie tak, dokładnie tak. Także warto kombinować, bo może to właśnie wasze imię zostanie wybrane.
0: Litera R w tym roku w Ogrodzie Zoologicznym w Warszawie dominuje, także szukamy ciekawego imienia dla wikuni albo dla innych zwierzaków. Tymczasem bardzo dziękuję za rozmowę. Pani Katarzyna Królik, wolontariuszka z Warszawskiego Ogrodu Zoologicznego, była dzisiaj z nami w podcaście Dzieciaki kochają zwierzaki.
1: Dziękuję bardzo.
0: Ja również bardzo dziękuję. Dziękuję wszystkim słuchaczom za to, że byli z nami i wysłuchali tego odcinka. Zapraszam na kolejne odcinki podcastu w Polskim Radiu Dzieciom. Do usłyszenia, mówi już Marta Kawalec.
2: To był podcast Polskiego Radia Dzieciom.

0: każdy z was już słyszał o Kolumbie.
1: O Kolumbie każdy coś powiedzieć umie.
2: O Kolumbie wyrażamy się z zachwytem.
0: Kolumb Krzyś to ten, co odkrył Amerykę.
3: Amerykę.

0: że odkrył Indię, tak był przekonany, że tubylców nazwał Kolumb Indianami.
1: Jest więc sporym nadużyciem i wybrykiem twierdzić, że to Kolumb odkrył Amerykę.
2: Amerykę?
1: Tak, tak, Amerykę.

bo czasu ciągle brak. Roboty tyle mam i ciągle za czymś gnam.

0: No dobrze, na początku mieszam, mieszam. Teraz kroję, kroję. Dodam pieprzu i jeszcze posolę. Potem danie ugotuję. Na talerzu wyląduje. Voilà, bon appétit.
1: Ew.

0: Autopromocja.
1: Pieśni i legendy z pogranicza polsko-litewskiego. Radiowe Centrum Kultury Ludowej zaprasza na koncert Oli Bilińskiej z młodymi wykonawcami z Sejn i okolicznych wsi. Zespół Zegzela wystąpi 24 maja o godzinie 12 w studiu S3 na Festiwalu Folkowym Polskiego Radia Nowa Tradycja. Wejściówki do zdobycia po wysłaniu maila na adres rckl@polskieradio.pl.
0: Autopromocja.
2: Tu as un animal domestique? Masz jakieś zwierzątko?
3: Olivier, viens, chodź.
4: J'arrive.
3: Regarde, popatrz, to akwarium z rybkami mojego brata. Jak się mówi rybki po francusku?
4: Le poisson. O, jakie duże akwarium. C'est un grand aquarium.
3: Tak, duże. A rybki są małe i duże. Małe. Wiem, jak się mówi. Petit, prawda?
4: Tak, petit. Ładnie mają roślinki, kamyki.
3: Trzeba dolać wody.
4: Ajouter de l'eau, je peux?
3: Możesz, tu peux. Tiens, trzymaj. Dolewaj, tylko powoli.
4: Macie wodę. Maintenant le poisson nage dans l'eau.
3: Co powiedziałeś?
4: Że teraz rybki pływają w wodzie.
3: Przedtem też pływały.
4: Ale dolałem świeżej i teraz lepiej pływają.
3: Jak to powiedziałeś? To trudne. Poczekaj, powtórzę.
4: Le poisson nage dans l'eau.
3: Le poisson... Co dalej?
4: Nage. Pływają.
3: Nage.
4: Dans l'eau. W wodzie.
3: Dans l'eau.
4: Znasz taką piosenkę? Le petit poisson dans l'eau. Nage, nage, nage, nage, nage. Możesz się nauczyć.
3: Jaka ładna. A co dalej?
4: Le petit poisson dans l'eau. Nage si bien qu'elle est gros.
3: Co to znaczy?
4: Małe rybki w wodzie pływają tak samo dobrze jak duże.
3: Ale fajna piosenka. Le petit poisson dans l'eau. Zapomniałam. Co dalej? Śpiewaj ze mną.
4: D'accord. Le petit poisson dans l'eau. Nage, nage, nage, nage, nage. Le petit poisson dans l'eau. Nage si bien qu'elle est gros. Jest jeszcze druga zwrotka o ptaszkach. Le petit oiseau là-haut.
3: Potem się nauczę za dużo naraz. Patrz, jakie rybki są zadowolone.
4: Ile ich jest?
3: Nie wiem, policz.
4: Licz ze mną, to się nauczysz.
3: Trochę już umiem liczyć. Un, deux, trois, quatre, cinq.
4: No świetnie, to ucz się dalej, powtarzaj. Six, sept, huit, neuf, dix.
3: Six, sept, huit, neuf, dix.
4: 10 małych rybek. Un i un, deux, trois, quatre. 4 duże rybki. One nie zjadają małych?
3: Nie, one jedzą pokarm. Możesz im nasypać.
4: O, jedzą, fajnie. Chciałam...

0: mieć rybki. Je voudrais avoir des poissons.
1: A ja bym chciała mieć ptaszki. Jak to się mówi?
0: Des oiseaux.
1: Aha, des oiseaux. A to mój kot. Nazywa się Mruczuś.
0: Mruczuś?
1: A ty masz jakieś zwierzę?
0: Ja nie, ale u dziadków mam psa. J'ai un chien.
1: Aha, jaki jest?
0: Il est grand.
1: Grand to znaczy duży, tak?
0: Oui.
1: A jak się nazywa twój pies?
0: Copain.
1: Copain? Co to znaczy?
0: Kumpel, bo to jest mój kumpel. Mon copain.
1: A mój brat ma chomika. Jak to się mówi po francusku?
0: Un hamster.
1: Un hamster. On jest słodki, ale trzeba uważać, żeby Mruczuś go nie zjadł. Co robimy?
0: Możesz się nauczyć drugi i słodki tej piosenki.
1: Dobrze. Jak to jest?
0: Le petit oiseau là-haut, vole, vole, vole, vole, vole. Le petit oiseau là-haut, vole aussi bien que le gros. I możesz pokazywać, jak pływają i jak latają. Robisz rękami takie fale i śpiewasz. Nage, nage, nage. A potem udajesz, że ruszasz rękami jak ptak skrzydłami i śpiewasz vol, vol, vol.
1: Super!
0: I jeszcze możesz pokazać petit i gros.
1: Jak?
0: Pokaż palcami, że coś jest małe i powiedz petit, a potem rozłóż ręce szeroko i powiedz gros.
1: Petit, petit, petit, gros. W ten sposób?
0: Oui, comme ça.
1: Fajna ta piosenka.
0: Le petit

0: Qu'est-ce qu'on fait pendant le week-end? Co robimy w weekend?
1: Dzieci, co chcecie robić w weekend? Franek, masz jakiś pomysł? Co byś chciał zaproponować kuzynce?
0: Nie wiem, może wycieczkę na rowerach na wieś albo basen. Sophie, co wolisz?
2: Komu?
0: Nie rozumiesz? Mamy do wyboru iść na basen a la piscine albo rowerem na wieś a la campagne. Co wolisz?
2: Je préfère la campagne.
0: A ja chcę iść na basen, żeby aller à la piscine. Albo do kina, rozumiesz? O cinema.
1: Ale jest taka ładna pogoda. Świeci słońce.
2: No właśnie. Le soleil brille.
1: Na basen pójdziemy, jak będzie padało. A w ten weekend skorzystajmy z ładnej pogody.
0: Na basen chodzimy tylko, jak pada.
2: C'est normal, no? Jak jest ładnie, jedziemy na rowery. Jak pada deszcz, idziemy na basen.
0: C'est pas juste.
1: To niesprawiedliwe? Skąd znasz takie wyrażenia?
0: Sophie mnie nauczyła. To jest niesprawiedliwe, bo ja chcę iść na basen.
1: Trochę przesadzasz. Chodzimy często na basen, ale w ten weekend pojedziemy na rowery.
2: Super! Twój brat jedzie z nami?
1: Tak, Michał też jedzie. Michał, gotowy?
3: Tak!
4: Co Franek taki zły?
1: Bo woli iść na basen.
4: Przestań, ja też chciałem iść na tenis, ale pojadę z wami. Jest taka ładna pogoda.
2: No właśnie, il fait beau.
0: Nieprawda, jest brzydko.
1: Oj, Franiu, Franiu. Weźcie bluzy i bidony z wodą. Rodzice Sophie dojadą do nas. Idziemy.
2: Super, on y va.
4: Jak tu ładnie.
2: Des champs, la forêt.
0: Mamo, des champs to znaczy pola, a la forêt to znaczy las.
1: Widzę, że już dużo umiesz powiedzieć po francusku. Masz rację, Sophie. Piękne pola i las. Pojedziemy przez las.
0: Ciężko mi.
1: Nie przesadzaj. Masz tylko plecaczek z butelką wody.
0: Burza.
2: Un orange.
0: Powiedziałaś une orange? Pomarańcz? Gdzie tu widzisz pomarańcze?
2: Powiedziałam burza. Un orange. O, il pleut.
1: Pada deszcz. Schowamy się gdzieś. To szybko minie.
4: O, jakiś szałas.
1: Wit. Szybko. Chodźcie.
0: Mówiłem, że jest brzydko i lepiej iść na basen. Widzisz, Sophie? Il fait mauvais.
2: Regarde. On escargot.
0: Aha, ślimak.
2: Ty narzekasz, że ci ciężko z plecakiem, a on niesie cały dom i nie narzeka.
0: Skąd wiesz? Znasz mowę ślimaków?
2: Très drôle. Ciociu, jak się mówi très drôle po polsku?
1: Bardzo śmieszne.
0: I on nie niesie całego domu, tylko swoją muszlę. Najwyżej domek. Jak się mówi domek?
2: Une maisonette.
0: No właśnie, wcale nie jest mu ciężko.
2: On wysiadł, bo... Jak to się mówi? Il pleut.
1: Pada deszcz. Tak, ślimaki lubią, jak jest ciepło i jak pada.
2: Znasz taką piosenkę o ślimaku, który niesie domek na plecach i wystawia głowę, jak jest ładna pogoda?
1: Sophie, zaśpiewaj.

niemal błękitny, na pewno już wiecie, że to największe jest zwierzę na świecie. Waży tyle, tak mówią o nim, ile 30 potężnych słoni. Bo ja kocham wieloryby, nie na żarty, nie na niby, bo wieloryb tego warty, by go kochać, nie na żarty. Bo ja kocham wieloryby, nie na żarty, nie na niby, bo wieloryb tego warty, by go kochać, nie na żarty. A kto jest największym wędrowcą wśród fal? Co lubi podróże? No kto? Szary wal. On kilometrów 20 000 robi zaledwie w kilka miesięcy. Bo ja kocham wieloryby, nie na żarty, nie

kocham wieloryby. Nie na żarty, nie na niby, bo wieloryb tego warty, by go kochać, nie na żarty. Ale ciekawe, czy ktoś wygłupuje, jaki wieloryb najgłębiej nurkuje. Już odpowiedź w głowie się kłębi, że to kaszalot, zdobywca głębin. Bo ja kocham wieloryby, nie na żarty, nie na niby, bo wieloryb tego warty, by go kochać, nie na żarty. Bo ja kocham wieloryby, nie na żarty, nie na niby, bo wieloryb tego warty, by go

0: ten ruch, tym krokiem trwało. Marsz!
1: Biało-czarno-białym balcie leży zebra na asfalcie i naprawdę tak się cieszy, kiedy wchodzi na nią pieszy.

0: Od chodnika do chodnika leży zebra, bestia dzika. Niby miła i wesoła, ale może pogryźć koła.
1: Patrz w lewo prawym okiem, a w prawo lewym patrz. I potem równym krokiem żwawo marsz.
2: Na asfalcie leży zebra, malowana w białe żebra. I się złości daje słowo, kiedy ktoś przechodzi obok.

0: strasznie moknie, w deszczu zebra.
1: Patrz w lewo prawym okiem, a w prawo lewym patrz, a potem ruch.

0: po mnie, bo to jestem. Chodźcie po mnie, bo to jestem. Chodźcie po mnie, chodźcie po mnie, bo to jestem.
1: Słuchacie Polskiego Radia Dzieciom.

0: tylko w bajkach są różowe okulary, a naprawdę ich niestety nie ma wcale. Ale nie martw się, świat może być różowy, miły uśmiech je zastąpi doskonale.
1: Trzeba tylko, mój kolego, nie obrażać się, nie gniewać, śmiać się często z byle czego
0: i piosenkę moją śpiewać.

0: i pamiętaj, że od ciebie to zależy. Czy świat wkoło będzie szary, czy różowy? Chcesz różowy? Proszę bardzo, zaczynamy. Oto przepis niezawodny mam gotowy.
1: Trzeba tylko, mój kolego, nie obrażać się, nie gniewać, śmiać

0: autopromocja.
1: Halo, halo, tu Polskie Radio Dzieciom. Z okazji Dnia Dziecka oddajemy mikrofony najmłodszym. Marzysz o tym, by poprowadzić audycję i podzielić się ze słuchaczami tym, co najbardziej Cię interesuje? Zwierzaki, kosmos, gotowanie, sport lub śpiewanie? Proszę bardzo, masz pomysł, energię i odwagę? Zapraszamy! Zgłoszenia nadsyłajcie do 27 maja na adres dzieci@polskieradio.pl. Do usłyszenia, oczywiście, w Polskim Radiu Dzieciom.
0: Autopromocja.
2: Hakuna Matata. Jak cudownie to brzmi. Hakuna Matata.

0: Otóż, gdy był z niego mały wiecz.
1: Gdy był ze mnie mały wiecz.
0: No pięknie.
1: Dzięki.
0: Boń przykrą rozsiewał, kiedy kończył jeść. Innym jego kompanię ciężko było znieść.
1: Mówił o mnie, że wcham.
2: Jam subtelny gość.
1: Przykre, że przy mnie wciąż ktoś zatykał nos. Och, co za wstyd!
0: Było mu wstyd!
1: Cały świat mi zbrzydł!
0: Był brzydszy niż ty!
1: Czułem się was schudnie!
0: A może cudnie!
1: Zawsze, gdy chciałem!
0: No, Pumba, nie przy dzieciach.
1: Oh, sorry.

0: wolno. Hej hop, hej hop, w zdrowym ciele, zdrowe ciele, ćwiczcie młodzi przyjaciele.
1: Bokki, skoki i podskoki, przysiad, salta, skłony w boki.
0: Ojejku, już nam się łatwiej.

0: palety wszystkich barw, każdy smacznie będzie jadł. W akademii nawet kuchnia to zabawa.
1: Książka kucharska doktora Pajchiwo, barwnych przepisów.

0: Emocja.
1: Nie wiesz, co robić po szkole? Spędź z nami popołudnie w radiowej świetlicy. Ułożymy muzyczne puzzle, porozmawiamy o pasjach i zainteresowaniach, a nasi goście podpowiedzą Wam, jakie zajęcia dodatkowe możecie wybrać. W naszej radiowej świetlicy nie będziecie odrabiać lekcji. Tutaj czeka Was dużo dobrej zabawy i fantastycznej muzyki. Radiowa świetlica poleca się Waszym uszom od poniedziałku do piątku, od godziny 16 do 18. Na program zaprasza Marta Powałowska.
0: Autopromocja. Radio dzieciom.

Nie opuścimy żabek dwóch. Będziemy im pomagać. Gdzie przyjacielski żyje duch, łatwiejsza każda sprawa.

0: powiedzieć mógł, że z kumką był i gumką.
1: Że z kumką był i gumką.
2: Polskie Radio Dzieci. Nadajemy na dziecięcej fali.

0: radio dzieciom.
1: Z okazji Dnia Dziecka oddajemy mikrofony najmłodszym.
0: Marzysz o tym, by poprowadzić audycję i podzielić się ze słuchaczami tym, co najbardziej Cię interesuje? Zwierzaki, kosmos, gotowanie, sport lub śpiewanie? Proszę bardzo. Masz pomysł, energię i odwagę? Zapraszamy. Zgłoszenia nadsyłajcie do 27 maja na adres dzieci@polskieradio.pl. Do usłyszenia, oczywiście, w Polskim Radiu Dzieciom.
2: Autopromocja.
3: Jak będę duży,
4: jak będę duża.
5: Moja mama jest okularnicą i dlatego dzisiaj przyszliśmy do optyka, żeby wybrać sobie okulary.
6: Wybierzemy dzisiaj szkła, które mogą odmienić naszą twarz, mogą sprawić, że staniemy się bardziej poważni albo bardziej weseli. I takie właśnie szkła możemy dobrać u pana optyka. Znajdujemy się dzisiaj w salonie optycznym, gdzie pracuję.
7: Michał Biernat, jestem optykiem.
6: No właśnie, znajdujemy się tutaj w pana królestwie. Czy mógłby nas pan oprowadzić po swoim miejscu pracy?
7: Tutaj jest salon, tutaj są ramki, kuwety z oprawkami, tutaj mamy dioptromierz do mierzenia szkiełek. Możemy tutaj sprawdzić wszystkie szkiełka. Tutaj na zapleczu znajduje się szlifierka, tutaj szlifujemy szkła, docinamy do ramek. Tutaj mamy też narzędzia do regulacji oprawek, różne śrubokręty. Tutaj też dalej oprawki przeróżne, no, damskie, męskie, dziecięce, plastikowe, metalowe.
5: Jakie są teraz oprawki najmodniejsze w tym sezonie?
7: Najmodniejsze w tym sezonie są oprawki metalowe, takie okrągłe, troszeczkę jak lenonki, tak zwane druciaki, raczej większe, cieniutki taki drucik. No do tej pory były też plastikowe, modne, a to już taka bardziej klasyka, takie grubsze, ale w dalszym ciągu też mają powodzenie.
6: A kolory?
7: A kolory, no to już dowolnie. U nas raczej dominują stonowane kolory, jeżeli chodzi o plastikowe, to raczej czarne. Mają chęć na kolorowe, na czerwone, niebieskie, zielone, ale tak zazwyczaj kończy się na czarnych. A jeżeli chodzi o te metalowe, no to raczej złote i srebrne.
6: Proszę nam opowiedzieć w takim razie, jak wygląda taki proces, w którym przychodzimy do optyka, bo optyk jest kolejnym etapem po okuliście, prawda? Bo to okulista podejmuje decyzję, że musimy nosić okulary.
7: Zgadza się, okulista podejmuje decyzję, bada wzrok. Jeżeli już mamy receptę, no to optyk jest jak gdyby od wykonania tych okularów, więc przychodzimy z receptą, patrzymy, jakie są moce. No i tutaj należy wybrać ramkę. My pomagamy w doborze ramki, żeby była dobrze do twarzy dobrana, żeby była za duża, za mała, żeby była wygodna. No jeżeli już uda nam się taką ramkę wybrać, tak żeby też ładnie w niej wyglądać, no to wtedy składamy zamówienie. Ja zamawiam szkła z hurtowni, no i później następnym etapem jest po prostu wycięcie tych szkieł. To już tutaj na automacie się szlifuje. Automat tutaj jak gdyby kształt bierze z szablonu, to jest taki wzornik, odrysowywuje sobie laserowo, no i to się później szlifuje, tak? Już jeżeli takie szkła są wyszlifowane, no to należy je tylko zamontować do oprawki, albo jeżeli to jest metalowa, no to należy ją rozkręcić i wkręcić, a jeżeli to jest plastikowa, no to podgrzewa się na ciepło i należy wcisnąć taką soczewkę. No i to zasadniczo jest wszystko. Klient, jeżeli przychodzi po odbiór, no to sobie mierzy, sprawdza, czy dobrze widzi, ewentualnie taką ramkę jeszcze się reguluje, bo okulary no to są dość taką indywidualną sprawą. Zazwyczaj one występują w stanie takim półsurowym, trzeba każdemu jeszcze indywidualnie dopasować za uszami, podgiąć, zagiąć, tak żeby było wygodnie, żeby nie spadały.
5: Jak wygląda taki dobór okularów?
7: Patrzymy wedle twarzy, tak? Jeżeli ktoś ma bardziej okrągłą buzię, no to bardziej ramki prostokątne, tak? Jeżeli ktoś ma pociągłą, no to wtedy można okrągłe, tak? Ważne, żeby po prostu klient też się dobrze sam czuł. Ja to tak ogólnie powtarzam, nigdy jakoś specjalnie nie naciskam na klientów, oczywiście pomogę, ale tak najważniejsze, żeby samemu dobrze się czuć w takiej oprawce, bo coś, co jest na przykład bardzo modne albo jest bardzo ładna ramka, okazuje się, że nam niekoniecznie w tej ramce będzie dobrze.
5: Bo szukam bardzo ciekawych zawodów. Czy pana zawód jest trudny?
7: Dużo lat się pracuje w tym zawodzie, no to na pewno nie jest trudny. Jest kontakt z klientem, samo robienie okularów. Oczywiście no, trzeba się tego nauczyć, ale myślę, że nie jest jakoś bardzo trudny. Jest dość ciekawy, przyjemny, ale trudny chyba nie.
5: Co trzeba zrobić, żeby zostać optykiem?
7: No ja to kończyłem szkołę optyczną, liceum zawodowe, a później 2-letnie studium optyczne, gdzie człowiek tutaj miał przyswajone całą wiedzę na temat robienia okularów.

0: plus praktyki w zakładach optycznych.
1: Bo na tych okularach są takie numerki. Po co one są?
0: Każda ramka też jak gdyby na załóżniku ma swój model. Ma też parametry szerokość tarczy, szerokość nosków.
1: Ile ma pan oprawek w swoim zakładzie?
0: Och, to ciężko zliczyć. Bardzo dużo. Nawet nie jestem w stanie policzyć.
2: Ale pewnie kilkaset.
0: Kilkaset, tak. No, myślę, że może być i nawet około 1000 sztuk.
2: No właśnie, ale pana zawód jest niezwykle ciekawy, choćby ze względu na to, że ludzie, którzy przychodzą do pana, od razu widzą lepiej, wyraźniej i wszystko staje się bardziej czyste.
0: Tak, świat staje się piękniejszy. Aczkolwiek czasami klienci mówią, oj, widzę zmarszczki, to nie wiem, czy bym chciał. Ale tak, na pewno są zadowoleni, tak, że czasami nie zdają sobie sprawy, że można tak dobrze widzieć. Myśleli, że do tej pory widzieli dobrze, a co nie było prawdą. No i też duże jak okulary do czytania, no to już klienci w pewnym wieku zaczynają mieć problem z czytaniem, więc jak sobie zrobią okulary, no to są przeszczęśliwi, że znowu widzą drobne literki.
1: Pan też nosi okulary. Czy to był powód, do którego pan wybrał ten zawód?
0: Nie, to akurat nie był powód. Ja miałem optyka w rodzinie i on mnie po prostu pchnął w tym kierunku.
2: Dobry wybór?
0: Bardzo dobry. Lubię swoją pracę.
2: No myślę, że poprawiać ludziom jakość widzenia, że świat staje się piękniejszy, to chyba bardzo ważne wyzwanie i bardzo ciekawe.
0: Tak, jest taka przyjemność, jeżeli ktoś przychodzi i odbiera te okulary i że widzi dobrze i jest zadowolony. No to jest przyjemne. Tak, jest takie wrażenie, że robi się coś takiego dobrego dla ludzi.
2: No to w takim razie zachęcamy do tego, żeby dzieci starały się robić jak najwięcej dobrego, a zawód optyka to jest właśnie jedna z takich możliwości. Bardzo panu dziękujemy za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo.
1: Zawód optyk to jest bardzo ciekawa praca, a więc wszystkich zachęcam, żeby w przyszłości zainteresowali się tym zawodem, a może i zostali optykiem.
2: No, ja po wyjściu od pana optyka widzę już znacznie lepiej. Świat stał się bardziej kolorowy nawet, także zapraszamy na kolejną audycję.
1: Jak będę duży, zapraszamy Kornelia Kawalec oraz
2: Marta Kawalec.

0: To jest podcast Polskiego Radia Dzieciom.
1: Ucho widzi. Ucho widzi? Jak to widzi? Ale co ucho widzi? Widzi czy słucha? Jesteście ciekawi? Posłuchajcie nowego podcastu Agnieszki Ciecierskiej.
2: Na dzisiejszą wyprawę z łapaczem dźwięków wybierzemy się pod ziemię. I co prawda będziemy w centrum dużego miasta, ale brzmieć to będzie tak, jakbyśmy byli w podziemiu.

ruinach olbrzymiego zamku. Zapraszam na kolejną dźwiękową przygodę. Ucho widzi, a łapacz dźwięków czuwa. Ale zaczniemy nie pod ziemią, tylko zaczniemy w pięknym pałacu jednego z łódzkich fabrykantów. Zapraszam na wędrówkę. Agnieszka Ciecierska.

0: Muzeum Miasta Łodzi i rzeczywiście jest to zachwycający obiekt zarówno z zewnątrz, jak i w środku. Paulina Długosz, dział edukacji Muzeum Miasta Łodzi. Nasze muzeum oczywiście dba o tą tkankę zabytkową pałacu, organizuje wystawy, które próbują jakby odtworzyć właśnie te dawne wnętrza, pokazując obyczajowość najbogatszych łodzian przełomu XIX i XX wieku, ale znajdziemy również tutaj wystawy historyczne, które opowiadają o Łodzi wielokulturowej, o Łodzi przemysłowej, o tych przemianach bardzo gwałtownych, dynamicznych, które w ciągu ostatnich 200 lat dotknęły Łódź i które sprawiły, że z takiej sennej osady z początku XIX wieku stała się jedną z największych przemysłowych metropolii Europy. No a teraz miastem przemysłów kreatywnych, miastem, który jakby na nowo odkrywa swoje przemysłowe dziedzictwo.
1: Obok pałacu teraz jest przepiękne centrum handlowe z takiej czerwonej, charakterystycznej cegły, ale rozumiem, że tu był pałac, tu mieszkano, a tam była fabryka.
0: Tak, pałac jest częścią w zasadzie takiego imperium rodziny poznańskich, na które przede wszystkim składała się fabryka wyrobów bawełnianych. To był gigantyczny kompleks z wieloma budynkami, w których dokonywał się proces produkcji tych materiałów w zasadzie w sposób taki kompleksowy, od przygotowywania przędzy, tkania, później barwienia, wykańczania tych materiałów, więc to była absolutnie samowystarczalna fabryka. Do tego dochodziły famuły, czyli domy, kamienice dla robotników, którzy pracowali w fabrykach i dodatkowo jeszcze takie budynki, można powiedzieć, usługowe, czy to stołówka dla robotników, ambulatorium, później szpital, który także rodzina poznańskich ufundowała. W zasadzie, no, można powiedzieć, takie małe miasto w mieście. No a pałac był ukoronowaniem tego całego kompleksu urbanistycznego. Po części miał w zasadzie pełnić funkcje takie mieszkalne i w zasadzie te apartamenty to jest taka nieduża część wnętrz pałacowych. Przede wszystkim miał być wizytówką fabryki. Tu się znajdowały takie eleganckie, ekskluzywne pomieszczenia służbowe, gdzie spotykano się z klientami, kontrahentami. Były także pomieszczenia biurowe, magazyny. Tak więc sam ten budynek łączył wiele różnych funkcji. Przede wszystkim właśnie przez wielkość, bogactwo dekoracji. No miał być taką wielką apoteozą właśnie bogactwa, zamożności i sukcesu rodziny poznańskiej.
1: Duży plac, przed nami ulica Piotrkowska, taka bardzo charakterystyczna ulica Łodzi. To jest Plac Wolności?
0: Tak, Plac Wolności, dawny nowy rynek, czyli ta część Łodzi, która już była zaplanowana jako osada przemysłowa, wytyczony nowy obszar z taką geometryczną siatką ulic. Tutaj miało powstawać miasto sukienników, przyszłych fabrykantów, rzemieślników, wszystkich osób, które miały się zajmować przemysłem włókienniczym.
1: My tutaj na tym placu jesteśmy nieprzypadkowo, bo za chwilę wejdziemy do oddziału Muzeum Łodzi, Muzeum Kanału Dętka. Powiem szczerze, myślałam, że to będzie jakiś budynek, do którego będziemy wchodzić, a my tak naprawdę schodzimy po metalowych schodach w dół i za chwilę usłyszymy, jak będzie zmieniał się dźwięk.
0: Schodzimy pod ziemię i otoczy nas za chwilę echo tych ceglanych murów.
1: Jest przyjemnie chłodno, powiedziałabym nawet wilgotno. Hop, hop!
0: Dętka, w której teraz się znajdujemy, to był element sieci kanalizacyjnej Łodzi. Łódź bardzo długo czekała na to, aby otrzymać zdobycz cywilizacyjną. W Łodzi jeździły tramwaje, była elektryczność, była gazownia, były pociągi, dworce, ale nie było kanalizacji, a co dopiero mówić o wodociągach. Wzdłuż ulicy Piotrkowskiej, tej eleganckiej, ekskluzywnej ulicy, płynęły rynsztoki, czyli otwarte kanały, do których wylewano nieczystości, ścieki. Mnóstwo chorób, mnóstwo niemiłego zapachu, fetoru, który powodował, że Łódź, mimo że była wielką metropolią, no nie była takim reprezentacyjnym miastem. I dopiero w latach 20. udało się zrealizować plany i Ten kanał, w którym teraz się znajdujemy, który ma ponad 120 metrów, to jest nieduży kanał, bo osoba, która ma więcej niż 1,87 m, będzie musiała schylić głowę, żeby przespacerować się nim. Jak rozłożymy ręce na szerokość tutaj ramion, to w zasadzie prawie, że będzie można dotknąć jednej i drugiej ściany. I sam przekrój jest w takiej formie takiego trochę jaja. Delikatnie rozszerza się ku dołowi.
1: Powędrujmy ten

0: Zmienia się nie tylko temperatura, ale i dźwięk, bo właściwie wszystko słychać jakby podwójnie. Hop, hop.
1: Tak, ten kanał dlatego się nazywa dętką, ponieważ ma kształt takiej dętki rowerowej. W zasadzie jest to kwadrat o zaokrąglonych rogach, czyli że prawie koło. I nasze słowa idą w przód, odbijają się o ściany, ale wracają do nas od tyłu, bo robią pętlę dookoła Placu Wolności. Oprócz tego echa, tych różnych efektów dźwiękowych, co jakiś czas mamy zakamarki. To są takie miejsca, z których odchodzą śluzy. To są wgłębienia, można się tam schować i zupełnie na serio kogoś wystraszyć.
0: Teraz jesteśmy właśnie w takim zakamarku. Niesamowicie to wygląda, czyli tak naprawdę tędy 100 lat temu płynęła woda?
1: Tutaj wpływała woda, natomiast co najważniejsze, to właśnie mamy śluzę z takim długim wyciągnikiem, ponieważ można ją było podnieść będąc na zewnątrz, bo kiedy dętkę w całości wypełniała woda, podnoszono te śluzy i ona niczym spłuczka w toalecie pod dużym ciśnieniem wypływała do kanałów, które na cztery strony odchodzą od Placu Wolności i w ten sposób czyściła pozostałe kanały, bo tam mógł się zbierać jakiś śluz, szlam, nieczystości nawet większych rozmiarów. Natomiast właśnie to ciśnienie zgromadzone w dętce wody powodowało, że to było wszystko z dużą siłą wymiatane, ponieważ Plac Wolności niejako trochę na takim podwyższeniu się znajduje i pozostałe kanały odchodzą w dół, więc po prostu siła grawitacji powodowała, że ta woda, no właśnie jak w spłuczce, wypływała stąd.
0: Trochę się czuję tak, jakbyśmy wędrowały po lochach jakiegoś dawnego, starego zamczyska. Tuż nad moją głową jest sufit. W niektórych miejscach też jest ciemno.
1: Przechodząc tym kanałem dookoła, można podziwiać archiwalne fotografie, które pokazują, w jaki sposób właśnie te kanały w Łodzi były budowane. Widzimy więc te kanały odkryte, w trakcie montowania widzimy robotników, którzy pozują właśnie na placu budowy, czy też kanalarzy, którzy spacerują już po tych gotowych tunelach. To są bardzo też ciekawe zdjęcia, bo na przykład wśród tych budowniczych widzimy osoby, które tam na co dzień kopały, przenosiły ziemię, a obok nich inżynierowie też w zakasanych rękawach widać wspólnie pracujący nad tym, żeby jak najszybciej te kanały w Łodzi powstawały i rzeczywiście tempo było olbrzymie, ponieważ przez niecałe 15 lat powstało pod Łodzią prawie 100 kilometrów takich kanałów. A z kolei niektóre zdjęcia pokazują, co ciekawego można było znaleźć w trakcie wykopywania ziemi pod kanały. Tutaj mamy zdjęcie jednego z inżynierów, który trzyma czaszkę tura, a nawet kieł mamuta, który został odnaleziony właśnie w trakcie budowy. Nie kanału Dętka, ale tutaj okolicznych innych kanałów. To przenosi nas do jeszcze dalszej historii miasta.
0: Dotarłyśmy do kolejnej takiej śluzy i wygląda tak, jakby tutaj ktoś był przed nami i zostawił jakieś elementy, no tu i kask, i fartuch, i nie będę tego dotykać, bo to nie można, ale skrzynka z narzędziami.
1: Oglądanie tych zdjęć i w ogóle spacer po kanale to też jest trochę taka zabawa i zagadka, ponieważ część ekspozycji została zaaranżowana przez takiego znanego artysty współczesnego, Roberta Kuśmirowskiego. To jest artysta, który znany jest z tego, że w swoich pracach plastycznych często stosuje taki zabieg falsyfikatu. Tworzy dokumenty, zdjęcia, które w zasadzie bardzo ciężko odróżnić od oryginałów. Taka zabawa z widzem, nakłonienie go do tego, żeby szukał wśród tych oryginalnych na przykład elementów tego, co jest takim intruzem. I część zdjęć, które tutaj oglądamy, część eksponatów, które została w gablotach zaprezentowana, to są właśnie obiekty, które pan Robert Kuśmirowski przygotował.
0: Wędrując tutaj po dętce, można się bawić w detektywa, rozszyfrowując zagadki przeszłości.
1: Można, a można też po prostu poznawać to bardzo niezwykłe wnętrze, płonąć je wszystkimi zmysłami, bo jest tu zupełnie inna temperatura, inne dźwięki, różnego rodzaju właśnie elementy, które znajdujemy, czy to właśnie jakieś kaski kanalarzy, stroje dawnych pracowników, osprzęt. I to wszystko jest też w taki sposób zaprezentowane, że nie widzimy tego, nie wiem, za barierką czy w gablocie, tylko na przykład wisi na ścianie i wygląda jakby zostało zostawione przed chwilą przez pracowników. To są właśnie te elementy ekspozycji przygotowanej przez pana Roberta Kuźmirowskiego. To nie są eksponaty, które trzeba byłoby pod pieczą konserwatorską trzymać, to są właśnie przedmioty bardziej

0: charakterze współczesnym, ale także używanych właśnie w różnych kanałach, czy to są właśnie lampki karbidowe, narzędzia różnego rodzaju, fartuchy, kombinezony, po to, aby właśnie pokazać, że no jakby ten kanał żyje. Ktoś może się tutaj pojawić, chociaż kanał sam sobie już jest wyłączony z użytku, śluzy nie są już opuszczane.
1: No teraz Dętka jest elementem Muzeum Miasta Łodzi. My tutaj wędrujemy. Podłoga tej Dętki jest mokra. Tutaj na dole jest pełno wody. Czy to oznacza, że wtedy, kiedy pada deszcz, to kanał się napełnia wodą?
0: Delikatnie się napełnia, ale od razu też się opróżnia, bo tak jak wspomniałam, odchodzą od niego mniejsze kanały, które znajdują się niżej, więc zawsze ta woda bardzo szybko wypływa. Natomiast woda się napełnia, ponieważ same cegły, z których Dętka jest budowana, zostały w takiej technologii wypalone, aby delikatnie mogła przysiąkać przez nie woda. Zresztą w ogóle zostały one wyprodukowane specjalnie na budowę tych łódzkich kanałów. Powstała cegielnia kierowana przez Stefana Krzywana, który w ogóle był też takim inżynierem, który miał pieczę nad całością budowy łódzkich wodociągów i kanalizacji na podstawie planów znanego angielskiego inżyniera Williama Lindleya, który był autorem całego projektu doprowadzenia i odprowadzania wody i nieczystości z Łodzi.
1: I w Warszawie również.
0: Tak, dlatego w tych kanałach powstawało wiele filmów, na przykład dotyczących powstania warszawskiego, bo to są dokładnie te same kanały, ta sama technologia, sposób budowania jak właśnie kanałów warszawskich.
1: No i dotarłyśmy do kolejnej śluzy.
0: Tak, tutaj są zaprezentowane dokumenty oraz takie drobne przedmioty, które zostały odnalezione, kiedy kanał był adaptowany do tego, aby stać się atrakcją turystyczną. To są też przedmioty, które przez pana Kuśmirowskiego zostały przygotowane, więc należy bardzo czujnie je oglądać, bo nie wszystkie są archiwalnymi, historycznymi dokumentami. Część z przedmiotów to są też przedmioty współczesne, które zostały w taki sposób zaaranżowane, aby trochę o tej historii łódzkich wodociągów, czy w ogóle o historii ludzi, którzy tutaj pracowali, opowiedzieć.
1: Dokumenty, stempelki, zdjęcia, ale to rozumiem, że wszystko dotyczy wodociągów.
0: Tak, wodociągów nie tylko jakby konkretnie tego kanału Dętka, ale w ogóle samej instytucji właśnie zakładów wodociągów i kanalizacji w Łodzi. Najbardziej charakterystycznym przedmiotem, który możemy znaleźć też właśnie w tych zaułkach albo na archiwalnych zdjęciach, są tak zwane lampki karbidowe. W zasadzie każdy kanalarz musiał taką lampkę z zapalonym płomieniem ze sobą mieć, ponieważ w niektórych miejscach, w tych kanałach, zwłaszcza po intensywnych opadach, zbierały się nieczystości, które zaczynały się rozkładać, tworząc szkodliwe gazy. I kiedy kanalarz widział, że jego lampka gaśnie, wiedział, że musi natychmiast wychodzić, no bo zaraz zacznie mu brakować tlenu, no i może zemdleć. Dlatego tak bardzo ważne jest, żeby absolutnie nigdy nie wchodzić do żadnych kanałów burzowych, żadnych takich kanałów odpływowych, bo nigdy nie wiemy, jakby co znajduje się dalej i czy jest tam dla nas bezpiecznie.
1: Zastanawiam się, czy w tym Muzeum Kanału Dętka odbywają się czasem jakieś koncerty, bo ten dźwięk jest tak nieprawdopodobny, że aż szkoda tego nie wykorzystać.
0: Mieliśmy okazję gościć tutaj muzyków, kwartety smyczkowe, które grały dla bardzo kameralnej publiczności, bo żeby zmieścić tutaj kilku muzyków i jeszcze krzesła dla publiczności, musi siedzieć jedna osoba za drugą, bo nie da się usadzić dwóch osób koło siebie, bo ściany nam się zaokrąglają.
1: Ha, ha! Ha, ha! Kolejna śluza, kolejna wystawa. To jest ta lampka?
0: To już jest taka współczesna lampka. To jest w zasadzie taki detektor właśnie badający stężenie tlenu w powietrzu. Aparatura bada, czym oddychać, natomiast lampka karbidowa znajduje się tutaj.
1: A to wygląda podobnie jak lampa naftowa?
0: Jak lampa naftowa, trochę jak lampa górnicza. Częściowo właśnie dawała ona światło, ale przede wszystkim właśnie poprzez obserwację wysokości płomienia była taką informacją na temat jakości powietrza w kanale.
1: A co, przepraszam, tutaj robi trąbka? Trąbka połączona jakby z metalowym dzwonkiem?
0: Te obiekty, które znajdujemy w gablotach, to są nie tylko obiekty, które były używane w pracy kanalarzy, ale to po prostu obiekty, które czasami napłynęły do tych kanałów, bo cyklicznie dokonywane są takie oględziny stanu właśnie kanałów. Można znaleźć naprawdę sporo różnych przedmiotów. To czasami rzeczy, które ludzie wyrzucali do śmieci, gubili, no i one się zatrzymywały gdzieś tam w przestrzeni tych kanałów i można było je po czasie znaleźć. To są czasami przedmioty współczesne, a czasami są to przedmioty już o takiej randze historycznej.
1: My cały czas wędrujemy tym kanałem Dętka.

0: A proszę mi powiedzieć, na powierzchni to my przeszłyśmy już połowę Placu Wolności?
1: Musiałabym policzyć śluzy. To jest trzecia śluza. Zaraz powinna być czwarta, bo w stronę ulicy Piotrkowskiej są dwie śluzy. I to już będzie połowa i ostatnia i wychodzimy. Dętka no jest naprawdę niezwykłym miejscem. No mało jest obiektów właśnie inżynieryjnych, gdzie możemy wejść do środka i zobaczyć, jak funkcjonuje coś, o czym na co dzień nie myślimy, bo to, że mamy wodę w kranie, że nieczystości nam spływają, no to traktujemy jako powszedniość i się zupełnie nie interesujemy, skąd ta woda, gdzie te ścieki uciekają, a wchodząc do tego kanału, oglądając właśnie te zdjęcia, czy też czytając trochę właśnie o całym systemie wodociągów i kanalizacji w Łodzi, właśnie możemy się więcej dowiedzieć o tym, w jaki sposób to wszystko funkcjonuje, żeby w mieście było czysto, żeby w mieście było pachnąco, ale także to jest też dobra okazja do tego, żeby mówić o tym, co trzeba robić, żeby tej wody nam nigdy nie zabrakło, żeby gospodarować nią oszczędnie, racjonalnie.
0: Fantastyczne zdjęcie, to chyba zdjęcie z budowy?
1: Z budowy innych kanałów. Widzimy tutaj, jak mamy rozwidlenie, ponieważ niektóre kanały się łączą. Niektóre kanały były też kanałami przelewowymi, czyli w momencie, kiedy była bardzo duża burza, duży napływ tych nieczystości, to część z nich po prostu przelewała się bezpośrednio do właśnie łódzkich rzek. I część z kanałów to są także kanały, które te łódzkie rzeki skryły, bo dzisiaj przejeżdżając przez Łódź, wydaje się, że jest to raczej monotonne miasto, bez żadnej rzeki, bez żadnego wzniesienia większego, a tak naprawdę przez Łódź przepływa mniej więcej około 18 takich cieków wodnych, niektóre większe, niektóre prawie już wyglądające jak mała rzeczka, inne to są takie strumyczki, właściwie te cieki wodne. Natomiast większość z nich została wprowadzona pod ziemię, ponieważ przemysł włókienniczy nie obszedł się z nimi łaskawie. Przemysłowcy bardzo chętnie korzystali z tych wód po to, żeby na przykład napędzały maszyny, folusze, później po to, żeby była woda, żeby prowadzić farbiarnie, bielniki, żeby te nieczystości też szybko odpływały. No i tak naprawdę w zasadzie na początku XX wieku te wszystkie łódzkie rzeki to były tak naprawdę ścieki, które trzeba było schować. Teraz podejmuje się działania, można powiedzieć, odwrotne. Część rzek wydobywa się z powrotem, albo przynajmniej odsłania w niektórych miejscach. Wprowadza się na przykład roślinność wodną, która w naturalny sposób je oczyszcza. Tworzy się przestrzenie rekreacyjne dookoła nich, więc jakby tutaj Łódź na powrót chciałaby wydobyć te rzeki. Te rzeki, które tak naprawdę pozwoliły jej stać się wielką metropolią, bo to przez te rzeki została wybrana na miasto przemysłowe.
0: I to też wyjaśnia nazwę miasta Łódź, bo dla kogoś, kto dobrze Łodzi nie zna, ta nazwa jest zagadkowa. Miasto, które nie leży nad żadną rzeką, a w herbie ma łódkę.
1: Jakby jest kilka koncepcji, które mówią o tym, skąd się wzięła ta nazwa. Jedna z nich mówi właśnie o tej wielkiej ilości rzek, mokradeł, bagien i rzeczywiście spokojnie można było tutaj łódką przepływać pomiędzy niedużymi strumykami czy też rzekami. Jest jeszcze jedna koncepcja, która mówi, że nazwa łódka pochodzi od łozy, czyli charakterystycznej odmiany wierzby, której elementy łodyg czy gałęzi świetnie nadawały się właśnie do wyplatania łódek, no i same właśnie łozą były nazywane. Jest oczywiście koncepcja, która mówi, że nazwa Łódź pochodzi od rzeki Łódka, która przepływa nieopodal, właśnie przepływa przez Park Staromiejski, ale tutaj rzecz ma się na odwrót. To rzeka została nazwana od imienia osady, nie ta kolejność. Ale rzeczywiście jest to przewrotna nazwa, jak na miasto dalekie od jeziora, od morza, ale za to skrywające pod swoją powierzchnią wiele małych rzek.
0: Myślę o tym kwartecie skrzypków, który tutaj grał i nawet jeżeli ktoś z ostatniego krzesła, bo przecież nie rzędu nie usłyszał, to dźwięk przebiegł dookoła i tak do niego dotarł.
1: Wracał, natomiast myślę, że to był zupełnie inny koncert. Nie dałoby się powtórzyć w żadnej innej sali koncertowej, filharmonii, no bo ta przestrzeń, to, że właśnie ten dźwięk do nas wraca, zakrzywia się, powoduje, że no każdy utwór będzie brzmiał inaczej, wyjątkowo.
0: Fantastyczne miejsce. Jestem pod dużym wrażeniem. Dużo widziałam, ale takiego miejsca nie widziałam jeszcze w Polsce. I schodami w górę. I znowu dźwięk się zmienia.
2: Mnie wędrówka kanałem Dętka zafascynowała. Do usłyszenia.

Spraw zaklętych w instrumenty nie rozwikła nikt. Koncertują, muzykują, dzwonią. I choć czasem żal z koncertowych sal, nim je złapią, szparkocz łapią w dal.

0: Złoto, srebro czy diamenty, auta, jachty czy okręty, rubin co jak słońce świeci, to najdroższe jest na świecie.
1: A może mój mały chomiczek?

0: Każdy chłopczyk i dziewczynka.
1: Pewnie.
2: Mów do mnie, skarbie, nawet gdy się garbie. Mów do mnie, złotko.

0: Trochę się niepokoję,
1: bo może wtedy traci orientację
0: i zmienia się w ubikację.

0: Autopromocja.
1: Hej, przygodo! Polskie Radio Dzieciom znowu rusza na dzikie szlaki polskich parków narodowych. Pakujemy plecaki i zabieramy Was w niezwykłą podróż. Pierwszy przystanek – Kampinoski Park Narodowy. Będziemy tam już w najbliższą niedzielę 24 maja, czyli w Europejski Dzień Parków Narodowych. Świętujcie razem z nami, startujemy punktualnie o 12. Nie może Was zabraknąć. Zapraszam serdecznie. Marta Powałowska.
0: Autopromocja.
2: To jest podcast Polskiego Radia Dzieciom.
3: Posłuchajcie nas uważnie.
4: Wszyscy starsi oraz młodsi.
3: Dzisiaj będzie na poważnie,
4: bo nie...

0: Ważne, skąd pochodzi.
1: Kto wysoki jest, czy niski.
0: Woli rower, czy pływanie.
1: Nosi spodnie, czy spódniczki.
0: Płatki zjada na śniadanie.
1: Czy kanapki z żółtym serem.
0: Zrób ciut głośniej przy głośniku.
1: Lub w słuchawkach, gdyś z rowerem.
0: Mieszkasz w Łodzi, czy Kraśniku.
1: Na Podhalu, czy na Helu.
0: Na Mazurach, czy Podlasiu.
1: Skup się dobrze, przyjacielu.
0: Janku, Zosiu, Basiu, Kasiu.
1: Czy ktoś był, czy jest, czy będzie?
0: Wspominałeś Rysiu, Krysiu?
1: Niech wygodnie się rozsiędzie.
0: Mówi się rozsiądzie, misiu.
1: Tak się jakoś zrymowało.
0: Rzecz dotyczy szkolnych dzwonków.
1: Ale ci się powiedziało.
0: Dzwonków z czasów dziadka przodków.
1: Dzwonek dziadka Damazego.
0: Co był w dawnej szkole woźnym.
1: Dziadek dziadka Ignacego.
0: Miłym woźnym był, czy groźnym?
1: Dziadek mówił, drogi dziadku.
0: I miał czarodziejski dzwonek.
1: Co Ignacy dostał w spadku.
0: Niezły z niego ansymonek.
1: Pozostawił kredę, ławkę.
0: W niej atrament w kałamarzu.
1: Ławka wpada w niezłą drgawkę.
0: Po wpisanym komentarzu.
1: I zaklęciu z nazwą szkoły.
0: Cudne są te opowieści.
1: Każdy słuchacz jest wesoły.
0: Chcecie poznać szkolne treści?
1: Jak to było i dlaczego?
0: Siądźcie obok smoka, misia.
1: Magia dzwonka Damazego.
0: Gdzie też nas zabierze dzisiaj?
1: Ja wysłucham opowieści o każdej szkole.
0: Siadajmy przy stole.
2: Misia Michasia i Smoka Adasia, podcast szkolny.
3: Adasiu, Adasiu, dlaczego zawsze jak ja ciebie potrzebuję, to ciebie nie ma? Adasiu, otwórz! Adasiu, gdzie ty jesteś?
0: O, to ty, Michasiu, no na co czekasz? Wchodź! No, no chodź szybciej, bo już wystartował.
1: Kto wystartował? Dokąd idziemy?
0: No chodź, pokazywali start polskiego kosmonauty.
1: Ale to już było dawno temu. On już poleciał i wrócił nawet.
0: Żartujesz? Jak to poleciał i wrócił? No przecież przed chwilą pokazywali start.
1: Wszędzie pokazywali ten start i co jakiś czas jeszcze pokazują i będą pokazywać.
0: Poważnie? To dlaczego ja to przegapiłem?
1: Wcale nie przegapiłeś. Pamiętasz, jak długo na to czekaliśmy?
0: Nie pamiętam, no... Razem czekaliśmy, ty i ja? No co ty?
1: Wszyscy tam byli, Wojtek z Leszkiem też był.
0: Naprawdę? No, ale jak to możliwe, że tego nie zapamiętałem?
1: No bo zasnąłeś, zanim on wystartował. Jakoś wy wtedy strasznie długo jechaliście z Wojtkiem. Strasznie długo jechaliście.
0: Czekaj. Coś mi się przypomina. A, byliśmy chyba u jakiegoś wujka Wojtka, który...
1: Przywieźliście wtedy mnóstwo owoców od tego wujka.
0: No ale kiedy to było?
1: Nie pamiętasz? W czerwcu. Ale to najlepiej opowiedziałby nam o tym mój dziadek.
0: Bo ja teraz to oglądałem, bo myślałem, że to pierwszy raz.
1: No, zaraz wszystko opowiesz, dobra?
0: No, właśnie chciałem ci opowiedzieć.
1: Chyba najlepiej by było, gdybyśmy od razu pobiegli do dziadka.
0: Zawsze chętnie odwiedzę twojego dziadka. No ale dlaczego teraz?
1: Bo nie przyszedłem tu przypadkiem, Adasiu. Jest sprawa bardzo poważna.
0: To dlaczego nie mówisz? Dawaj. Co to za sprawa?
1: Nie. Najlepiej to już będzie u dziadka. Ruszajmy, smoku.

0: Już prawie jesteśmy na miejscu. Ej, gdzie jesteś, Michasiu?
1: Ale ty tu gnałeś smoku jak wyścigówka. Ledwo co za tobą nadążałem.
0: Spokojnie, odpocznij, a potem zapukaj.
1: Zaczekaj, tylko daj...
0: Mówię spokojnie, no.
1: Daj mi złapać.
0: Mamy czas.
1: Ojej. Dziadku! Dziadku! To my! Możesz otworzyć?
2: Idę, już idę, chłopaki! Momencik! O, jak miło was widzieć! Zapraszam do kuchni. Właśnie zaparzyłem herbatkę.
0: O, świetnie! Uwielbiam tu przychodzić. Jest tylko herbatka?
2: Oczywiście, że nie tylko. Spróbujecie różanych rogalików i waniliowych babeczek.
0: Miam, miam, uwielbiam.

0: Jaki dziwny zapach. Co to jest? Jakieś leśne porzeczki?
1: O, nie. To specjalnie dobrane, suszone owoce z dodatkiem karmelu.
2: Ale pachnie wyjątkowo. Tak to trochę bajkowo.
1: O, właśnie. Nawet podobnie się nazywa to magiczna mieszanka.
2: Magiczna mieszanka?
0: A gdzie kupiłeś, dziadku, magiczną mieszankę herbaciankę?
2: Ja takiej w żadnym sklepie nie widziałem.
1: Ba, w sklepie, no pewnie, że nie ma. Taką mieszankę przygotowuje w leśniczówce żona pana nadleśniczego. Magiczna mieszanka pani Honoraty.
2: Ładnie się nazywa. Znaczy, ta pani ładnie ma na imię Honorata.
1: O, to prawda, czasami jej aromatyczne mieszanki można kupić na jarmarku świątecznym, bo tam wystawia się na taki, ma taki, no, ale tę paczkę dostałem w prezencie.
2: W prezencie?
0: Fantastycznie. Miałeś znowu imieniny?
1: Już miałem pod koniec lipca. Naprawiłem zegar w leśniczówce.
2: Ej, dziadek Ignacy, Michasiu, ten twój dziadek to złota rączka normalnie.
1: Och, trochę mi to zajęło, bo trzeba było dorabiać części. Zegar ma ponad 100 lat.
2: 100 lat?
0: O, już chyba trochę przestygłam. Możemy spróbować.
2: Cudowny aromat, cudowny.
1: Aha, tylko uważajcie, basełki. Pani Honorata dodała do niej trochę ziół na lepsze samopoczucie.
2: Świetnie, ja już lepiej się czuję, dziadku Michasia.
1: I jeszcze dokłada jakieś ziółka na lepszy sen.
2: O, na lepszy sen.
0: Ale my nie jesteśmy senni, dziadku.
2: Nie?
0: My to nie zaśniemy, choćby nie wiem co, dziadku, choćby nie wiem co.
2: Tak, masz rację, Michasiu. Pewnie, że nie zaśniemy, my jesteśmy tymi, dzielnymi podróżnikami.
1: Nie zaśniecie, no nie wiem, ale Honoratka prosiła, żeby uważać, bo jej magiczna mieszanka ma magiczne właściwości.
2: Magiczne? To żart. My nie jesteśmy już małymi dzidziusiami, żeby się na to tak nabrać.
1: No, mówcie sobie, co chcecie, ale magia jest w każdym drzewie i w każdej leśnej roślinie. Tak.
2: Ale ten twój dziadek świetnie opowiada. To jakieś bajki, dziadku Michasia, co nie?
1: No.
0: Ja nie wiem. Dziadek minę miał taką poważną, kiedy o tym mówił, widziałeś?
2: A zresztą to nieważne. Przybiegliśmy, bo miałeś jakąś ważną sprawę do dziadka, prawda?
0: Tak, właśnie. To prawda. Trochę mnie ta magiczna herbatka zaskoczyła. Może
2: ale już się odskoczyłeś, prawda? To
1: mów. Widzisz, Michasiu, już działa. Aha, dokładnie tak, jak przewidziała pani Honoratka.
2: Ależ nie. Chodzi o to, że kiedy Michaś do mnie przyszedł, akurat oglądałem start rakiety Polaka.
1: Kiedy? Nic nie słyszałem. Jakiś kolejny wystartował?
2: No, ten tego...
0: Ale nie, dziadku, Adaś oglądał powtórkę, bo przespał lot pana Sławosza.
2: No tak.
1: Cały lot? To przecież było kilka dni.
2: No też nie wiem, jak mnie to ominęło, dziadku Michasia.
0: No ja obiecałem Adasiowi, dziadku, że ty opowiesz mu o polskich kosmonautach lepiej ode mnie.
2: Tak, ty mi to obiecałeś?
1: No, a nie? Nie mówił ci nic? Bo do mnie mówił szeptem, żebym ci opowiedział. Może nie pamiętasz. No nic, bardzo proszę, uwaga. Niedawno, 25 czerwca 2025 roku, Sławosz Uznański-Wiśniewski wystartował prawie 50 lat po pierwszym polskim kosmonaucie.
2: Ojej, a ten pierwszy to kiedy wyleciał?
1: No to już jakiś czas temu. Mirosław Hermaszewski. 27 czerwca 1978 roku wystartował na statku Sojuz.
2: A ten pan, ten Sławosz?
1: A to uczestnik misji AX-4 na AX-4 na Międzynarodową Stację Kosmiczną ISS.
2: To chyba musiałem wtedy bardzo mocno spać.
0: My misie to tak mamy, ale u smoków to jest to trochę dziwne, nie?
2: Szkoda, że my nie możemy polecieć w kosmos, to nie?
1: W kosmos? Czyli gdzie? Co macie na myśli?
2: No chociażby tak jak nasi kosmonauci.
1: Ale chyba wiecie, że oni to krążyli po orbicie nad Ziemią.
2: Jak to? No? Czyli byli niedaleko od nas?
1: No, krążyli po orbicie, czyli byli na pewnej wysokości. Pan Sławosz

0: stacji kosmicznej był jakieś 400 kilometrów nad Ziemią.
1: A ten pan Herman...
0: Hermaszewski.
1: A tak, ten pierwszy Hermaszewski.
0: Z 1978 roku. Tamten statek krążył na wysokości o połowę mniejszej, jakieś 200-250 kilometrów nad Ziemią.

0: szpicowe, a bezzałogowce dotarły na Marsa, a nawet jedna sonda była wyleciała poza Układ Słoneczny.
1: Mnie się marzy podróż kosmiczna, wie dziadek gdzie, na inne planety.
2: Ja to tak samo, bo my wtedy bylibyśmy pierwszymi z Ziemi, którzy dotarli gdzieś dalej, co nie?
0: Mhm. Czekajcie, to włączę może wam film opowiadający o dalekim kosmosie. Wypijcie herbatkę i rozsiądźcie się wygodnie. O, tu może na łóżku, basełyki, poduszki, będzie wam wygodnie. Zgasimy światełko.
1: Ja się lepiej rozsiadam od ciebie, wiesz, Michasiu?
2: Nieprawda, ja też się dobrze rozsiadam, tylko ty bardziej się zapadasz.
1: Dobra, tu herbatka nam wystygnie. A czemu jest tak ciemno? Nic nie widać.
2: Dziadek powiedział, że wyłączy światło, żeby lepiej oglądać film.
1: Rozumiem.
2: Bo zaraz będzie film, wiesz, co to, nie?
1: Będziemy oglądali.
0: Popatrzcie na przestrzeń kosmiczną, na gwiazdy. W jakie kształty się układają?
1: Czy to spadająca gwiazda?
0: To pewnie kometa, która co kilka lat przelatuje przez Układ Słoneczny.
1: Aha.
2: Dziadku, a co to jest ten Układ Słoneczny?
0: To Słońce, planety, które krążą dookoła naszego Słońca, no i wszystko, co jest pomiędzy.
1: Dookoła naszego Słońca? A to są inne Słońca?
0: Ależ oczywiście! To właśnie są gwiazdy. Słońca oddalone od nas o wiele set tysięcy lat świetlnych.
1: A jakich świetnych lat?
0: Świetlnych, basałyki. Lat świetlnych. Rok świetlny to odległość, jaką światło przemierza przez ziemski rok.
1: Tu musi być bardzo daleko. Światło ze Słońca też tak długo dociera na Ziemię?
0: Światło z naszego Słońca na Ziemię dociera w 8 minut i 20 sekund.
1: Aha.
2: Czyli gwiazdy, które świeciły gdzieś bardzo, bardzo, bardzo, bardzo, bardzo dawno temu, to są gdzieś daleko, daleko stąd?
0: Tak. Niektóre z nich, które my widzimy, już dawno przestały istnieć. No, czas na tablicę i dzwon Damazego.
1: A, dziadek już przygotował tablicę. Świetnie. To dzwoń, Michasiu.
2: Dobra.
1: Zaczyna się. Michasiu,
3: a?
1: Wiesz, co sobie wyobrażam?
3: Chyba to samo, co ja.
1: Bo ja to sobie pomyślałem.
3: Ja tak samo, Anasiu, pomyślałem, jak ty, Anasiu.

0: Poruczniku Adamsonie, czy wszystko gotowe do wejścia na orbitę?
1: Tak jest, kapitanie Michelu. Ale nie wiem, czy nie powinniśmy zawrócić.
0: Ach tak? Mhm. A dlaczego, poruczniku Adamsonie?
1: Bo ta planeta nie wydaje się przyjazna, kapitanie Michelu. Jest cała czerwona.
0: To prawda. Widać na niej wybuchające wulkany i lejącą się lawę.
1: Mhm. Chyba powinniśmy jak najszybciej zawrócić, kapitanie, na tę planetę z prawej strony.
0: A myślisz, że tam będzie lepiej? Poruczniku Adamsonie?
1: No, jest trochę zielona i trochę niebieska, tak jak nasza Ziemia.
0: Ale w naszą Ziemię kiedyś uderzyła taka kometa, którą widzieliśmy.
1: I przez to wyginęły dinozaury.
0: Ale może tu będzie inaczej? O nie, nic z tego, nie wylądujemy na niej.
1: Dlaczego, kapitanie, nie wylądujemy? Paliwa chyba nam wystarczy.
0: Spójrz, od strony tej czerwonej planety, tego czerwonego nieba, na tę zieloną planetę nadlatuje kometa.
1: Ale może ją ominie, kapitanie, i poleci sobie dalej.
0: Oj, Adasiu, nie wydaje mi się. Uderzy jak nic, zobaczysz.

0: A jak już mówisz, Adasiu, a nie Adamsonie, to chciałbym przypomnieć, że to ja miałem być kapitanem, a ty porucznikiem.
1: A właśnie, że nie ja kapitanem, a ty porucznikiem.
0: No właśnie, że ja. Ojej, Michelu, znaczy Michelsonie, no Misio, no, spójrz! Ona leci na nas!
1: Ale kogo masz na myśli, Adasiu?
0: Jak to kogo? Taką metę zaraz w nas uderzy. Uciekajmy!
1: Ale dokąd mamy uciekać, skoro jesteśmy na statku kosmicznym?
0: Jeżeli w nas trafi, to wyleci całe powietrze, a my...
1: Nie! Ojej! Nie! A nie!
0: Ojej!

0: znaczy już spadłem.
1: O, Michasiu, a ja nawet nie wiem, gdzie jestem. Leżę na jakimś miękkim podłożu.
2: Czyli wylądowaliśmy na tej planecie?
1: Michasiu, o jakiej planecie mówisz? Przecież my spadliśmy z łóżka na podłogę.
3: Witajcie, basałyki. Najpierw mnie trochę rozweseliło, jak od razu na początku filmu zasnęliście.
1: Ale my wcale nie spaliśmy.
3: A później zaniepokoiło to, jak zaczęliście się kręcić i mruczeć pod nosem jakieś rozkazy, rozmowy.
1: My? Skąd?
2: Wcale nie mruczeliśmy, ani nic takiego.
1: Skąd?
3: Na zmianę coś pokrzykiwaliście albo chrapaliście jak susełki.
1: Jak susełki? Przecież susły kopią nory w ziemi.
2: A my niczego nie kopaliśmy, dziadku, wręcz właśnie, odwrotnie.
1: Właśnie, bo my byliśmy w kosmosie.
2: W statku kosmicznym.
1: No, przy jakichś dziwnych takich planetach.
2: Jedna była czerwona i wybuchały na niej wulkany.
1: A druga zielona i niebieska, jak ziemia. No ale uderzyła w nią kometa.
2: Znaczy nie uderzyła w tamtą planetę, bo skręciła w naszą stronę.
1: No tak, i goniła nas, jakby chciała złapać nasz statek.
2: I chyba uderzyła, i wtedy... Mi się wydawało, no, że
1: na pewno nas uderzyła, bo aż spadliśmy z kanapy na podłogę.
3: Kiedy tylko zobaczyliście gwiazdy i przestrzeń kosmiczną, to jakbyście gdzieś odlecieli.
1: Zgadza się, no. Odlecieliśmy statkiem kosmicznym na odległe planety.
3: A mam na myśli to, że zasnęliście i jednocześnie obaj zaczęliście śnić ten sam sen.
1: Aha. Rzeczywiście. Ty byłeś... W moim śnie, Michasiu.
2: A ty w moim, Adasiu.
1: Jak to? No, ale przecież to niemożliwe. No, każdy zawsze ma tylko swoje sny.
3: Chyba że ktoś się dobrze ze sobą zna.
2: Aha. Tak. Tak jak my.
1: Tak jak my, tak, tak.
2: Tak jak my.
3: No. Zgadza się, chłopcy, tak jak wy.
1: Ale zaraz, dziadku Michasia, przecież to niemożliwe.
2: Słyszałeś kiedykolwiek, dziadku, o takim wspólnym śnie?
1: No właśnie.
3: No, zaczynam się zastanawiać, czy co, aby nie ma czegoś wspólnego z herbatką.
1: Herbatką?
2: Z jaką herbatką, dziadku?
1: Właśnie.
3: A z mieszanką ziół podleśniczyny honoratki.
1: Aha, no ale to niemożliwe, żeby tak wspólnie śnić.
2: Albo to była kosmiczna lekcja Damazego może?
1: I tablica i dzwon Damazego przeniosły nas na statek kosmiczny?
3: No cóż, obie te teorie wydają się uzupełniać, ale zapomnieliście o czymś?
1: O czym?
2: My? O czym zapomnieliśmy, dziadku? O czym?
1: Właśnie.
3: Że w waszym radiu, w waszym podcaście, we wszystkich waszych podcastach wszystko jest możliwe.
1: A, tak. No, szkoda tylko, że nie możemy tego nikomu opowiedzieć.
2: A dlaczego nie możemy tego nikomu opowiedzieć?
1: No bo nikt by nam w to nie uwierzył.
2: Nawet Leszek z Wojtkiem?
1: No nawet oni.
2: Nawet nasi słuchacze?
1: Słuchacze? A, to zależy ile mają lat.
3: Jestem pewien, że wasi słuchacze chętnie wysłuchali opowieści dzielnych astronautów, Smoka Adasia i Misia Michasia.
1: To my jesteśmy astronautami?
2: Takimi jak pan Mirosław i pan Sławos?
1: Fajnie.
3: No, do tego to jeszcze musielibyście trochę dorosnąć, ale na pewno możecie już marzyć.
1: A o czym możemy marzyć, dziadku Michasia?
3: O czym chcecie? To właśnie jest najpiękniejsze w byciu dzieckiem.
1: Aha.
2: Możemy podróżować po całej Ziemi?
1: Latać na odległe planety?
2: Być wynalazcami i pilotami?

0: Albo królami i rycerzami?
1: Kim tylko chcecie, ale najpierw wróćcie do domu i odpocznijcie, chłopcy.
0: A, tak. To dobry pomysł, bo... wciąż jestem trochę senny.
2: Szkoda, że razem z nami z tego statku kosmicznego nie przeniosły się kombinezony kosmiczne, co nie?
0: No, były takie błyszczące i błękitne.
2: Jakie błękitne? Mieniły się złotem.
0: No co ty? Złote były tylko te zakrywane szybki w hełmach.
2: Szybki były srebrne. No chyba wiem, bo tam byłem.
0: Wszystko ci się pomyliło, Michasiu. I ja chyba dobrze wiem, bo ja tam byłem.
2: No to ciekawe, bo jakoś nie widziałem nikogo w błękitnym kombinezonie.
0: A na pewno nikt tam nie nosił złotych strojów.
2: Tak?
0: Tak, chyba w tym czasie spałeś, Michasiu.
2: To ty spałeś, smoku.
0: Wcale nie.
2: Sam śniłem sobie ten kosmiczny sen, a ty tylko udajesz, że tam byłeś.
0: Wcale nie. Ja spałem. No nie wytrzymam. Spałeś, Michasiu, i chrapałeś jak ten suseł. A ja w tym czasie...
2: A ty tylko spadłeś z łóżka. I w ogóle to było tak, że na przykład jak ja, to
0: tak,
2: ty spałeś.
0: Tak, było, tak
2: ty,
0: było.
2: Ty nie możesz tego kombinezonu takiego...
0: To był mój sen?
2: Nieprawda, to był mój właśnie sen. A właśnie, że to był mój
0: złote
2: sen.
0: Złote szybki.
2: Tak, hełma, właśnie tak, złote, nie błękitne na pewno.
1: Coraz bardziej jestem przekonany, że to niemożliwe, że dwóch naraz było w jednym śnie. A już zwłaszcza dwóch takich jak smok i miś.
0: Czyli to już naprawdę koniec opowieści?
2: Te końce to są podstępne, powiem ci. One się zawsze pojawiają wtedy, kiedy zaczyna się dobra zabawa.
0: Trudno. Musimy teraz poczekać do nowego podcastu.
2: No tak, a dokładnie sam już nie wiem, ile dokładnie dni.
0: I w tym czasie zastanowimy się, jaką szkołę obejrzymy następnym razem.
2: Chyba mam już jeden pomysł. Mam taki super-superaśny.
0: Ojej, to całe szczęście, że tyle możemy nauczyć się ze szkolnych podcastów.
2: O, dobrze, że taki podcast szkolny jest lepszy od nieszkolnych podcastów, prawda?
0: Mhm, zupełnie inny, bo szkolne są wiadomo jakie.
2: To znaczy, ja jakie, bo nie wiem.
0: No te nie o szkole, są po prostu bardziej jakby takie, no rozumiesz, dorosłe.
2: Nie, chyba nie. Przecież wszyscy będą kiedyś w szkole.
0: No tak będą, już są, albo kiedyś byli.
2: To są tacy, co byli kiedyś, a już nie są?
0: No oczywiście, a dziadek Ignacy, a babcia Janeczka.
2: Masz rację, zgadza się.
0: A Wojtek z Leszkiem?
2: I znowu racja.
0: Martyna, Ania, Daria, Klaudia, ty też wszystkie już dawno mają szkołę za sobą.
2: Rzeczywiście, czyli co? To tylko my? Jeszcze nie byliśmy w szkole?
0: No, ja to nawet nie byłem w przedszkolu.
3: Chłopcy, dosyć tej rozmowy. Najwyższy czas
4: na następne spotkanie z dzielnym smokiem Adasiem
3: i pomysłowym misiem Michasiem.
0: No, ale to dopiero w następnym głośnikowym teatrze, co nie?
2: Przecież wiem.
4: Już niedługo, ale słuchajcie też innych podcastów.
3: Jeżeli macie pomysły, dokąd wysłać smoka i misia, napiszcie.
4: Poproście o pomoc rodziców, którzy, mamy nadzieję,
3: razem z wami wysłuchali opowieści o różnych szkołach.
4: Waszych ulubieńców, misia i smoka.
2: Do usłyszenia!
0: Pa, pa!
5: To był podcast Polskiego Radia Dzieciom.

0: powiedzieć nam w sekrecie coś, czego nikt nie wie.
1: Poradzić mogę chętnie wam raz na całe życie, gdy sami usiądziecie.

0: ciśnienie w oponach?
1: Sprawdzone.
0: Hamulce?
1: Naoliwione i sprawne.
0: A kaski i odblaski?
1: Gotowe i błyszczące.
0: A zatem Miśmok, bezpieczna brygada, gotowa do akcji.
1: Razem wyruszamy, aby nieść pomoc wszędzie tam, gdzie jesteśmy najbardziej potrzebni.
0: W szkole, na basenie czy na ruchliwej ulicy?
1: Zawsze pomożemy w twojej okolicy.
0: Rzecz to bardzo ważna, o bezpieczeństwo dbamy.
1: Na nasz bezpieczny podcast z Misiem zapraszamy.
0: Słuchajcie nas na stronie, jaka to była strona?
1: Poczekaj, o, już sobie przypomniałem. podcasty.polskieradio.pl.
0: Tak, podcasty.polskieradio.pl. Zgadza się. Słuchajcie!
2: Autopromocja.
3: Jest już 16:01.
2: Radiowa świetlica w Polskim Radiu Dzieciom.
3: Kasia Pietrzak, Justyna Majchrzak, to my rozpoczynamy popołudniowe spotkanie w Polskim Radiu Dzieciom. Jest słoneczne, majowe

No naprawdę nie wiem. Do tej pory nie wiem, czym są te moje boje, o których śpiewa Karimski Klub. Jeżeli ktoś wie, to może mnie o tym poinformować. 226452055. Może to jakieś powiedzenie popularne w pewnych kręgach mnie obcych. To w takim razie poproszę o wprowadzenie do tego powiedzonka. A dzisiaj jest w kalendarzu 21 maja. Pewnie już to żadna nowość dla was, prawda? Jak tylko obudziliście się, weszliście do kuchni, to być może zajrzeliście do kalendarza, a jak nie z kuchennego kalendarza macie te informacje, to pewnie niejedną datę dzisiaj zapisaliście podczas lekcji, która już za nami, na szczęście, prawda? No chyba, że ktoś jeszcze ma jakąś lekcję dodatkową teraz, albo za godzinę, albo może nawet za 2 godziny. No, dzisiaj te dodatkowe lekcje można zaczynać z uśmiechem, myśląc sobie, że już czwartek i czwartkowe popołudnie. W związku z tym tydzień naprawdę zbliża się do końca, a zbliża się coraz bardziej do nas weekend. A co przypada 21 maja? Oprócz tego, że czwartek w tym roku, no jest to dzień herbaty. Dla mnie to dzień jak co dzień, bo ja niejedną herbatę piję każdego dnia bez względu na po pierwsze porę dnia i po drugie porę roku, bo uważam, że na herbatę dobre jest nawet bardzo upalne lato. Ale jeśli wy nie jesteście takimi herbaciarzami jak ja,

0: to może uczcicie dzień herbaty jej kubeczkiem?
1: Dobra, mamy dwa kubeczki
2: czyste.
1: Teraz ja zawsze sprawdzam, czy w czajniczku jest esencja. Takie coś, co się wlewa do wody, żeby to nie była sama woda, ani tylko herbata.
0: No i leje się w tej chwili woda do kubeczka albo do imbryczka, żeby tę esencję zalać, żeby ona naciągnęła i była troszeczkę mocniejsza. Przepis na herbatę będzie dzisiaj w radiowej świetlicy. Będzie też zabawa, czyli muzyczne puzzle, w której będziecie szukali tytułu piosenki, która chodzi Kasi i mnie po głowie. Zaprosimy Was też do teatru w Lublinie i do teatru w Warszawie. No i będzie też gość, któremu mam nadzieję uda się wyciągnąć Was na dwór. Jak nie dzisiaj, to w ciągu najbliższego weekendu, który już nadciąga nieuchronnie i na szczęście. A teraz nadciąga piosenka, która zabierze nas na drogę 6 i 6.

0: pomogli dzieciom.
1: A już 10 minut po godzinie 16 i tak rozejrzałam się przed chwilą po naszym studiu i pomyślałam sobie, że radiowej świetlicy przydałyby się dzisiaj miękkie pluszowe ściany, takie, na które jak wpadniemy, jak się z taką ścianą zderzymy, oczywiście niechcący, bo z rozpędu, bo na wrotkach albo rolkach nic sobie nie zrobimy, będzie można łagodnie odbić się od takiej miękkiej ściany. No bo właśnie ten sport, rolki i wrotki będą nam dzisiaj w pierwszej godzinie audycji towarzyszyły. A zanim do studia

wiedzie, bardzo możliwe, że wiedzie gość, to pytanie do was jest takie. Czym się różnią rolki od wrotek, a wrotki od rolek?

0: słoneczne popołudnie, przynajmniej w Warszawie, ale z tego, co się orientuję, także w innych częściach Polski. Ciekawa jestem, jaka pogoda jest tam, gdzie jest Nela. Dzień dobry, Nelu.
1: Dzień dobry.
0: Cześć. Jaka pogoda ci towarzyszy?
1: Słońce.
0: Tak myślałam, że dzisiaj słonecznie w przeważającej części naszego kraju. Ciepło?
1: Tak.
0: Bardzo. A masz na sobie krótki rękawek, czy jeszcze tak, aż tak bardzo się nie rozbierasz, bo to wiosna jednak, nie lato?
1: Krótki rękawek i takie półkrótkie spodnie.
0: No proszę, to u ciebie już naprawdę idealna, prawie wakacyjna pogoda. Bardzo się cieszymy. Ciekawa jestem, czy to jest dobry sport na rolki albo na wrotki. Korzystasz z któregoś z tych sportów?
1: Tak.
0: Tak? A na czym jeździsz, Nelu?
1: Na rolkach.
0: No i powiedz mi teraz, czym różnią się wrotki od rolek, a rolki od wrotek?
1: Rolki mają cztery kółka i są wzdłuż, a wrotki mają cztery kółka i dwa kółka są po jednym boku i dwa kółka są po drugim boku.
0: Tak, troszkę cię słabo słychać, ale mam nadzieję, że słuchacze słyszeli. Ja bym cię jeszcze podpytała w takim razie, Nelu, które z tych butów, rolki czy wrotki, są podobniejsze do łyżew?
1: Rolki.
0: Tak, rolki, bo mają ustawione kółka właśnie tak jak powiedziałaś, jedno za drugim, tak jak płoza łyżwy, tylko płoza byłaby wyposażona w kółeczka. A rolki rzeczywiście są takimi dwuśladami, bo po obu stronach buta są kółka, cztery. Jedno za drugim i jedno za drugim, tak są ustawione. A ty na czym jeździsz, Nelu?
1: Na rolkach.
0: No i jak ci się jeździ na tych rolkach?
1: Bardzo dobrze. Tata mi nowe kupił.
0: Trochę większe pewnie, co?
1: Tak.
0: Bo już wyrosłaś z poprzednich. A powiedz, Nelu, czy ty potrafisz też jeździć na łyżwach?
1: Tak, bardzo lubię jeździć na łyżwach.
0: Czyli rozumiem, że kiedy jest zima, to można cię spotkać na lodowisku, a kiedy przychodzi wiosna, to przesiadasz się na rolki.
1: Tak.
0: A co było pierwsze w twoim życiu, rolki czy łyżwy?
1: Łyżwy.
0: No właśnie, o to zapytam też gościa, który za parę minut się pojawi w studiu, czy jeżeli ktoś nigdy nie jeździł na łyżwach, to będzie mu łatwo nauczyć się jazdy na rolkach. I odwrotnie, czy łyżwy pomagają w jeździe na rolkach i potem wystarczy, że przeskakujemy stopami w inne buty i możemy mknąć. A ty potrafisz jakieś ewolucje wykonywać na tych rolkach, Nelu?
1: Tak, tak jakby potrafię rozłożyć nogi i piruet na

0: piękna praca rodziców, za którą bardzo dziękuję, ale to jest bardzo męczące i tak naprawdę rolki i wrotki stanęły bardzo mocno w moim sercu, ponieważ dostępność jest wszędzie i też jest dostępność dla tych osób, które nie mają ogromnych nakładów finansowych.
1: Mm-hmm. Bo buty z rolkami albo buty z wrotkami pewnie mogą nam służyć przez kilka dobrych lat, a jak my z nich wyrośniemy, to wtedy młodsze rodzeństwo może w nie wskoczyć.
0: A jasne, że tak, jest bardzo dużo rolek, które są regulowane i nie dość, że nam służą przez parę lat i lepiej, żeby służyły, bo noga się przyzwyczaja do butów, je lubi, więc lepiej, żeby służyły nam jak najdłużej, a potem może wskoczyć rodzeństwo. No i ja czasem spotykam takie rolki, które przez ładnych parę lat są przekazywane.
1: Ale powiem wam, że jak Ania tutaj weszła do studia i ze swojego plecaka wyjęła te piękne różowe buty z wrotkami, ja się nimi zachwyciłam, bo one wyglądają zupełnie jak nowe. Nawet kółeczka mają jeszcze tak niemuśnięte asfaltem na przykład, bo najczęściej to kółka właśnie się wycierają od jazdy na rolkach.
0: Tak, ale zawsze od dziecka ja zawsze dbałam o swoje rzeczy i wiem, jak bardzo ten sprzęt lubię i bardzo nie lubię wymieniać na nowe, bo się przyzwyczajam, więc zawsze staram się jak najmocniej dbać, żeby mi służyły przez wiele, wiele lat, a że noga już mi nie rośnie i nadal mam stopę bardzo dziecięcą, stąd te różowe, to dbam o nie tak, żeby mieć je przynajmniej, liczę, że przez jakieś 10 lat na pewno.
1: To ja na zakończenie, jak będziemy rozmawiać, Aniu, o sprzęcie, który dobrze mieć na własność, jeżeli chcemy sobie pojeździć na rolkach i wrotkach przez cały sezon, albo dwa sezony, albo nawet trzy, bo można wiosna, lato i jesień, więc można spokojnie...
0: I zimę też.
1: No oczywiście, chociaż tegoroczna zima byłaby kiepska, bo jednak sporo alejek było wysypanych śniegiem, no to już troszeczkę trudniej.
0: Ale na salach gimnastycznych w szkołach często pozwalają nauczyciele jeździć.
1: A tak, a na takim parkiecie, bo często sale gimnastyczne są wyłożone właśnie klepką
0: jeździ
1: parkietową.
0: Jeździ się najlepiej.
1: Tak, i najlepiej się przewraca, wiem, bo kiedyś zaliczyłam taki upadek właśnie na takiej sali i wiem, że bolało i siniak miałam przez kilka dobrych tygodni, ale pamiętam, że było gładko jak na tafli lodu.
0: Tak, i one są takie miękkie z desek i często te deski amortyzują wszystkie upadki. Jeździ się najlepiej.
1: No dobrze, to w takim razie nie będę się kłócić, natomiast zapytam cię, Aniu, o to, o co spytałam Nelę. Dzwoniła do nas nasza słuchaczka Nela, która mówi, że najpierw jeździła na łyżwach, a potem przesiadła się na rolki. Czy możliwa jest też inna kolejność, na przykład, żeby nauczyć się najpierw jeździć na rolkach, a potem spróbować jazdy na łyżwach i okaże się na przykład, że świetny rolkarz będzie też niezłym łyżwiarzem, a bardzo dobry łyżwiarz będzie nie najgorszym rolkarzem?
0: Zazwyczaj tak to się dzieje, aczkolwiek rolki od łyżwy trzeba trochę odróżnić. Łyżwy stanowczo fizycznie są łatwiejsze dla nas, mniej się męczymy, przyjemniej się jeździ, no jest chłodno z zewnątrz, więc też jest przyjemnie ten efekt wiatru miłego, powiewu zimna. Rolki są trochę cięższe, bo wymagają znacznie więcej siły fizycznej, więcej równowagi.
1: Czyli kondycję mamy lepszą, tak, po takiej jeździe na rolkach.
0: Tak, trzeba się mocniej zmęczyć, no i często robimy to na zewnątrz w lato, czyli jeszcze bardziej spocić od temperatury. Więc chyba z mojego punktu widzenia łatwiej jest zacząć od łyżew, bo jest to trochę mniej wymagający sport i nie ukrywam, że trochę bezpieczniejszy. Rolki są jednak trudniejsze, więc ta kolejność łyżwy rolki jest fajna, chociaż drugą stronę, jak nauczymy się na trudniejszym, to na łatwiejszym nam jest lepiej.
1: Dużo łatwiej. A jeździ się tak samo, jeśli chodzi o samo odpychanie się na lodzie, jak się, nie mówię o ewolucjach, ale o takiej jeździe w przód, to technika odpychania jest taka sama jak na łyżwach?
0: Technika jest dokładnie taka sama, różni się tylko tym, że na rolkach jest po prostu ciężej, ale technika jest taka sama, dopiero niuanse zaczynają się na przykład w mojej dyscyplinie jazdy figurowej, bo skoki, piruety, mimo że wykonywane są bardzo podobnie wyglądają, to jednak no, na rolkach jest trochę inna technika już.
1: Uprzedziłaś moje pytanie, bo chciałam cię zapytać, czy jeżeli ktoś oglądał kiedyś łyżwiarstwo figurowe na lodzie i podziwiał nie tylko jazdę w przód czy w tył, ale właśnie te wszystkie ewolucje, piruety, jazdę taką w parterze, na ugiętych nogach albo skoki, to czy można się tego nauczyć na wrotkach i rolkach? Można.
0: Tak, tak, a nawet bym powiedziała, że na rolkach jest to bardzo podobne, praktycznie bliźniacze

0: dyscypliny różnią się trochę techniką wykonania skoków, piruetów. Na rolkach trochę bardziej szukamy pionu, nie ma takiego pochylenia do lodu jak na łyżwach, ale na wrotkach to jest jeszcze bardziej rozbudowana dyscyplina, bo tam mamy multum rodzajów piruetów, do tego jeszcze skoki, bo przynajmniej jeden skok, który na łyżwach jest niewykonywany, więc no, mamy bardzo dużo takich rzeczy jeszcze bardziej rozbudowanych i trochę z moim ubolewaniem, bo serce oddałam właściwie bardzo mocno wrotkom, to u nas w Polsce najmodniejsze są znacznie rolki figurowe i jazda figurowa na rolkach, co w Europie jest zupełnie na odwrót. Odwrotnie. Tam są bardzo modne wrotki, a rolki są takim jakby drugą dyscypliną, jakby dodatkiem do wrotek.
1: A ja myślałam, że taki łyżwiarzo-rolko-wrotkarz jak ty ma w swojej szafie nie tylko łyżwy, nie tylko wrotki, ale też rolki, że po prostu wybierasz sobie raz, dwa, trzy, dzisiaj jeździć będę, o, ty.
0: No, nawet powiem ci, że zaskoczę cię, bo ja nie mam tylko łyżew, rolek i wrotek, ale mam dwie pary łyżew, bo też grałam w hokeja. Więc mam i figurowe, znaczy mam nawet więcej, bo mam dwie pary figurowych. Jedne mieszkają na lodowisku Torwar, a drugie jest u mnie w bagażniku w samochodzie. Wrotek mam w tej chwili trzy pary, bo do jazdy figurowej, do gry w derby, to są zupełnie inne wrotki, do jazdy rekreacyjnej, te, które są dzisiaj z nami. No i rolki podobnie, bo mam też rolki do jazdy rekreacyjnej po mieście, rolki te stricte figurowe, do jazdy figurowej i jeszcze rolki do gry w hokeja, więc nie, w tej szafie tam mieszka bardzo dużo sprzętu.
1: Jak Ania poszerza moje horyzonty, do tej pory myślałam, że rolki, to wrotki i tyle, a tymczasem Ania Paczyńska to jest właściwy człowiek na właściwym miejscu. Skoro mamy rozmawiać właśnie o tym sporcie rolkarsko-wrotkarskim, to Ania do nas zajrzała. Ania jest założycielką klubu Arum Warszawa i o sportach wrotkarsko-rolkarskich dzisiaj nam opowiada.

0: No szukamy wśród naszych słuchaczy takiego maniaka, nie tylko sportowego, ale maniaka, który potrafi jeździć na rolkach, na wrotkach, który kocha, tak jak ja, łyżwy, a chciałby się czegoś dowiedzieć o sporcie rolkarsko-wrotkarskim, o którym dzisiaj rozmawiam z Anią Paczyńską, która jest trenerką tego sportu, jego wielbicielką. Ile miałaś lat, Aniu, jak zaczęłaś jeździć na łyżwach figurowych?
1: 5.
0: No tak, i już wtedy pewnie kręciłaś piruety.
1: Powiem tak, nie pamiętam tego, bo za mała byłam.
0: No ale od tamtej pory rozumiem, że prawie

0: nie schodziłaś z lodowiska, a dzisiaj nie zdejmujesz rolek. Zdarza ci się na przykład gdzieś jechać na rolkach, traktować rolki jako, tak jak rower niektórzy traktują, mamy maj rowerowy, przypominam, można równie dobrze dojeżdżać gdziekolwiek na rolkach albo wrotkach.
1: Mój rower od jakichś 10 lat stoi w piwnicy. Niestety biedaka,
0: płaczę,
1: nie ruszyłam.
0: Tak.
1: Bardzo rozważam jego sprzedaż, ponieważ od jakichś 10 lat zakochana jestem w jeździe właśnie na wrotkach i bardzo często po mieście przemieszczam się właśnie na wrotkach, a przynajmniej tam, gdzie znam trasę, gdzie wiem, że jest bezpiecznie, to po prostu często jest tak jak tutaj teraz, że jechałam do pewnego momentu, założyłam buty, wsiadłam do autobusu, pojechałam dalej, bo no, trzeba przyznać, że w Warszawie ta infrastruktura już do jazdy jest bardzo fajna. No ale są takie miejsca, że gdzie trzeba uważać głównie na tłum rowerzystów niestety, bo oni zachowują się czasem w bardzo niekulturalny sposób, nie znając przepisów ruchu drogowego i trzeba bardzo na to uważać, bo jednak ja na wrotkach jestem tą osobą trochę słabszą. Mhm. Nie mam tego wielkiego sprzętu, który może we mnie uderzyć.
0: Telefonuje do nas Tosia, więc Aniu, jakbyś mogła założyć słuchawki, myślę, że gdzieś tutaj w okolicy, o, są słuchawki, tylko sprawdź, czy są wpięte do gniazdka.
1: Są.
0: O, proszę bardzo. I Ania już założyła słuchawki, a telefonuje do nas Tosia. Halo, halo, dzień dobry, Tosiu.
2: Dzień dobry.
0: Cześć, czy ty jesteś rolkarką, wrotkarką, czy łyżwiarką?
2: Umiem jeździć na rolkach i na łyżwach.
1: Pięknie.
0: A co było pierwsze w twoim przypadku, rolki czy łyżwy?
2: Rolki.
0: O proszę, czyli jednak odwrotna kolejność. I potem przesiadłaś się na łyżwy i było łatwo, prawda?
2: Najpierw rolki, potem łyżwy i znów rolki.
0: Mhm. A kiedy ostatni raz miałaś rolki na nogach? Już tej wiosny jeździłaś troszeczkę?
2: Dwa razy.
0: I jak ty traktujesz te rolki? Czy to jest tak jak rower, że dojeżdżasz do szkoły albo do przedszkola? Czy może raczej to jest taka jazda rekreacyjna? Czyli jak jest dzień wolny, sobota, niedziela, to wtedy zakładasz rolki i idziesz z kolegami albo z rodzicami pojeździć na rolkach?
2: Na przykład jaki mam wolne.
0: Czyli to jest taka jazda rekreacyjna, tak byśmy to, Aniu, nazwali chyba, prawda?
1: Tak, jazda dla przyjemności, jak najbardziej.
0: A jakieś ewolucje potrafisz zrobić? Tosiu, jakieś, nie wiem, kręcisz piruety, albo potrafisz...
2: Uczę się dopiero.
1: O, pięknie.
0: Czyli chodzisz do jakiejś...
2: Chciałam zadać pytanie. Jak się najłatwiej na rolkach hamuje?
1: Jak się najłatwiej hamuje? To ja bym odpowiedziała tak, że można hamować tak, jak się hamuje na nartach. Czyli stajemy bardzo mocno na dwóch nogach, przysiadamy w dół, mamy ręce do przodu i staramy się bardzo mocno naprzeć na zewnętrzną stronę stopy.
0: Czyli tak jakbyśmy jechali pługiem trochę,
1: dokładnie.
0: Tak? Czyli zbliżamy do siebie noski butów.
1: Tak.
0: W takim trójkącie jedziemy
1: dokładnie.
0: I wtedy hamujemy.
1: Tak, i to jest najbezpieczniejszy sposób hamowania, bo nawet jeżeli coś się stanie i się wywalimy, to jesteśmy w pozycji bardzo bezpiecznej i blisko już do podłoża. Mhm. A z drugiej strony jest to sposób bardzo prawidłowy, bo wszystkie hamowania właśnie potem są ewolucją tego.
0: A widzisz, bo zdaje się, że rolki też mają jakiś taki hamulec, zgadza się, Tosiu?
2: Tak, a gdzie mają... W prawej albo w lewej takie czarne hamulec.
1: Hamulec to jest taki wytwór, kiedyś chciano na siłę, żeby ludzie umieli hamować, bo kupując rolki chcieli pierwsze umieć jeździć i hamować. Więc robiono ten hamulec po to, żeby klient, który kupuje rolki, był zadowolony. Niestety ten hamulec powoduje to, że my często na niego naciskając instynktownie prostujemy się i odchylamy się do tyłu, co może powodować najgroźniejsze upadki, przed którymi nas chroni kask, ale lepiej ich nie mieć. Dlatego ja doradzam bardzo często demontaż tego hamulca, nauczenie się hamowania prawidłowym sposobem No i potem też niestety, jak chcemy się nauczyć przekładanki przodem, tyłem czy innych ewolucji, to ten hamulec też przeszkadza. Więc jak już ktoś się nauczył go używać, a potem chce czegoś więcej, to jest bardzo duży problem i też bardzo dużo nauki.
0: Czyli trzeba się od

0: uczyć tego, co, czego się nauczyliśmy, jeżeli ktoś uczył się hamowania przy pomocy tego tylnego hamulca. To w takim razie, Tosiu, życzymy ci dobrej jazdy. Weekend zapowiada się pogodny. Myślę, że będzie idealna pogoda właśnie na rolki. No i spróbuj tej techniki hamowania, o której Ania opowiadała.
1: A my trzymamy kciuki za Tosię.
0: O, na dzisiaj.
1: Super, Tośka.
0: Dobrze, to po godzinie 17 może, kiedy jeszcze radiowa świetlica będzie trwała, ale Ani już z nami nie będzie, bo kto wie, ile jeszcze ciekawych informacji się dowiesz dzisiaj od naszego gościa, od trenerki i założycielki klubu Arum Warszawa, Ani Paczyńskiej. Dzięki, Tosiu, do usłyszenia.
2: Do widzenia.
1: Do widzenia.
0: Do widzenia. A ja też cię chciałam o coś zapytać, Aniu. Chciałam cię zapytać o to, co zrobić, kiedy na przykład ulica, którą jedziemy, jest trochę pochyła i zaczynamy nabierać niebezpiecznie prędkości.
1: Jest coś takiego w jeździe ulicznej, co nazywa się grass stop i bardzo go lubię, czyli to jest poszukanie kawałka trawy, tudzież miękkiego krzaczka i wpadnięcie w niego. Powiem szczerze, wielu ludziom to naprawdę ratuje życie. Jeżeli widzimy z góry, że jest rzeczywiście ta pochyłość, to staramy się nie jechać na wprost, tylko jechać od krawędzi do krawędzi, żeby nie nabierać nagle. Tak, żeby ta prędkość była mała, a jeżeli czasem jest tak, że nie za bardzo zdajemy sobie sprawę z tego, że ta górka jest, bo optycznie ona jest taka dosyć płaska, ale prędkość już jest duża, no to właśnie polecam poszukanie trawy, zawsze się znajdzie jakaś.
0: A najbezpieczniej oczywiście uczyć się, tak jak Ania już mówiła, na sali treningowej, na sali gimnastycznej, w takim miejscu, które jest ograniczone i jeszcze w dodatku może jakieś materace stoją, jakieś bandy miękkie stoją
1: na
0: po obu stronach.
1: Na równej nawierzchni i polecam, jest w Warszawie jedna wrotkarnia miejska, o której mało osób wie, to ona jest w miejscu, dokładnie w miejscu, w którym jest lodowisko, moczydło. Niestety władze miasta tak postanowiły, że wrotkarnia jest czynna tylko od 16 do 19 w dni powszednie, a w wakacje niestety...
0: Zamknięte?
1: Nie, trzeba multisporta mieć, żeby na nią wejść, ale póki jest czynna, do końca tego miesiąca normalnie i można bezpłatnie wejść właśnie 16-19, to zapraszam wszystkich, bo to jest w tej chwili bardzo fajna, zadaszona powierzchnia i drugie takie miejsce, gdzie jest super bezpiecznie, bo nawet jest obsługa medyczna, zawsze ktoś pomoże, to jest Tor Stegny w Warszawie, który no niestety prawdopodobnie to jest już ostatni rok działalności tego miejsca, bo czeka go przebudowa fajna.
0: Aha.
1: Liczymy, że dla rolkarzy też ta przebudowa będzie korzystna, ale zapraszam tam, bo to jest najbezpieczniejsze, jest równa nawierzchnia, w razie czego są ludzie, którzy mogą nam pomóc i to są dwa takie mega bezpieczne miejsca, równe, na których możemy naprawdę zacząć przygodę.
0: W Warszawie,
1: tak.
0: A nasi słuchacze są w różnych częściach Polski, natomiast myślę sobie, że...
1: W różnych częściach Polski jest jeszcze więcej takich miejsc, to Warszawa jest pustynią.
0: A widzicie, to w takim razie jesteście w lepszej sytuacji niż ci, którzy mieszkają tutaj w stolicy. Natomiast myślę, że też jakby tak porozmawiać ze swoim WF-istą albo WF-istką, to może okaże się, że można by w szkole założyć taką sekcję rolkarską i po zajęciach lekcyjnych, kiedy sala gimnastyczna pustoszeje, można by na przykład, oczywiście zakładając takie czyściuteńkie rolki, jakie przyniosła ze sobą Ania, można by było pojeździć na nich na sali gimnastycznej.
1: Oczywiście, ja nawet prowadzę współpracę z takimi szkołami tutaj na terenie Warszawy. Ale jest jedna rzecz, bo często dyrektorzy szkół myślą, że rolki i wrotki niszczą podłogę. Wcale nie. Ten sprzęt w tej chwili, nawet ten najtańszy, najprostszy, jest już tak nowoczesny, że on jest wręcz skonstruowany pod to, żeby jeździć po równej nawierzchni i jej nie niszczyć. Stanowczo bardziej nieodpowiednie czarne buty mogą zniszczyć bardziej podłogę niż rolki nawet na czarnych kółkach.
0: Anna Paczyńska, trenerka rolkarsko-wrotkarsko-łyżwiarska, dzisiaj jest naszym gościem.
3: Radiowa świetlica.

0: Dzisiaj o rolkach i o wrotkach rozmawiamy w radiowej świetlicy. No to przyszła pora na zaopatrzenie się w taki sprzęt. Wiem, że można kupić różne rolki, różne wrotki. Jakie wybierać? Czy to ważne?
1: Jeżeli chodzi o wrotki i rolki, to trzeba wybrać po prostu wygodne. Ja zawsze polecam, jeżeli chodzi o wrotki, to po prostu dobranie wrotek przede wszystkim pod rozmiar stopy. One nie mogą być ani za duże, ani za małe, tym bardziej. Za duże też nie, bo jazda w nich jest bardzo niewygodna i bardzo męcząca. Jeżeli chodzi o rolki, to jest już bardziej skomplikowana rzecz, ponieważ szczególnie dla dzieci polecam rolki w twardej skorupie tak zwane, bo dzieci często koślewią nogi albo są delikatne stawy jeszcze, więc polecam właśnie rolki sztywne, nie miękkie, w których bardzo łatwo jest szczególnie taką dziecięcą nóżkę o kontuzję. To jest jedno. Drugie, tutaj już też rolka musi być dobrana do stopy. Nie może być dużo za duża, może być troszkę za duża, pół rozmiaru spokojnie, ale dwa to już jest przesada. Poza tym jest bardzo dużo bardzo dobrych firmowych rolek regulowanych. I te dobre można rozpoznać tym, że są zazwyczaj regulowane o 3 rozmiary, bo wtedy jest odpowiednio.
0: Czyli spojrzymy na spód takiej wrotki i od razu widać szynę taką, tak?
1: Tak, i tam jest regulacja 3 rozmiary. Dlaczego nie można więcej? Bo są też takie, widziałam, regulacje nawet 5 rozmiarów, ale nie można, bo wtedy kółka są za długie względem nogi. I czujemy się jak taka biedna kaczka chodząca w tych rolkach.
0: Nie wiadomo, jak na tym jeździć właściwie.
1: Da się, ale bardzo ciężko.
0: No tak, a nie ma co sobie robić pod górkę, kiedy i tak mamy do czynienia ze sportem, który chcemy opanować na tyle, żeby na przykład urządzać, co można by, wyścig.

0: wyścigi na podwórku w rolkach.
1: Jak najbardziej. Można wyścigi, można się uczyć jazdy figurowej. Bardzo popularna i bardzo fajnie rozwijająca się dyscyplina i taka, która rozwija nasze umiejętności, to jest slalom.
0: Ojej, widziałam.
1: Ze słupkami, tak. Mm. To jest bardzo trudne, bardzo fajne i bardzo takie wzmacniające fizyczność naszą. Super.
0: Widziałam fantastycznych rolkarzy z Polski, którzy właśnie wywijali między slalomem, między takimi kubeczkami niedużymi. Miałam wrażenie, że robią to na palcach. Jedna stopa jedzie na palcach, druga stopa na piędzie.
1: Tak.
0: I po prostu kręcą tymi kółeczkami bardzo szybko między kubkami, nie przewracając ich.
1: Piękna dyscyplina, a chłopców to jeszcze zachęcam do gry w hokeja, bardzo popularny hokej na rolkach.
0: Trudniej niż na łyżwach?
1: Trudniej, znacznie, ale jest to satysfakcjonujące i fajne, szczególnie dla chłopaków, bo jednak ten hokej to taki męski, fajny sport i często tych panów na rolkach można zmotywować właśnie taką szczyptą męskości, bo zazwyczaj rolki, wrotki są bardziej kojarzone z damskimi sportami, przynajmniej u nas w Polsce, a ten hokej to jest tak sztywno dla panów.
0: A propos damskich i męskich sportów, jak się ubrać na wrotki? Nasza słuchaczka, która zadzwoniła i jako pierwsza przyznała się do tego, że bardzo lubi ten sport i go uprawia, była to Nela. Nela powiedziała, że dzisiaj jest w krótkim rękawku, w krótkich spodenkach i że taki strój to też jest dobry strój na rolki albo na wrotki.
1: To pozdrawiam Nelę, miała rację, bo jest gorąco, jest bardzo fajnie, żeby się opalić, żeby było przewiewnie, miło, to tak dzisiaj krótki rękawek, jak najbardziej krótkie spodenki. Ubieramy się tak, żeby nam było wygodniej, ale nie możemy zapomnieć o tym, żeby zabrać ochraniacze. Szczególnie jak mamy ten krótki rękawek i krótkie spodenki, to tym bardziej ochraniacze się przydają. I na pewno trzeba mieć komplet. Komplet to są ochraniacze na kolana, na łokcie i na nadgarstki. To jest taka absolutna podstawa, a najważniejszy z tego jeszcze wszystkiego jest kask. Można jeszcze kupować dodatkowe ochraniacze, polecam, bardzo ratują.
0: Na pupę?
1: Tak.
0: Tak myślałam. Jeśli chodzi o te ochraniacze, ty też, Aniu, korzystasz czasami z ochraniaczy, czy już nie?
1: Znaczy, przyznam się, że robię bardzo źle i bardzo nieodpowiedzialnie, ale po latach jazdy na łyżwach nie za bardzo umiem się polubić z ochraniaczami. Polubiłam się z ochraniaczami na nadgarstki, bo nadgarstki są bardzo delikatnymi kostkami, które bardzo łatwo jest naprawdę popsuć na lata.
0: Czyli więc ochraniasz tak, je.
1: Na nadgarstki mam. Kask bardzo często używam. Bardzo często, szczególnie dzieci, nie chcą używać tych kasków, bo te kaski się wydają brzydkie, ciężkie, nieprzyjemne.
0: Gdzie tam? Kaski są leciutkie właśnie.
1: Tak, nie, niektóre potrafią być cięższe. Ale zawsze jest to coś na głowie, coś, gdzie się pocimy. I tutaj polecam rodzicom przepatrzenie kasków, bo są takie kaski, których można używać i na rower, i na rolki. I one są bardzo ażurowe, bardzo fajne, przewiewne, a są takie kaski, ja też w takim jeżdżę, który wygląda po prostu jak kapelusz.
0: O, elegancko.
1: Tak, on nie wygląda na pierwszy rzut oka jak kask, a że ja też nie lubię siebie w kasku, to jest mi w nim bardzo dobrze.
0: Aniu, pytanie, czy kask, który nam służy do jazdy na nartach, może nam zabezpieczyć głowę podczas jazdy na rolkach?
1: Tak, jak najbardziej. Wszystkie kaski do jazdy na rolkach muszą spełniać jedną rzecz. Być z tyłu dosyć długie. Nie mogą to być kaski rowerowe, bo one wtedy uderzamy w bardzo delikatną częścią głowy, w kant. Często te zimowe kaski narciarskie mają wypinaną podszewkę, więc one wtedy są identyczne jak rolkowe i de facto spełniają tą funkcję, tylko o jednym trzeba pamiętać, że kask, który raz uderzył, nie musiał uderzyć na naszej głowie, mógł nam upaść z rąk, mogliśmy w złości uderzyć, że ta jazda jest zła, on jest już zawsze do wymiany, on nie spełnia już swojej funkcji. Tu zawsze rodziców przestrzegam przed tym, żeby dzieci nie rzucały kaskami, żeby dzieci po upadku mówiły rodzicom, że trzeba kask wymienić. Jest to bardzo ważne, bo ten kask przy drugim uderzeniu, on może się zachować w sposób nieprzewidywalny.
0: Mm-hmm. A widać może takie, nie wiem, czy ten kask jest jakoś wgnieciony, albo zarysowany,
1: nie,
0: albo pęknięty?
1: Nic nie widać, ale kask jest jedną taką skorupką i jeżeli uderzymy w tą skorupkę, to napięcie w tej skorupce też się zmienia. I No, są wypadki, że kask przy drugim, przy trzecim uderzeniu potrafi się rozłupać, w cudzysłowie, jak ten orzeszek, i zranić po prostu kogoś.

0: Więc raz uderzył, wyrzucamy, kupujemy nowy, to jest bardzo tani sprzęt. Są takie kaski, które przez producentów mają napisane, że do 2-3 uderzeń, ale to wtedy producent gwarantuje już nam.
1: Czyli pamiętajcie, rolki albo wrotki na nogi, od razu ochraniacze zakładamy na kolana, na nadgarstki, jeśli macie, i na łokcie, a na głowie koniecznie kask. To i można wyjść na podwórko i poszaleć troszeczkę.
0: Zawsze.
1: Ania już kręci głową, podejrzewam, że wiem, co zrobi, jak tylko wyjdzie z Polskiego Radia Dzieciom. Pójdziesz dzisiaj jeszcze na wrotki albo na rolki? Jakiś trening może dzisiaj jest jeszcze?
0: Stąd jadę na tor Stegny, gdzie mam zajęcia z moimi ukochanymi nastolatkami. No i też przyznam się, że ja dzisiaj sobie żadnego treningu nie zrobiłam za bardzo, więc pewnie jeszcze godzinkę zostanę, tak już kręcąc, że tak powiem, kilometry na zmęczenie się.
1: Czyli ty musisz codziennie troszkę pojeździć dla siebie, dla przyjemności,
0: co,
1: dla frajdy.
0: Zdrowia. To jest zdrowie po prostu. Ja bardzo lubię chodzić na piechotę, jeździć gdzieś na wrotkach, rolkach, bo to jest po prostu dbanie o nasze zdrowie, a taka osóbka jak ja po 40 to już musi mocno dbać o swoje zdrowie, żeby właśnie być fizycznie sprawnym, ale też jest to fajne dla rodziców szczególnie, jak oni uprawiają ten sport, to zachęcają też dzieci. I dzieci zamiast siedzieć przed telewizorami robią coś naprawdę bardzo fajnego dla siebie.
1: Jeżeli chcecie poznać bliżej Anię Paczyńską, to albo wybierzcie się do klubu Arum Warszawa, albo będąc w Warszawie po prostu rozglądajcie się za osóbką w takich różowych, pięknych wrotkach. One są z przodu zaopatrzone w co? Co tam jest?
0: Nietoperze.
1: Nie sposób pomylić tych wrotek z innymi. Bardzo ci, Aniu, dziękuję za dzisiejszą wizytę w studiu Polskiego Radia Dzieciom i za zachętę naszych słuchaczy do uprawiania sportu.
0: Również bardzo dziękuję.

0: tutaj pszczoły. Myślę, że też te wrotki pomagają, a ja jeszcze dzisiaj muszę koniecznie kogoś pozdrowić, albo raczej poprosić, żeby to oni kogoś pozdrowili. Była tutaj dzisiaj grupa zwiedzających po południu i zostawili po sobie ślad.
1: Cześć, jesteśmy z klasy 5A szkoły w Bratianie.
2: Bratiane żywy w województwie warmińsko-mazurskim.
3: Jest młyn, szkoła duża, plac zabaw.
4: W Bratianie są jeszcze rzeki,
5: a niedaleko jest jezioro Skarlińskie.
6: Otaczają nas lasy. Jest bardzo ładnie.
1: Pozdrawiamy wszystkich słuchaczy Polskiego Radia Dzieciom.
7: Pozdrawiamy!
0: My też was pozdrawiamy, a ponieważ jesteście pewnie w drodze teraz, to piosenka. Yo, I'll tell you what I want.

0: Autopromocja.
1: Nudzi mi się.
2: Nie mogę zasnąć.
1: Mogę się jeszcze pobawić?
3: Są takie wieczory, kiedy naprawdę nie możemy zasnąć. Wtedy jest tylko jedno rozwiązanie. Książka.
2: A kto z nami czyta?
1: Ja.
2: Ja.
3: Kto z nami czyta? W każdy czwartek od godziny 18. Nowości książkowe, polecajki i przede wszystkim nasze ulubione bajki. Zapraszam serdecznie. Marta Kawalec.
0: Autopromocja.
4: A na zegarze już minuta po godzinie 17.
5: Radiowa świetlica w Polskim Radiu Dzieciom.
4: Otwiera się zawsze na dwie godziny, między godziną 16 a 18. No, rolkarstwo już było, o innych sportach też dzisiaj nie będziemy rozmawiali, ale najpierw poznajcie kogoś. Dzień dobry, jak masz na imię?
6: Dzień dobry, jestem Adam.
4: I jesteś reprezentantem wycieczki, która tutaj jest i która w tej chwili kibicuje ci i przy okazji robi zdjęcia, kręci rolki. Co tam robicie, panowie? Nagrywacie kolegę, który siedzi przed mikrofonem. No, możecie go też przy okazji podziwiać. Mam nadzieję, że jak będziemy się rozstawać, to będziecie bić mu brawo, bo to naprawdę nie byle co usiąść przed mikrofonem. Jak się czujesz w tej chwili?
6: Stresująco. Mhm.
4: A co cię stresuje?
6: Publiczność.
4: No właśnie, no bo tutaj rzeczywiście obstawieni jesteśmy młodzieżą. Skąd wy jesteście? Opowiedz, skąd przyjechaliście?
6: I co robicie? Dolnego Śląska.
4: Dolny Śląsk, piękna miejscowość.
6: Dokładnie.
4: I co robicie tutaj w Warszawie?
6: Przyjechaliśmy na wycieczkę szkolną, pozwiedzać ciekawe miejsca.
4: Mhm. I między innymi tym ciekawym miejscem jest Polskie Radio.
6: Polskie Radio, oczywiście.
4: I jest ciekawie rzeczywiście.
6: Jest ciekawie.
4: To co już widziałeś tutaj w naszym budynku? Jakieś studio radiowe? Tutaj mówi Artur Wolski, który oprowadza tę wycieczkę, że dopiero zaczynacie. No to w takim razie bardzo mi miło, że zajrzeliście najpierw do studia Polskiego Radia Dzieciom. Tym bardziej, że tutaj jest audycja na żywo. Zobacz, palą się czerwone lampeczki i wszyscy nas w tej chwili słyszą. A Artur się przytula do mikrofonu, żeby coś powiedzieć.
7: Weź ją do mikrofonu. Wszystkim dzień dobry. Ja tylko podpowiem, że w Oławie jest wspaniałe, znane na całą Polskę, Muzeum Motoryzacji. Może kolega by nam coś opowiedział, chociaż ze 2-3 zdania.
4: Jesteś fanem motoryzacji?
6: Jestem.
4: No to opowiadaj, zaproś nas do tego muzeum.
6: Pani powiem, że jeszcze nie miałem zdolności się tam wybrać.
4: A widzisz.
6: Niestety dużo nie opowiem.
4: Czyli to my cię zapraszamy w takim razie. Jak wrócisz do Oławy, to koniecznie wybierz się do tego muzeum.
6: Dobrze.
4: A gdybyśmy przyjechali teraz my do Oławy, to co byś nam pokazał? Dokąd byś nas zabrał? Jest tam coś ciekawego?
6: Mamy

0: piękny ratusz na rynku. Mamy bardzo ciekawą wieżę ciśnień obok tego rynku. Mamy ładny krajobraz parku koło stacji PKP i raczej tyle.
1: No to wystarczy. I jakby co, to jeszcze w pobliżu Wrocław, do którego możecie,
0: tak,
1: możecie podjechać. No dobrze, to co, zasłużył na oklaski chyba, prawda? No brawa! Oczywiście, że tak. Jak na debiut antenowy, przy tremie lekkiej, która mu towarzyszyła, to świetnie sobie poradził wasz kolega. Gratulacje. I kogo chciałbyś pozdrowić? Możesz przekazać pozdrowienia teraz.
0: Mamę, tatę, siostrę, kolegę Jasia i kolegę Alana.
1: Którzy są tutaj, tak? W tej chwili?
0: Tak, tak.
1: A kto pozdrawia?
0: Adam Dawidowicz z Oławy.
1: Z klasy?
0: Z klasy 7 A.
1: Wspaniale. No to mamy komplecik. Bardzo ci dziękuję, Adamie.
0: Dziękuję bardzo. Bardzo. Do widzenia.
1: Do widzenia, a nawet do usłyszenia.
0: Do usłyszenia.
1: Tak się żegnamy z naszymi słuchaczami. Proszę bardzo, jaki udany debiut w Polskim Radiu Dzieciom.
2: Czy znacie żyrafę w różowym wełnianym swetrze?

0: na zegarze już 7 minut po godzinie 17.
1: Radiowa świetlica w Polskim Radiu Dzieciom.
0: Herbaciarze, jesteście tam? No ja akurat mam w kubeczku troszkę jeszcze kawy, ale nie jedna herbata za mną, bo ja bardzo lubię herbatę. Kto zalicza się do grona herbaciarzy, ten doskonale wie, że w gatunkach herbat można przebierać, można wybierać, no i robić sobie a to kubeczek zielonej, a to czarnej herbaty. Można też zaparzyć jakąś owocową, na przykład z żurawiny, albo wiśni, albo maliny, albo na przykład taką herbatkę ziołową można popijać, chociaż to bardziej napar niż herbata. Na przykład z rumianku albo melisy. Jak ktoś jest zmęczony po całym dniu przejeżdżonym na wrotkach, rolkach, to najlepiej, gdyby sobie taką meliskę zaparzył tuż przed pójściem spać i ona nas koi i pozwala nam dobrze się wyspać. A ja o przepis na herbatę poprosiłam kogoś, kto się wychowuje w takim domu herbaciarzy, czyli miłośników herbaty. No i zna nie jeden przepis na ten pyszny napój.
2: Dzień dobry, tutaj Dominika z Gdańska i dzisiaj będę chciała wam powiedzieć, jak się robi herbatkę. Najpierw biorę kubek. Na przykład ja wyjęłam z czystego jakiś brudny, nie wiem dlaczego. Dobra, mamy dwa kubeczki czyste. Teraz ja zawsze sprawdzam, czy w czajniku

0: środku jest esencja.
1: A co to jest esencja?
0: No, takie coś, co się wlewa do wody, żeby to nie była sama woda, ani tylko herbata. O, nalewamy. Teraz się grzeje woda. Ja zwykle dolewam do mojej herbaty też trochę zimnej wody, żeby była od razu do picia, ale ja tak tylko robię dla siebie i dla siostry. Ale dla dorosłych to lepiej zimnej wody nie dolewać. I weźmiemy sobie jeden taki woreczek z różnymi przyprawami. My mamy akurat taką mieszankę prosto z lasu.
1: To jest torebka herbaty, tak?
0: Tak, różne smaki. Ostatnio widziałam malinę z cytryną. Biorę czarniczek z esencją i wlewam. Możecie się zapytać, ile tej esencji dać. To zależy dla kogo, bo dorośli to lubią taką mocną herbatkę, a dzieci to wolą taką słabszą. Ja akurat lubię dla siebie z esencją, więc ja na razie wlałam tak, żeby było lekko brązowe. O, woda nam się zagotowała.
1: Czyli do jednego kubeczka wlałaś esencję, a do drugiego wrzuciłaś saszetkę z herbatką.
0: Ja teraz biorę czajnik, teraz nalewam. Można niezbyt dużo nalać tej wody. I mamy już prawie zrobioną pierwszą herbatę. Druga też już się powoli robi. I my mamy takie specjalne urządzonko, że bierzemy cytrynę i po prostu możemy tak z prosto cytryny. O nie, akurat nam się skończyła. No tak, no ale ona też niezbyt. No i wyciskamy cytrynę. I wlewamy do naszych herbat po troszeczku. Jak już wlejemy, to teraz można dać albo miodu. Mam samą reszteczkę, a mi się nie chce tam dłubać. Więc my dodajemy cukru. Ja osobiście wolę z miodem, ale z cukrem też jest dość smaczne. Nie za dużo, nie za mało. Teraz trzeba pamiętać, żeby wyjąć tą torebeczkę z tą mieszanką. O, gorąca. Dobra, mamy herbatki gotowe. Pa!
1: Pa, a nawet powiedziałabym smacznego, bo w końcu ta herbatka, którą przyrządziła dla nas Dominika, jak powiedziała z Gdańska, herbatka z cytryną i z odrobiną cukru, to coś pysznego, nawet w ciepły dzień.

0: śnieg, to musimy jeszcze trochę poczekać i dobrze, prawda? Za to zapasem są wakacje, naprawdę już tylko ich czekać, a jeszcze wcześniej będzie dzień, ukochany dzień przez po pierwsze wszystkie dzieciaki i wszystkich tych, którzy czują się dziećmi mimo upływu lat. No i oczywiście jest to największe święto, które my, Polskie Radio Dzieciom, obchodzimy razem z wami. Myślę oczywiście o 1 czerwca, czyli o Dniu Dziecka. Poczekać na ten dzień musimy jeszcze nieco ponad tydzień, ale zbliża się. A skoro nadejdzie, to wtedy uwaga, uwaga, dzieciaki przejmują antenę Polskiego Radia Dzieciom. Czy jesteście wśród chętnych? No mam nadzieję, że są tacy, którzy marzą o tym, żeby usiąść przed naszym mikrofonem, żeby zapaliła się przed nim czerwona lampka i żeby zacząć mówić do mikrofonu, jak ja teraz to robię. Za szybą widzę, że zbiera się kolejna grupa wycieczek. Dzisiaj jest czwartkowe popołudnie i chyba dużo szkół odwiedziło Warszawę, krąży między różnymi ciekawymi instytucjami, a na ich szlaku jest też Polskie Radio. Bardzo możliwe, że za chwileczkę usłyszymy czyjś głos i wy też będziecie mogli 1 czerwca zabrać głos w każdej sprawie, która was interesuje, która was dotyczy, o której chcecie opowiedzieć swoim kolegom, bo od godziny 7 do godziny późnej popołudniowej będziecie mogli objąć naszą antenę i stać się prowadzącymi. Będziemy wam pomagać, będziemy was tutaj wspierać, ale najpierw musicie się zgłosić i wymyślić sobie jakiś temat, o którym chcielibyście poopowiadać, kiedy już będziecie gospodarzami audycji radiowej. To brzmi, prawda? dzieci@polskieradio.pl do 27 maja, czyli jeszcze przez kilka dni można nadsyłać zgłoszenia do tej naszej akcji, więc nie prześpijcie, nie przegapcie, bo nie wiadomo, kiedy kolejna taka okazja, żeby poprowadzić własną, autorską audycję w Polskim Radiu Dzieciom.
1: Muzyczne puzzle.
0: Przypomina się nasza zabawa, która już za kilka minut będzie miała swoją pierwszą dzisiaj odsłonę.

0: przyjaciele zostali w reżyserce. W tej chwili wiesz, Franek, ile telefonów jest wycelowanych w twoją stronę. Pomachaj do nich, odwróć się, może pomachaj, żeby ci zrobili zdjęcia. O właśnie, no prawdziwa gwiazda z tego Franka. Franek przyjechał tutaj razem z wycieczką. Skąd jesteś? Dzień dobry, Franku.
1: Dzień dobry, jestem ze Strzelec Krajeńskich.
0: Strzelce Krajeńskie, jakie to województwo?
1: Lubuskie, nieopodal Gorzowa Wielkopolskiego.
0: To kawał drogi mieliście do nas. Ile godzin się jechało?
1: Około 8.
0: Ojej, ale jakaś przerwa na śniadanie była pewnie, co?
1: Było, w McDonaldzie.
0: A, no tak, rozumiem. Czyli coś niezdrowego do końca trafiło do twojego brzucha. Powiedz, Franku, co tam można robić w Strzelcach Krajeńskich, jakbym do was przyjechała? Na pewno coś ciekawego jest, poza waszą szkołą.
1: No można grać w piłkę. O. Mamy bardzo fajne jeziora zarybione, można łowić ryby bardzo fajnie.
0: Nie jestem fanką łowienia ryb, a ty wędkujesz trochę?
1: Tak, tak, wędkuję.
0: Czyli mogłabym pierwsze kroki stawiać pod twoją, pod twoim kierunkiem?
1: Jak najbardziej.
0: Wędki masz w domu?
1: Mam,
0: ile,
1: dużo.
0: Ile tych wędek?
1: No, paręnaście.
0: Naprawdę? To ci dopiero. I jaka największa ryba ci się trafiła kiedykolwiek, Franku?
1: No, szczupak z 80 centymetrów, taki duży, na łódce.
0: No to bardzo duży. I co, wylądował w garnku, na patelni?
1: Nie, nie, ja wypuszczam.
0: A, to ty jesteś takim ekologicznym wędkarzem.
1: Tak, tak.
0: No dobrze, czyli poza szkołą wędkujesz, co jeszcze robisz? Grasz w piłkę?
1: Tak, gram w piłkę, gram.
0: No, od razu cię zapytałam o tę koszulkę, bo muszę wam powiedzieć, że Franek ma na sobie koszulkę pewnie swojej ulubionej drużyny piłkarskiej.
1: Tak, tak.
0: A co to za drużyna?
1: FC Barcelona.
0: Kibicujesz?
1: Tak, tak, szczególnie Robertowi Lewandowskiemu, Polakowi.
0: No, już się pożegnał z Barcą.
1: Znaczy, jeszcze gra ostatni mecz w sobotę.
0: No tak, a potem się żegna i wiem, że były wielkie łzy i przeszedł do legendy tego klubu chyba, prawda?
1: Jak najbardziej.
0: Franek kiwa głową, wszystko się zgadza. Franku, jaki macie plan jeszcze na wasz pobyt w Warszawie?
1: Jeszcze jutro odwiedzimy na pewno Sejm. Właśnie mamy wizytę, zwiedzamy. I jeszcze będziemy Pałac Kultury też pod pałacem. Pewnie będziemy też zwiedzać.
0: Ale wizytę w radiu na pewno zapamiętasz, prawda?
1: Tak.
0: Polskie Radio Dzieciom ugościło cię przed swoim mikrofonem. To teraz możesz pozdrowić kogo tylko chcesz za pośrednictwem Polskiego Radia.
1: No to pozdrawiam całe Strzelce, całą naszą szkołę podstawową numer 1 w Strzelcach Krajeńskich, klub MKS

0: Łucznik, Strzelce Krajeńskie. I to tyle.
1: No tak, koledzy tam domagają się, widzę, że patrzą na ciebie i proszą, żeby o, jeszcze mnie, pozdrów mnie. Wszystkich pozdrawiamy,
0: tak, wszystkich
1: chyba.
0: Pozdrawiam.
1: No właśnie, a powiem ci, że znakomicie sobie poradziłeś w sytuacji pewnie trochę stresującej jednak, czy nie?
0: Nie.
1: No proszę, tylko takich możemy tutaj gościć.

0: Polskiego Radia. A ja teraz, uwaga, uwaga, przypomnę, że jest taka zabawa, do której zapraszamy słuchaczy Polskiego Radia dzieciom, a ta zabawa nazywa się...
1: Muzyczne puzzle.
0: I w tej zabawie podaję wam trzy słowa, a na podstawie tych trzech słów macie odgadnąć, jaki to utwór się za nimi kryje, jaka piosenka z tymi słowami. I pierwsze słowo, które dzisiaj ujawniam, brzmi trąbka. Trąbka, to pierwsze słowo. 2, 2, 6, 4, 5, 20, 55. Kojarzysz jakąś piosenkę ze słowem trąbka, Franku?
2: Nie.
0: Tak na pierwszy rzut ucha nie.
2: Tak.
0: A na drugi?
2: Też nie.
0: No to dobrze, to czekamy w takim razie na słuchaczy. 2, 2, 6, 4, 5, 20, 55. A ja jeszcze raz ci bardzo dziękuję.
2: Dobrze.
0: I dobrego zwiedzania.
2: Dziękuję.

0: To jest radiowa świetlica prawie w pół do komina. Nie, w pół do szóstej na zegarze. A to prawie to 2 minuty do w pół do szóstej zostały. I dzwoni do nas Adam. Dzień dobry, Adamie, cześć.
1: Dzień dobry.
0: Cześć, Adasiu, miło cię słyszeć. Co tam porabiasz o tej porze?
1: Właśnie wracam ze szkoły.
0: To chyba jakaś taka muzyczna szkoła pewnie, co?
1: Słucham.
0: Muzyczna szkoła czy ze świetlicy szkolnej?
1: Ze świetlicy.
0: Ja tak myślałam, bo kto o tej porze wraca, to albo ma jakąś drugą szkołę, na przykład szkołę muzyczną, do której chodzi,
1: nie,
0: albo właśnie świetlica szkolna. I ciekawie jest w świetlicy szkolnej?
1: Tak.
0: No, mam nadzieję, że tak samo ciekawie jak w radiowej świetlicy. Dzisiaj rozmawialiśmy o rolkach, podawaliśmy wam przepis na herbatkę, a teraz uwaga, uwaga, bawimy się w...
2: Muzyczne puzzle.
0: Podałam pierwsze słowo w naszej zabawie, a to słowo brzmi trąbka. I czy ty wiesz, Adasiu, jaka to piosenka?
1: My jesteśmy muzykanci konfabelani.
0: Jeszcze raz, my jesteśmy muzykanci...
1: Konfabelani.
0: Zawsze mnie intrygowała ta nazwa, konfabelanci. Czy to jest ta piosenka?

0: Niestety nie, niestety nie. Ale słuchaj, ja zaraz podam drugie słowo i być może coś ci zaświta w głowie. I mamie też, bo słyszę, że tam jesteś razem z mamą. Oczywiście można telefonować do nas z podpowiedziami, dorośli z dziećmi, dzieci z dorosłymi. To jest świetny sposób na to, żeby również spędzać razem czas. To wy teraz macie chwilę, żeby się naradzić, dobrze, Adasiu? A kogo chciałbyś, pozdrowić?
1: Mamę, tatę, siostrę, drugą siostrę, całe polskie radio dzieciom, krasnoludki i to wszystko.
0: No i wszyscy pozdrowieni. Bardzo ci dziękuję i my też ciebie pozdrawiamy.
1: A mogę wybrać piosenkę?
0: To jeżeli chodzi o wybieranie piosenki, to ja zapraszam cię w środę. W środę, w przyszłym tygodniu, między godziną 18 a 20 będziesz mógł wybrać sobie taką piosenkę, jaka ci się zamarzy. Będziesz z nami wtedy?
1: Tak.
0: To zapisz sobie, tak. To zapisz sobie na kartce tę piosenkę, na której ci najbardziej zależy i dzwoń w przyszłym tygodniu w środę. Zapraszam serdecznie do rodzinnego koncertu życzeń.
1: Dobrze, do widzenia.
0: Do widzenia, do usłyszenia, pa, pa. No a ja w takim razie może zdradzę, jakie drugie słowo towarzyszy nam, ale zanim zdradzę, to może jeszcze telefon. Halo, halo, dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Dzień dobry. Kto to taki?
2: Maciej.
0: Cześć, Maćku. No to Maćku, uwaga, uwaga. Słowo trąbka, z jaką piosenką ci się kojarzy?
2: Mucha, mucha, mucholocie.
0: To też nie ta piosenka. Ani jestem muzykantem, konszabelantem, ani mucha, mucha w mucholocie. To w takim razie, żeby już nikogo nie trzymać w niecierpliwości, to podam w takim razie drugie słowo w naszej piosence. Myślę, że ono was troszkę jeszcze bardziej naprowadzi. To będzie słowo Luis. I na razie nic więcej nie mówię. Jeszcze trzecie słowo mam w odwodzie, jakby co. No i oczywiście numer telefonu. 226452055. Czekam na telefony i czekam na wasze strzały. Mam nadzieję, że celne.

0: strupy na kolanach. O nich też marzy Kasia Klich, która chciałaby być znów mała. No ja o strupach na kolanach to niekoniecznie, ale żeby tak się pochuśtać na trzepaku, to jak najbardziej jestem za. Pogoda odpowiednia, teraz będzie można dużo więcej czasu na podwórku spędzać. A do nas dodzwoniła się, halo, halo, Ania. Cześć Aniu, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Ale masz wesoły głos, to chyba dlatego, że czwartek i popołudnie, prawda? I już w powrót ze szkoły za tobą. Halo, czy jest tam Ania? Gdzieś Ania nam zniknęła. Jesteś, Aniu? Aniu! Aniu! Uhu! Ania zniknęła nam. Być może Ania jechała...
1: Halo.
0: O, jesteś, Aniu, znalazłaś się. Gdzie ty byłaś, jak cię nie było?
1: Jestem, tylko coś przerwało, bo w drodze jestem.
0: A tak myślałam, że wjechałaś w jakąś strefę bezzasięgową. No dobrze, to ja przypomnę, że bierzesz udział w naszej zabawie, która nazywa się...
2: Muzyczne puzzle.
0: Już ujawniłam dwa słowa, po których macie odgadnąć, o jaką piosenkę chodzi. Te słowa to trąbka i Luis. I ty myślisz, Aniu, że to jaka piosenka?
1: Piosenka z Księżniczki i Żaby, Gdybym był człowiekiem znów.
0: No proszę, proszę, proszę.
1: Żaba?
0: Nie, żaba nie, to było podpowiedź, słowo jazz miało was naprowadzić na, na tę piosenkę właśnie. A widziałaś ten film, Aniu?
1: Tak, widziałam.
0: Podobał ci się?
1: Tak.
0: Tak, akcja dziejąca się w Nowym Orleanie i dużo jazzu i gry na trąbce i na innych instrumentach. Aniu, bardzo ci dziękuję, gratulacje raz jeszcze i fanfary krasnoludki. Poprosimy was jeszcze raz, żebyście zagrały na trąbkach i oklaskiwały naszą słuchaczkę. A ty, Aniu, możesz pozdrowić kogo tylko chcesz.
1: Ja pozdrawiam pana Piotra z moich zajęć. Trąbki i orkiestrę.
0: No proszę, to ty
1: bo
0: jesteś...
1: Bo ja też gram na trąbce.
0: To właśnie, tak zrozumiałam, że ty jesteś trębaczką, tak? Tak się mówi?
1: Tak.
0: Trudna jest gra na trąbce?
1: Nie.
0: Prawda? Bułeczka z masełkiem, jak już się umie, to pewnie łatwo, ale jakby ktoś dopiero zaczynał się uczyć, to pewnie udzieliłam.
1: No to może troszkę trudniej być.
0: Pewnie troszeczkę tak, ale cieszę się w takim razie, że mamy takich utalentowanych słuchaczy w Polskim Radiu Dzieciom. Gdybyś chciała kiedyś się pochwalić swoimi umiejętnościami i zademonstrować grę na trąbce, to najlepiej jakbyś się pojawiła w naszym studiu ze swoją piękną, pewnie złocistą albo srebrzystą trąbką.
1: Dobrze.
0: Zapraszamy serdecznie. No i teraz będzie ta piosenka, której tytuł odgadła nasza słuchaczka Ania, czyli piosenka z filmu Księżniczka i Żaba. Aniu, powiemy na 3-4 ten tytuł?
1: Tak.
0: 3-4. Człowiekiem. Dobra, to ja powiem. Człowiekiem, gdybym był na 3-4. 3-4. Człowiekiem, gdybym
1: był.
3: Alleluja! Człowiekiem gdybym był, do Orleanu wtedy bym ruszył zaraz i na trąbce grał, tak jak nikt po prostu szał. Jak kiedyś Louis Armstrong, Ray Charles i inni też. Teraz ja, oni pójdą w dzień, kiedy cały świat odkryje mnie solo.

0: świat. Dzięki, dzięki. Dzięki, ja też się kocham, mała.
1: Gdy będę sobą znów, to powróci dawny luz. Jak kiedyś przebaluję noc, brzmi chyba nieźle, co? Przy lewym boku ruda.

0: teraz
1: Radiowa świetlica w Polskim Radiu Dzieciom.
0: No nie, no żartuję. Pora jest taka, że nie trzeba ciszy nocnej zachowywać, bo to dopiero kwadrans do godziny 18 i myślę, że życie domowe właśnie rozkwita. Być może właśnie dotarliście do swojego domu, weszliście do przedpokoju, potem do łazienki, umyliście ręce, może już mama poczęstowała was czymś dobrym,

0: Albo tata stanął przy kuchence i gotuje coś dobrego na kolację, albo na taki późny podwieczorek. Zjadłabym teraz na przykład takiego ciepłego budyniu. Czy jakiś tata mógłby zrobić dla mnie trochę ciepłego budyniu? Bardzo proszę. Nie musi być soczkiem, nie musi być z konfiturami. Najlepiej waniliowy. No to skoro już mam obiecany budyń, nie wiem skąd i od kogo, ale będzie prawdopodobnie, albo sama sobie zrobię, trudno, to jeszcze zaproszę teraz wszystkich skaterów i wszystkie skaterki na taką imprezę, która będzie odbywała się w najbliższą sobotę, 23 maja w Warszawie. No może ktoś mieszka tutaj, albo będzie mógł podjechać ze swoją deską, ze swoim skateboardem, albo na przykład bez takiej deski, ale z dużymi chęciami, żeby popatrzeć, podpatrzeć i może spróbować czegoś na własną rękę, bo to jest impreza, którą organizują dwie wasze koleżanki, z którymi rozmawiała nasza reporterka Zuzia Montowska. No to poznajcie naszych gości.
1: Cześć, jestem Hania.
2: Hejka, jestem Ewa.
1: Ja mam prawie 16 lat i na co dzień się uczę, jeżdżę na desce i uczę jeździć na desce. Ja jeżdżę od 8 roku życia.
3: Czy istotne jest, kiedy się zaczyna jeżdżenie na desce?
1: Jak jest się małym, to się aż tak tego wszystkiego nie boi, bo chce się próbować nowych rzeczy, a jak jest człowiek starszy, to się więcej boi. Lepiej za małego.
2: Organizujemy warsztaty i zajęcia z jazdy właśnie na dyskorolce. Odbędzie się tam też mini piknik i zawody.
1: Będą warsztaty dyskorolkowe, warsztaty z bezpiecznego upadania zarówno dla dzieci, jak i dla dorosłych. Będą mini zawody, czy konkurencje. Będzie stoisko na deski surf skate, aby je przetestować, chwilę pojeździć, czy z instruktorem.
3: Trzeba być jakoś przygotowanym, trzeba mieć swoją deskę, jakieś
1: trzeba
3: swoje ochraniacze.
1: Kask i ochraniacze też by się przydało. Deski możemy udostępnić, mamy do wypożyczenia, natomiast jak kto ma swoją deskę, lepiej, żeby wziął swoją deskę.
3: Młodsi uczestnicy lepiej, żeby przyszli z rodzicami, prawda?
1: Do 13 roku życia najlepiej było, jakby rodzic był przez cały czas na tym evencie. Wyżej 13 roku życia fajnie by było, jakby był, ale nie ma takiego obowiązku. Wstęp jest wolny, bezpłatny i bez żadnych pieniędzy.
3: Po prostu można przejść
1: tak,
3: z ulicy.
1: Po prostu bezpłatnie można przyjść. Kto chce, to zapraszamy. Od 10.30 do około 16.00. W Parku Pięciu Sióstr na skateparku zachodnim.
0: To Hania Lewandowska i Ewa Borowska-Puszcz, uczennice pierwszej klasy, które wymyśliły sobie taki specjalny piknik deskorolkowy. Same są zajawkowiczkami tego sportu i stwierdziły, że chętnie po pierwsze jako instruktorki z pomocą innych instruktorów pouczą chętnych tego sportu, po drugie pokażą parę trików. Może ktoś złapie taką deskorolkową zajawkę podczas pikniku deskorolkowego, który będzie się odbywał w najbliższą sobotę od 10.30 w Parku Pięciu Sióstr. Tak się nazywa ten park na warszawskiej Ochocie. Tam jest skatepark i można wpadać na ten skatepark, podglądać i uczyć się nowych trików. A z dziewczynami, z Hanią i z Ewą rozmawiała Zuzanna Montowska.

Przed chwilą było o deskorolkowej zajawce, a może teraz ktoś miałby ochotę wybrać się do teatru. Ależ my mamy dzisiaj zaproszeń, rozdajemy po prostu je to tu, to tam, pełnymi garściami. Uwaga, uwaga, to znowu zaproszenie raczej dla tych, którzy mieszkają w Warszawie albo mają ochotę przyjechać do Warszawy w najbliższą sobotę, ale po południu tym razem, bo o godzinie 17 w Teatrze Gulliver rozpocznie się przedstawienie Ale Kino, czyli kino zagości na deskach teatralnych. Jeżeli macie ochotę zobaczyć, jak wygląda praca na planie filmowym, bo ten spektakl właśnie tego dotyczy, no to przybywajcie, oglądajcie, a powiem wam, że och, będzie wam się aż kręciło w głowie od tych kolorowych strojów, od scenografii, ponieważ rzeczywiście patrzę na zdjęcia i jestem zachwycona. No, jeżeli nie wybierzecie się do teatru, to być może ja przechwycę te bilety i wybiorę się z kimś sympatycznym do Teatru Gulliver, ale wy jesteście pierwsi w kolejce po te bilety. 226452055. Przypomnę, że chodzi o zaproszenie do Teatru Gulliver w najbliższą sobotę na godzinę 17. Może ktoś nie ma jeszcze planów

0: Rozśpiewał się krakowski chór dziecięcy razem z gośćmi, a gościem, usłyszałam to, rozpoznałam, była Ala Tracz. Pięknie śpiewa, prawda? Halo, halo, dzień dobry, Klaro.
1: Dzień dobry.
0: Cześć, Klaro. To była piosenka o niczym, wiesz? Jak słuchałam tej piosenki o niczym, to pomyślałam sobie, że jeszcze nie robiłam audycji o niczym. Myślisz, że byłaby ciekawa audycja o niczym? A jaki jest to nic, które sobie teraz wyobrażasz? Jest duże czy małe? Wachluje uszami? Czy może ma gęstą sierść i można to nic podrapać za uszkiem?
1: Ma gęstą sierść.
0: O, nic o gęstej sierści, nic lubiące na przykład farfeluchy z bitą śmietaną i muchy w czekoladzie. Może być?
1: Tak.
0: No patrz, prawie nam wychodzi już wtorkowa audycja prowadzona przez Martę Kawalec, Opowiedz mi radio, to tam opowiada się różne historie, a tymczasem dzisiaj Marta stoi już w reżyserce i czeka na początek audycji Kto z nami czyta? Nie wiem jeszcze, kto będzie z wami czytał, ale Marta na pewno wszystko ujawni. A ja cię bardzo serdecznie, Klaro, pozdrawiam i jakbym kiedyś robiła audycję o niczym, audycję o wielkim nic, to dzwoń koniecznie, czuję, że miałabym w tobie świetną rozmówczynię. Pozdrawiam cię bardzo serdecznie, no i życzę ci miłego spektaklu w sobotnie popołudnie, bo wiem, że Klara wybierze się na przedstawienie Ale Kino. A potem daj znać, jak było, dobrze?
1: Dobrze.
0: Miło cię słyszeć, Klaro. Dobrego popołudnia ci życzę i spędź go najlepiej w towarzystwie Marty Kawalec i jej gości. A audycja Kto z nami czyta już za kilka minut wystartuje, natomiast za dzisiejsze spotkanie w radiowej świetlicy dziękujemy my, Justyna Majchrzak i Kasia Pietrzak, i życzymy wam dobrego popołudnia, wieczoru. Pa, pa!

0: Autopromocja.
1: Halo, halo, tu Polskie Radio Dzieciom. Z okazji Dnia Dziecka oddajemy mikrofony najmłodszym. Marzysz o tym, by poprowadzić audycję i podzielić się ze słuchaczami tym, co najbardziej Cię interesuje? Zwierzaki, kosmos, gotowanie, sport lub śpiewanie? Proszę bardzo, masz pomysł, energię i odwagę? Zapraszamy! Zgłoszenia nadsyłajcie do 27 maja na adres dzieci@polskieradio.pl. Do usłyszenia, oczywiście, w Polskim Radiu Dzieciom.
0: Autopromocja.
2: Kto z nami czyta?

0: Dzień dobry, dzień dobry. Witam serdecznie wszystkich naszych słuchaczy. To audycja Kto z nami czyta. Bardzo się cieszę, że już możemy się przywitać w nasze czwartkowe popołudnie, jak zwykle. Będziemy dzisiaj czytać i różne historie opowiadać, a z nami będą jak zwykle fantastyczni goście. Już jeden z nich na nas czeka. Właściwie to taki gość głos, bo nie dość, że będzie z nami głosem, to jest bardzo znanym głosem. Człowiek o wielu głosach tak naprawdę. Aktor, lektor, dubbingowiec Janusz Zadura, który go doskonale znacie z Podwieczorka z Filipem i Leopoldem. Witam cię serdecznie, Januszu.
1: Dzień dobry, dzień dobry.
2: No już nie przesadzaj, naprawdę, Filipie.
1: Dzień dobry, chłopaki, pozdrawiam was bardzo serdecznie. Cześć, Marto. Witajcie, słuchacze Polskiego Radia Dzieciom. Ale dawno mnie u was nie było.
0: No właśnie, dlatego tym bardziej się cieszymy, że możemy cię słyszeć, bo w audycji Kto z nami czyta mamy wiele ciekawych głosów, a myślę, że twój będzie jednym z najbardziej ciekawych i najbardziej znanych, bo znamy go z wielu różnych produkcji. Przede wszystkim Pingwiny z Madagaskaru, Shrek, Tomek. I wielu, wielu innych produkcji. Zwykle ludzie mają...
1: Jakieś zakłócenia macie.
0: Nie, wszystko w porządku, wszystko się zgadza.
1: Ktoś tam się cały czas się włącza.
0: Ktoś się włącza. No musimy jakoś ograniczyć tutaj dostęp do naszej anteny i mieć tylko jeden głos.
1: To.
0: Dobrze, dobrze, próbujemy.
1: No mono, naprawdę, bo jak macie to stereo, no to co chwilę tam się...
0: Cicho, to jakiś pingwin.
1: No ale właśnie, ale normalnie by się chyba nic nie zrobiło, nie zmieniło, tylko cały czas stereo nadajecie.
2: No ale no wiadomo, że cały czas stereo.
1: No to dlatego mówię, zróbcie mono, bo ja się, sama słyszysz, ja się nie mogę z tobą dogadać.
0: Dobra, teraz pytanie. Uwaga, wszyscy słuchają, tak? Wszyscy, i nasi słuchacze, i głosy Janusza Zadury, wszyscy słuchają. My zwykle, ludzie, mamy jeden głos, a ty ile ich masz, Januszu?
1: Tylko nie pytaj, ile języków.
0: Język pewnie jeden, ale operujący wieloma głosami.
1: Ale teraz powiesz, powycinany w takie różne rozgałęzienia. Gadam. Nie wiem, nie mam pojęcia.
0: Nie liczyłeś.
1: Każdy ma swój własny głos. To po pierwsze primo, a po drugie primo, to jest jakoś tak, każdy z nas ma wiele różnych głosów. Tylko my, aktorzy dubbingowi i lektorzy audiobooków, no to my się tymi swoimi głosami zajmujemy zawodowo, bo się nam za to płacą. Przecież za to wygłupy.
0: No właśnie, ale to nie jest takie łatwe stworzyć głos. Jak się tworzy głos?
1: Wiesz co? Od każdego, i to nieważne, czy grasz w teatrze, czy grasz w filmie, czy grasz w dubbingu, czy robisz książkę audiobookową, od każdego aktora wymaga się takiego profesjonalizmu, który nazywa się między innymi na przykład metodą Stanisławskiego. Metoda ta powstała w dawnych czasach, jeszcze w ubiegłym wieku, czy pod koniec nawet XIX. Wymyślił ją niejaki pan Rosjanin, Stanisławski, który uczył aktorów, jak wejść najlepiej w swoją rolę. Widzisz, wejść w rolę. To nie jest jakieś tam odgrywanie, że ja ciągle uważam, że aktor to jednak zawód zabawny, śmieszny i dla...

0: wariatów. Natomiast nawet wariat z rzemiosłem dobrym zdaje sobie sprawę z tego, żeby najlepiej odegrać jakąś postać, trzeba się nią stać. Trzeba nią być. I wiadomo, że więcej tej potrzeby takiej jest w teatrze i w filmie. Tutaj możemy trochę się oszukiwać głosem, ale przede wszystkim ja szukam w każdej postaci najpierw pewnych emocji i pewnej osobowości, jaką ta postać jest. Bo jeżeli jest osobowością, nazwijmy to delikatnie, złą, no to nie będę miłą księżniczką w tym głosie, tylko staram się poszukać takiego głosu, który będzie niemiły. A nawet jeżeli głos będzie milutki, to taka głębia, która siedzi w tej postaci, będzie niemiła, uszczypliwa, albo w ogóle od razu zadziorna, wstrętna, i tak dalej, i tak dalej. I tego szukam. To też podpowiada pewną prędkość, rytm, szybkość, z jaką się wypowiada daną kwestię, bo przecież każde zdanie, na przykład Litwo, ojczyzno moja, ty jesteś jak zdrowie, mogę powiedzieć o najróżniejszych emocjach. Na przykład człowieka, który jest niedobry, Litwo, ojczyzno moja, ty jesteś jak zdrowie. Ile cię stracił, tylko się dowie, to ja. Ile cię cenił, tylko się dowie, kto cię stracił. Można, to nie?
1: Tak.
0: Ale mogę też bardzo lubić tę moją ojczyznę i wtedy zupełnie ten charakter wypowiedzi będzie totalnie inny, nawet jeżeli będę złym bohaterem.
1: Czyli to wszystko zależy od tej postaci, jaką się kreuje. A Grover na przykład z Ulicy Sezamkowej, on był taki...
0: Kocham!
1: Jak jego wymyślałeś? Bo tutaj był pierwowzór, który był w wersji anglojęzycznej.
0: W dubbingu właśnie jest łatwiej, bo przychodzisz do studia i dostajesz gotowca, którego musisz odtworzyć. Nie musisz nic kreować, jakiejś nowej postaci. Ona już jest. Masz się tylko po prostu do niej dopasować, do jej głosu, do jej charakterystyki, do tego, czy jest mniej lub bardziej inteligentna. Ja kiedyś nie powiem wam jakiej bajki. Dobra, powiem wam. Próbowałem bardzo bronić kiedyś mojego bohatera, Tomka Lokomotywę. Już nie wiem, chyba graliśmy ze 100 tych odcinków. Ja w pewnym momencie pomyślałem sobie, że już po tylu odcinkach to Tomek na pewno trochę dojrzał i trochę zmądrzał. I pamiętam ze świętej pamięci reżyserem z Pawełkiem Galią bardzo się kłóciłem o to, że przecież Tomek powinien być troszkę inteligentniejszy. No tak, ale to tak, ta praca w dubbingu to tak wygląda. I w dubbingu jest łatwiej, bo mam już pewną postać, do której mam pewne odniesienie i mogę na tej bazie coś zrobić swojego.
1: A czy wy już poznaliście trochę tych głosów, które Janusz Zadura przed chwilą zaprezentował na antenie? Może mielibyście jakieś pytania do naszego gościa? Jeśli tak, to możecie do nas zadzwonić. 22 645 20 55 to jest telefon do naszego studia. A my z naszym wielogłosowym gościem Andrzejem Zadurą, Januszem Zadurą, przepraszam, spotkamy się już za chwilę.

0: 16 minut po godzinie 18 trwa nasza audycja Kto z nami czyta? Dzisiaj czyta z nami Janusz Zadura, aktor, lektor, dubbingowiec i dzisiaj postaramy się wydobyć od niego jak najwięcej głosów, którymi dzieli się w naszych bajkach, bo to przede wszystkim stąd poznajemy twój głos. Januszu, czy była taka historia, z którą trudno było ci się zmierzyć jako aktor i dubbingowiec?
1: No, trudne pytanie, wiesz, bo...
0: Taka postać, która nie chciała na początku przemówić.
1: Wiele jest takich postaci. Na przykład jest Grover z ulicy Sezamkowej, którego uwielbiam od samego początku. I teraz powstała kolejna część ulicy Sezamkowej i znowu miałem frajdę być Groverem. Bardzo trudna postać, notabene. Wiecie, nie tylko wy, kochani słuchacze, rośniecie, ale my, wasi rodzice, dziadkowie, wujkowie też. I wyobraźcie sobie, że Grovera nie grałem już 15 lat. A Grover jest takim młodzikiem zwariowanym, który ma tam parę lat, który ma mnóstwo energii i takiego poweru w ogóle wręcz nienormalnego. On jest świrem niesamowitym. Bardzo pozytywnym.
0: Do tego niebieskim.
1: Słucham?
0: Do tego niebieskim.
1: Tak, tego niebieskiego świra ma. Tak. Totalnego. I 15 lat temu myślę sobie, że na pewno miałem więcej energii i świra w sobie, aniżeli go mam teraz. I teraz wyobraźcie sobie, że po 15 latach nawet zadałem produkcji pytanie, stwierdzając, że ja się naprawdę nie obrażę na to, jeśli znajdzie się ktoś młodszy ode mnie z taką energią, jaką ma Grover. Okazało się, że mogę być. Ale to wcale nie jest takie proste zasuwać tym głosem i w ogóle. Już nie tracę tego głosu. Na początku, jak robiłem tego Grovera ponad 20 lat temu, bo tak chyba zaczynałem, albo nawet jeszcze wcześniej, na 25 lat temu, to traciłem głos non-stop.

0: Naprawdę, uwierz mi, to godzina wystarczyła, żebym pograł i ja ledwo mówiłem. A potem nagle znalazłem gdzieś w gardle takie miejsce Grovera, z którym on mówi i potem już mogłem grać godzinami. W ogóle tego głosu nie traciłem. Teraz też nie tracę, ale bardziej jestem spocony i zmęczony po takim nagraniu.
1: To kogo w takim razie najtrudniej się gra? Na przykład właśnie takie potworki jak Grover, czy dzieci, staruszków, a może właśnie pingwiny? Są takie postacie, które są po prostu trudne z założenia?
0: Pingwinami to nie wiem, jak się gra, bo ja tam ciągle żygałem, więc i nie wiem, czy się gra łatwo, czy nie. Chociaż...
1: Tak mówi Riko.
0: Tak mówi. Chociaż powiem wam, że spróbujcie sobie tak przez półtorej minuty na przykład tak po... Przepraszam, powymiotować. O, to tak. Zróbcie to, zróbcie sobie to. Za chwileczkę będzie piosenka, zróbcie sobie taką sztuczkę.
1: I ćwiczenie taką logopedyczne.
0: Nie! Jest to ćwiczenie wręcz nawet żołądkowe. Ciekawe jestem, jak długo wytrzymacie. Bo mnie się kiedyś długo nie udało. Znaczy, kiedyś po minucie stwierdziłem, nie, zróbmy sobie przerwę, bo już dłużej naprawdę nie dam rady. To raz. Kiedyś też opowiadałem taką historię, co mi się fajnie gra. Ja mam taki głos, że mogę wydzierać japę po prostu notorycznie. Tak mam to ułożone, jak tak potrafię. I kiedyś córkę swoją wziąłem na takie nagrania. Ona miała chyba 12 lat wtedy, czy miała 10 lat. I po 40 minutach mojej dumy darciam japy po prostu w okropnych wibracjach zachwytu reżysera. W końcu skończyłem. Zakończyło się nagranie, schodzimy po schodach i ja zadałem dumne pytanie mojej córce, no i co, wersji podobało ci się, jak ci się podobało? Na co moja córcia mi odpowiedziała, tato, daj spokój, takiego mnie obciachu narobiłeś, że już nigdy więcej mnie nie bierz na nagrania. Więc tak to też wygląda. Najchętniej to bym zagrał jakąś księżniczkę.
1: Księżniczkę, która... czyli wersję damską.
0: Oczywiście.
1: A jak się gra księżniczki?
0: Słucham?
1: Jak się gra księżniczki?
0: Miło.
1: To gdyby teraz chłopcy chcieli spróbować zagrać księżniczki, to jak powinni się do tego przygotować?
0: Och, poczuć się najważniejszą osobą na świecie. Że to ty masz nieść prezenty, tylko cały świat tobie przynosi prezenty i się tobą zachwyca. Nie tylko lusterko, które może zakłamywać, ale w ogóle wszystkie żaby dookoła kumkają, że jesteś najpiękniejsza na świecie.
1: Czyli to jest ćwiczenie wyobraźni. Od tego trzeba zacząć.
0: No ale całe życie nasze jest ćwiczeniem wyobraźni, bo przecież jak się budzimy albo kładziemy się spać, to sobie coś tam wyobrażamy. No to chyba lepiej wyobrażać sobie, że jest ci księżniczką. Piękną, zdrową i bogatą.
1: A ja myślałam, że to jest tak, że po prostu ty wchodzisz do studia, wciskasz taki guziczek w swoim gardle i teraz mówię tym głosem, a potem mówię tym. A tutaj musisz po prostu na takie nagranie wejść już z całą wyobraźnią tego bohatera.
0: Jeśli chodzi o księżniczkę, to tak, na pewno mi to ułatwi zadanie, kiedy się do tego przygotuję. Potwora gram na zawołanie.
1: No tak, czyli kto się kim bardziej czuje i kto z kim się bardziej utożsamia, to pewnie wtedy mu łatwiej. Ale myślę, że większym zadaniem dla aktora jest jednak zagranie, tak jak mówisz, kogoś zupełnie abstrakcyjnego i któremu najdalej jest do tej postaci. No dobrze, to w takim razie, drodzy słuchacze, już za chwilę z naszym bohaterem Januszem Zadurą porozmawiamy o książkach, bo audycja Kto z nami czyta nie może się obejść bez książek. A ponieważ Janusz przeczytał tych książek już bardzo, bardzo wiele, no to
0: opowiem. 500-900, jak nic. Albo i więcej.
1: Policzyłeś. Dobrze. To w takim razie już za chwilę podzielisz się swoimi doświadczeniami, mam nadzieję, z naszymi słuchaczami, jak czyta się audiobooki dla dzieci.

0: Kto z nami czyta dziś? Czyta z nami Janusz Zadura. No właśnie, miałam zapytać Janusza, ile tych książek, czy dokładnie już wie, ile ich przeczytał. Januszu, czy policzyłeś?
1: Nie wiem, czy było słychać 1 500 000 to 900, ale
0: tak na
1: chyba
0: poważnie.
1: I więcej.
0: Naprawdę
1: nie
0: więcej.
1: Nie mam pojęcia. Bo nie wiem, mam nadzieję, że nie wliczasz jeszcze tych prywatnych.
0: No nie, nie. Ale tak zastanawiam się, czy pamiętasz właśnie tą pierwszą książkę, ten pierwszy audiobook, który przeczytałeś.
1: W ogóle od razu ci odpowiem. Nawet nie trudź się. Mm-hmm. Nie mam pojęcia. Nie, zupełnie.
0: A od kiedy zacząłeś tak zliczać te książki i od kiedy stało się to dla ciebie ważną misją? Bo domyślam się, że taką właśnie jest.
1: Wiesz co, ja w ogóle ich nie zliczam. Po prostu je czytam. Ważna misja, bo to się stał mój zawód i nawet teraz mam mieszkanie tak urządzone, że studio mam w sypialni i moje studio styka się z moim łóżkiem, czyli mam od razu z łóżka do pracy i z pracy do łóżka. Wiem, że dla wielu marzenie, ale moje spełnione. Więc to tak.
0: Możesz się zdrzemnąć podczas pracy.
1: Słuchaj, w każdej chwili. Mogę się zsunąć z fotela i po prostu się znajdę od razu w moim łóżku.
0: No ale rozumiem, że ty nie czytasz takich nudnych książek, tylko właśnie takie, które trzymają w napięciu.
1: Uff, na całe szczęście. Wiesz co? I drodzy słuchacze, oprócz tego, że czytam fajne książki, kryminały ostatnio dla dorosłych i w ogóle zdarzyło mi się parę takich ambitniejszych, fajnych książek przeczytać, to ja zawsze mówię, i to jest zgodne z prawdą, uwielbiam książki dla dzieciaków i dla młodzieży, ponieważ one dają szansę niesamowitą pełnej zabawy, pełnej radości, pełnej wygłupów. Nie wiem, czy znacie taką książkę.

0: Recepta Pi Marcina Mortki. To jest cała seria o wikingu. Bardzo lubię, bo to jest w ogóle bardzo świetnie napisane, fajna historia i tak dalej, i tak dalej. Ale doprowadza mnie do szału pan Marcin, który wymyśla co chwilę różne postacie i tych postaci są też setki tysięcy. I za każdym razem moim marzeniem jest nie tylko utrzymać głos danej postaci, zróżnicować go tak, żeby on był inny, żeby takich robotek brzmiał zupełnie inaczej
1: niż na przykład jakaś inna wróżka
0: albo po prostu jakiś inny bohater. Już teraz nie będę wymieniał, jeśli słuchaliście, to wiecie o kim mowa. I tych bohaterów jest w takiej jednej książce naprawdę mnóstwo i to jest w ogóle koszmar.
2: Czyli musisz się cofać czasami, żeby przypomnieć sobie, jak mówił poprzedni bohater.
0: Ale wiesz co? Ja sobie zapisuję w notatniczku.
2: A jak się zapisuje głos?
0: Jak się zapisuje głos? Na dwa sposoby. Jeden prostszy, czyli timecode tego, gdzie się to nagrało, tak, w komputerze i żeby móc w każdej chwili odtworzyć.
2: Minuta, sekunda.
0: Słucham?
2: Minuta, sekunda, tak, dokładnie, gdzie tam to się znajduje.
0: Tak, tak, minuta, sekunda, gdzie to dokładnie jest, w tym rozdziale, w którym pliczku komputerowym i tak dalej, więc ja sobie tylko szybciutko wchodzę i przypominam sobie, ten mówił tak. Czasami naprawdę nie sposób tego pamiętać. Drugi pomysł, troszkę trudniejszy, ale również dla mnie pamiętliwy, jest taki, że zapisuję sobie osobowości tych bohaterów. I nieważne, czy to jest akurat Tapi, czy jakiś inny, po prostu sobie zapisuję. Na przykład Marta Kawalec, no to ona jest taka rozsądna. Aha, to już mi podpowiada styl mówienia. Czasami sobie, nie wiem, dopisuję niski głos, wysoki głos. No, znam swoje opisy postaci, więc też mi jest łatwiej do nich dotrzeć.
2: I potrafisz tak zdubbingować takie wszystkich ludzi?
0: Żeby to byli jeszcze ludzie. Ale to są jakieś normalnie zwierzęta. I teraz weź te wykombinuj. Łatwiej mówić na przykład wężem jakimś, bo on zazwyczaj przez za długo spółgłoskę S i poza tym się wije jak ten zawilec. Też inaczej mówi na przykład wiewiórka. Przecież wiewiórka się wie, to też przeskakuje z gałęzi na gałązi i podoba się i poleci. Inaczej mówi koń, inaczej mówi czapla i tak dalej, i tak dalej. Wyobrażam sobie te zwierzęta, jak one chodzą, jak się zachowują. Czasami sobie nawet włączam w internecie jakiś filmik z tymi zwierzętami, żeby usłyszeć, jaki one mają głos. Czy skrzeczą, czy śpiewają, żeby też mieć jakieś takie odniesienie do tego zwierzaka, więc patrzę, jak mówi, jak ten lis gada, i patrzę na charakter takiego zwierzaka. To też mi ułatwia stworzenie takiego zwierzaczka w głosie. Natomiast bywa, że zapominam. I wtedy szukam, jeśli nie zrobię sobie takich zapisków w kajeciku, no to potem jeżdżę, szukam i to czasami dłużej trwa niż powinno.
2: To ja w takim razie mam teraz taką propozycję dla naszych słuchaczy. Dzwońcie, piszcie, kogo mógłby nasz gość Janusz Zadura teraz zdubbingować. Może macie jakieś wyzwanie aktorskie dla Janusza Zadury, tak? Jakie?
0: Śpiącą królewnę.
2: Śpiącą królewnę, no właśnie, może coś w tym stylu. Może będzie to jakieś takie zadanie, które będzie rzeczywiście ambitne i które będzie wymagało jakiejś jeszcze dodatkowej supermocy, którą za chwilę Janusz nam pokaże.

0: że no dobrze.
1: To na koniec jeszcze powiem, kiedyś był taki to słynny egzamin do szkoły teatralnej i jedno z poleceń do studenta, żeby zagrał Siadłem Mleko, przepraszam, żeby zagrał Mleko. Już prawie spaliłem. Żeby zagrał Mleko. No więc ów aktor usiadł był na krześle. Co pan robi? Siadłem się.
0: No i tym optymistycznym akcentem zapraszam na piosenkę i za chwilkę wracamy do naszej rozmowy.

Trzesz i chuchasz i dmuchasz, generalnie strugasz sucha, ale w serca twego głębi czai się też lęk. Co się kryje tam na dnie butelki, a więc na wypadek wszelki sprawdzał, co tam jest, nie będziesz, choć masz wielką chęć.

Karaimski Klub zaśpiewał w naszej audycji Kto z nami czyta. No niestety muszę trochę zmartwić naszych słuchaczy, bo Janusz Zadura zmęczył się i potrzebuje trochę odpocząć. Powiedział, że tym razem musi sobie trochę skrócić naszą rozmowę, natomiast wysłał nam

0: teraz śpiącą królewnę, żeby mogła z nami porozmawiać. I tak chrapie chyba. Nie wiem, jak się rozmawia ze śpiącą królewną, skoro ona śpi. Pst. No teraz nie za bardzo wiem, co robić, bo śpiąca królewna śpi. Janusz Zadura też musi odpocząć, a my potrzebujemy z kimś porozmawiać, z kimś, kto będzie nam mógł coś opowiedzieć o wersjach lektorskich i dubbingowych. Śpiąca królewno, uwaga, na chwilę się obudź.
1: Daj buziaka, daj buziaka, daj buziaka, daj buziaka.
0: Wysyłam buziaki.
1: Daj buziaka, daj buziaka.
0: Wysyłam, wysyłam. Może nasi słuchacze też, bo wysyłają trochę buziaków i nasza śpiąca królewna się obudzi. Wysyłamy buziaki?
1: Jak zaśliniona jestem.
0: Czyli dotarły, dotarły.
1: Żeby tylko żaby się ze mnie zamienić.
0: Śpiąca królewna powoli się wybudza. O, o. Tego scenariusz nie przewidział. Śpiąca królewna zamieniła się w żabę. Czyli znowu potrzebujemy jakiegoś buziaka, tym razem od księcia.
1: No, maleńka, daj buziaka. Jak się pojawił i królewicz?
0: Jest królewicz, to dobrze.
1: Ale ty wiecie, ja zawsze jestem na podorędziu, żeby nie było.
0: To łap tą żabę, żeby nie uciekła.
1: No nie, no bo chciałem powiedzieć, że no i ta królewna śpiąca, nie powiem. Może i nawet i piękna, ale jak stała się ropuchą, to stwierdziłem, to jednak wolę te amerykańskie, te takie równikowe szabeczki, kolorowe, malutkie, a tu ropuszy!
0: Ja uważam, że bierz co masz, bo inaczej to będzie problem.
1: Ty w swoim życiu też kierujesz się tą zasadą?
0: Myślę, że lepszy wróbel w garść niż gołąb na dachu.
1: Różni ludzie kombinują. No ale dobrze, jak już mam wziąć i trzymać tę ropuchę, no to nie mam ją. Coś chciałaś powiedzieć, ropucho? Kum, kum. No dobrze, jak sama widzisz.
0: Trochę się dusi.
1: Co można zrobić? Była piękna, stała się bagnista.
0: I co teraz?
1: No trzeba jakoś rozwiązać tę sytuację. Nie mam najmniejszego pojęcia, całować tego ja nie będę. O nie, przepraszam najmocniej.
0: To może poprośmy o pomoc jakiegoś...
1: Zupełnie sobie inaczej wyobrażałem tę roleczkę.
0: Może poprośmy jakiegoś czerwonego kapturka albo wilka z lasu.
1: O, wilka z lasu, tak. Chociaż czy wilk zainteresuje się brzydką ropuchą, chociaż babcie zjadł, to z drugiej strony, kto go tam wie. Swoją drogą, to jest niezwykłe i niesamowite i to mnie fascynuje, jak bardzo zmieniły się bajki, które kiedyś były pisane, jak również były nam dawane jako bajki filmowe, animowane. Jak bardzo na przykład zmienił się i styl opowiadania, jak i zawartości w tychże opowiadaniach. Ostatnio nawet gdzieś tam obserwowałem, że obecne bajki są montowane nieprawdopodobnie szybko, czyli te obrazki to są i ta treść w ogóle tak przelatuje i w dodatku nie dość, że to jest montowane błyskawicznie i szybko, to jeszcze kolory są tak nieprawdopodobnie jaskrawe, że przebodźcowują nasze dzieci. I że w ogóle ten
0: Ale to jest ciekawe, co mówisz, bo głosy też są bardziej piskliwe, mam wrażenie, niż były wcześniej.
1: Tak! No bo... No, a jak masz zagrać inaczej tę postać, która kiedyś, nie wiem, no, wyglądała w miarę beżowo, a teraz jest jaskrawo-żółta! No to wiadomo, że jej głos będzie też inny. W dodatku ta jaskrawo-żółta postać, kiedy ona przeskakuje niemalże... Co półtorej sekundy z ujęcia na ujęcie jest również mało przytulna do serca, więc nie będzie ci szeptać pięknym, cieplutkim głosikiem.

0: I taka jest różnica. Ale z drugiej strony też pomyślałem sobie, że teraz są takie czasy, że już w ogóle nie mam możliwości, żeby nie tylko bracia Grimm, którzy już dawno zostali ocenzurowani i znamy ich zupełnie inaczej, aniżeli oni byli w oryginale na początku, ale już nawet Hans Christian Andersen nie mógłby napisać wielu swoich bajek. O matko, Kornel Makuszyński nie mógłby napisać wielu swoich bajek, bo już nie mówię, jak to ten król Maciuś I
1: Janusz Korczak,
0: nie raz
1: tak.
0: Wspominał o papierosach, o piwie i w ogóle, coś, co teraz w ogóle jest wykluczone nawet w samym pomyśle. Nie tylko autorskim, ale producenckim, wydawniczym.
1: To prawda, tak, no świat tak, się tak, zmienia, my też żyjemy trochę szybciej, nasze postacie też stają się bardziej jaskrawe i szybciej biegają. No ale być może tego oczekują też...
0: Chyba w Warszawie.
1: Staramy się jakoś doganiać te wszystkie postacie.
0: Doganiać?
1: No.
0: Wy non-stop gonicie i nie możecie dogonić. Wiem coś na ten temat.
1: No bo to jest właśnie... To jest zabawa w gonienie króliczka. No właśnie na tym polega nasza zabawa bycia dziennikarzem, żeby dogonić tego króliczka. Januszu, już za chwilę słyszymy się po raz kolejny, bo już teraz piosenka na naszej antenie, Pociąg do książki. I myślę, że jest jeszcze kilka wątków, o które warto zapytać, więc bądźcie z nami. Już za chwilę słyszymy się z Januszem po piosence.

Pociąg do Książki, 11 minut do godziny 19 w Polskim Radiu Dzieciom. Nadajemy audycję Kto z nami czyta? A czyta z nami dzisiaj Janusz Zadura. Zastanawiam się, Januszu, czy ty więcej teraz czytasz?

0: Czy słuchasz książek?
1: Oj, w ogóle nie słucham książek.
0: Nie słuchasz?
1: Ani w czyimś wykonaniu, ani w swoim.
0: Mm-hmm.
1: Bardzo prostej przyczyny, bym się tylko denerwował. Denerwowałbym się na siebie, że nie umiałem przeczytać tego tak jak chciałem. I chciałbym znowu nagrywać książkę już nagraną. Więc wydawcy i moja agentka po prostu na mnie by mocno krzyczeli. A ja w końcu nigdy bym nie zarobił pieniędzy. A innych nie słucham, bo ich lubię osobiście, więc niech tak zostanie.
0: Czyli wolisz te wersje papierowe?
1: Tak, ale od razu wyjaśnię. Nie wszystkie książki są warte przeczytania. Nie wszystkie książki są warte tego, żeby je podnieść z półki. Jest wiele książek tak niedobrych, że kompletnie ja nie rozumiem, kto na to pozwolił.
0: Ale to jest bardzo ciekawe, czyli po prostu ważne jest to, co się też czyta. Trzeba mieć trochę też taki krytycyzm w tym, żeby czytać tylko dobre książki.
1: Ale Marta, no porównując z filmami na przykład, jak idziesz do kina, to idziesz na dobry film czy na zły film?
0: No ale po czym poznać ten dobry albo zły, kiedy się go jeszcze nie obejrzało?
1: Wiesz co, zazwyczaj ktoś ci tam podpowie, tak, po znajomości wiesz, że warto, a jeżeli nawet idziesz na jakiś sequelowaty film, to albo po pierwszej części wiesz, że już nie warto na drugą, albo idziesz sobie do tego kina i na przykład i w połowie, wiesz ile razy mi się z kina udało wyjść przed czasem, bo dlaczego ktoś ma mi marnować mój czas?
0: Czymś, a po czym poznajesz dobrą książkę dla dzieci?
1: Po bardzo dobrym języku polskim. Uwielbiam bardzo dobry język polski. Kiedy on jest takim, ja to nazywam łąką pełną kwiatów. O, to może tak.
0: Czyli kwiecisty.
1: Słucham?
0: Czyli kwiecisty.
1: Kwiecisty. I on może być nawet niekoniecznie kwiecisty, ile niech on ma jakiś kolor, niech on ma jakiś rytm, niech on będzie o czymś. Ja dla przykładu mówię o tym, że w niektórych książkach pojawiają się teksty pod tytułem teksty o herbacie. Nie wiem, po co one się pojawiają, chyba tylko po to, żeby było więcej stron. Napijesz się herbaty? Tak, napiję się herbaty. A jakiej się napijesz herbaty? A jaką masz? Mam fioletową, czerwoną, żółtą i niebieską. A którą mi proponujesz? Proponuję ci niebieską. Dobrze, to napiję się niebieskiej. Pijesz z cukrem czy bez cukru? Przepraszam, przy tej wody mogę lać jeszcze pół godziny. Nienawidzę taki ciążek.
0: A pamiętasz, kiedy ty zacząłeś czytać książki, czy od czego zacząłeś i jak wyglądała twoja przygoda z literaturą, kiedy byłeś jeszcze małym Januszem?
1: Małym chłopczykiem?
0: Tak.
1: Januszkiem?
0: Tak.
1: Wiesz co, ja miałem taką ciocię, mieszkała pod Krakowem w Trzebini Sierszy. Siostrę mojej mamy. Ja ją uwielbiałem, ponieważ była pracownikiem księgarni. I jak w dzieciństwie tam dwa razy pojechałem, to były takie czasy bardzo ciężkie w PRL-u, że na przykład były jakieś słowniki, były encyklopedie. Ja uwielbiałem encyklopedie, bo ja się lubiłem dowiadywać w tychże i z obrazków, jak świat wygląda. Lubiłem też atlasy, bo palcem zawsze po tym atlasie zasuwałem po różnych Amerykach północnych i południowych, po Australiach i tak dalej. Beletrystykę, to jak każde małe dziecko, no, to miałem Polka i Lolka w Dobranocce, Reksia. No i oczywiście ojejku, w Krakowie Smoka razem z
0: Szewczykiem Dratewską.
1: Słucham?
0: Szewczykiem Dratewską.

0: to też i w ogóle Bartolini, Bartłomiej, herbu zielona, pietruszka, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla.
1: Sztyk z Krainy Deszczowców.
0: Tak jest, więc ja miałem i telewizor Niowo od czasu do czasu i książkowo tego typu literaturę, beletrystykę, którą poznawałem w dzieciństwie. I powiem, nie pamiętam, zachwycił mnie kiedyś pewien pingwinek i do tej pory nie pamiętam jego imienia. I nie był to pingwin, ani hip-hop, ani żaden inny. Nie pamiętam, jak on się nazywał. I mam nadzieję, że kiedyś odnajdę go, bo chcę zobaczyć, dlaczego on mnie wtedy tak zachwycił, bo to, pamiętam, była taka dobra, słodka, pełna przyjaźni i miłości bajka.
1: Ale książki same cię przyciągały? Czy ktoś jednak zachęcał cię do czytania?
0: No, ja jestem typowym chłopakiem, więc ja bardziej jestem wzrokowcem. Więc jakbym miał wybierać, czy dobry film, czy dobra książka, to najpierw wybiorę dobry film, a potem przysiądę po dobrym filmie do książki. Najwyżej przy niej zachnę. Ale nic na to nie poradzę. Wzroku mnie jest silniejszy. Natomiast wyobraźni mam jakoś tak chyba w miarę sporo w twojej głowie, że chyba nawet nie muszę się dokładać pomysłami różnych innych ludzi. Aczkolwiek polecam, bo rozwój swojej wyobraźni jest nie tylko na bazie tego, co się ma w twojej głowie, ale również na tego, co inni wymyślą i zapiszą na kartkach. To się przydaje. I jeszcze jest warunek podstawowy. Ktoś musi to dobrze napisać.
1: No ale myślę, że też jeśli mamy wśród naszych słuchaczy tych, którzy lubią audiobooki, no to ktoś musi też dobrze przeczytać, a ty na pewno zrobisz to dobrze.
0: Polecam się, ależ oczywiście. Polecam na przykład, niedawno przeczytałem bardzo, bardzo dobrą książkę, jestem zachwycony. Oprócz Cukierka, Waldka Cichonia, czy Tapiego Marcina Morti, to jeszcze pani Kasia Keller napisała taką książkę Alek Łopot. Alek Łopot. Można czytać Alek Łopot. Wow! Jakie to dobre! Posłuchajcie, bo właśnie niedawno nagrałem, więc już niedługo wyjdzie sobie w tych różnych miejsca, gdzie będziecie mogli tego posłuchać.
1: No to już mamy w takim razie polecajkę na dzisiejsze albo na kolejne wieczory. Bardzo dziękuję za spotkanie. Janusz Zadura, aktor, lektor, dubbingowiec, był dzisiaj naszym gościem w audycji Kto z nami czyta. Bardzo dziękuję za to spotkanie.
0: A ja ci bardzo serdecznie dziękuję. To mówiłem ja. Już nawet nie mów kto. No dobra. Ja też się z państwem żegnam. I też nie mów to. Też nie powiem. Pozdrawiamy.
1: Myślę, że te postacie dokładnie znają nasi wierni słuchacze Polskiego Radia Dzieciom. To był Filip i Leopold, który wielokrotnie witał was. No mniej więcej o tej porze zwykle kończyła się wasza podwieczorkowa audycja. Także bardzo dziękuję tym razem za spotkanie trochę innej wersji. Janusz Zadura, bardzo dziękuję.
0: Wszystkiego dobrego, wszystkiego wam najlepszego, dzieciaki. Czytajcie dużo książek, to się naprawdę przydaje. Słuchajcie dużo książek, to się naprawdę, to opłaca. Namawiajcie rodziców i rodzice kochani, czytajcie swoim dzieciom, bo ten czas bycia ze swoim dzieckiem jest najcenniejszy, najpiękniejszy.
1: A ja zapraszam wszystkich naszych słuchaczy na drugą godzinę naszego spotkania w audycji Kto z nami czyta. Już za chwilę słyszymy się ponownie.

0: Autopromocja.
1: Cześć, jestem Kalina, archeolożka Kalina, a moją pasją są prapradawne czasy, kiedy na naszej polskiej ziemi nie było jeszcze ani miast, ani wsi, a nawet nie było samej Polski. Za to byli nasi przodkowie, bardzo dzielny lud, Słowian. A najbardziej lubię ich opowieści o bogach, zwierzętach, duchach i przeróżnych nadprzyrodzonych istotach mieszkających w puszczach, jeziorach i rzekach. Jak was to też ciekawi, to posłuchajcie moich podcastów z pamiętnika młodej archeolożki. Zaprasza autorka Anna Wójcikiewicz.
0: Autopromocja.
2: Kto z nami czyta?
3: No, kto z nami dzisiaj będzie jeszcze czytał? Janusz Zadura przed chwilą na antenie Polskiego Radia Dzieciom zachęcał wszystkich do tego, aby czytać książki albo ewentualnie słuchać, bo to na pewno jest coś pięknego, kiedy możemy spędzić ten czas z kartami powieści i nowymi bohaterami, przenieść się w różne niezwykłe krainy, odwiedzić zakątki świata, do których pewnie tak szybko byśmy nie dotarli, jak właśnie biorąc jakąś książkę z półki i czytając. A co u was się czyta? Kto u was czyta i co czytacie? Chciałabym was teraz zapytać o to, jakie książki przeczytaliście od ostatniego tygodnia. W zeszłym tygodniu bardzo dużo osób dzwoniło i opowiadało o swoich ulubionych bohaterach. Co teraz czytacie? 22 645 2055. Podzielcie się jakimiś tytułami, bo być może ktoś inny zechce też tę książkę przeczytać. No to zapraszam w takim razie wszystkich odważnych, którzy mają teraz bardzo ciekawą powieść w ręku albo już za chwilę do niej powrócą, bo teraz akurat jest już godzina 19, więc powoli robi się taki idealny czas na czytanie książek. Co czytacie? W audycji Kto z nami czyta? Jest na to teraz pora.

0: Pies Marzyciel na antenie Polskiego Radia Dzieciom. A już teraz dodzwonił się do nas Adaś. Halo, halo, dzień dobry, Adasiu.
1: Dzień dobry.
0: Powiedz, czy ty masz może jakąś książkę, którą chciałbyś się podzielić z naszymi słuchaczami?
1: Tak. Ostatnio zacząłem czytać taką bardzo fajną książkę Pan Samochodzik.
0: Mhm. To nie jest współczesna literatura.
1: Nie, to jest podobno bardzo stara książka i że to była ulubiona książka mojego dziadka.
0: Mhm. O czym to jest?
1: O takim panu, który pracował chyba w muzeum i ten... I dostaje informację z gazety, że jest gdzieś w Polsce skarb templariuszy i on ich idzie szukać ze swoimi przyjaciółmi.
0: Mhm.
1: I jeżdżą tam po całym świecie, bardziej po całej Polsce, ale ja jeszcze nie doczytałem do końca tej książki. Jestem gdzieś tak w połowie, ale ten jest serio bardzo fajna.
0: A dlaczego właśnie sięgnąłeś po Pana Samochodzika? Skąd taki wybór?
1: No tak, nie miałem w ogóle co czytać, bo po prostu tak mi się totalnie nudziło i nudziło, aż w końcu sobie pomyślałam, że pójdę do biblioteki i poszukam może jakiejś w końcu klasycznej literatury, bo ogólnie to czytam fantazy, ale tak sobie pomyślałam, że może zasięgnąć po klasyczną literaturę. No i się znalazłam.
0: Mhm. Czyli polecałbyś tę książkę naszym słuchaczom?
1: Tak, bardzo. To jest chyba teraz moja ulubiona książka.
0: Ale słuchaczom czy słuchaczkom również? Czy to jest książka też dla dziewczynek?
1: I dla słuchaczy, i dla słuchaczek.
0: Mhm. No to w takim razie myślę, że Pan Samochodzik jest dobrym wyborem, bo to jest książka z 1964 roku, także naprawdę dosyć stara i rzeczywiście być może właśnie wasi dziadkowie również tę książkę czytali, więc będziecie mieli o czym rozmawiać jako bardzo dobry pretekst do rozmowy właśnie Pan Samochodzik. To polecamy w takim razie. Adasiu, bardzo ci dziękujemy za twój telefon i za tę polecajkę książkową. Czy chciałbyś może kogoś pozdrowić?
1: Mamę, tatę, dziadka, babcię,

0: babcię, wujka, całą rodzinę i całe Polskie Radio.
1: Bardzo dziękujemy w takim razie za pozdrowienia. Dołączamy się do Twoich pozdrowień. No i życzymy Ci dobrego wieczoru. Mam nadzieję, że właśnie z książką Pan Samochodzik, tak? Będziesz pewnie czytał jeszcze dzisiaj.
0: Oczywiście.
1: No bo tam w tej książce jest też wiele części jeszcze, także przygoda Pana Samochodzika z Templariuszami to jedna z wielu części, także możesz sobie jeszcze później poszukać kolejnych i my do tego również zachęcamy, żeby nasi słuchacze sięgnęli właśnie po tę książkę. Na pewno w bibliotekach będzie, jeśli nie w waszych, to w tych, które są w waszej okolicy. Adasiu, bardzo Ci dziękuję za rozmowę i do usłyszenia.
0: Do widzenia.
1: A już teraz Rzeka Marzeń na antenie Polskiego Radia Dzieciom i wszystkich odważnych słuchaczy zapraszamy teraz na wielki radiowy quiz książkowy. No to mam nadzieję, że za chwilę będziemy mogli pozadawać sobie ciekawe pytania.

0: Kto z nami czyta?
1: Kto z nami czyta? No właśnie, to jest pytanie do was. Przed chwilą zadzwonił do nas Adaś i opowiedział o swojej książce Pan Samochodzik. Książce, która była jego odkryciem i którą poleca wszystkim naszym słuchaczom. A ja muszę się przyznać, że w tym tygodniu wróciłam do jakże bardzo klasycznej i popularnej książki Piotruś Pan. Myślę, że są wśród was tacy, którzy kojarzą Piotrusia Pana, bo to jest książka, która pomimo upływu lat wcale się nie starzeje, tak jak właśnie Piotruś Pan, czyli chłopiec, który nie chciał dorosnąć i wciąż przypomina zarówno dzieciom, jak i dorosłym, że ta wyobraźnia to jedna z największych supermocy każdego człowieka. No przecież każdy chciałby odlecieć przez okno, spotkać syreny, zamieszkać w Nibylandii, a może nawet mieć własny statek piratów. I myślę, że właśnie Piotruś Pan to jest taka opowieść o lataniu, o przygodach, ale też historia o dorastaniu, ale o strachu przed zmianą i o tym, że dzieciństwo musi się kiedyś skończyć. Piotruś Pan, czyli fantastyczna książka, którą tym razem ja polecam wszystkim naszym słuchaczom. No i przypominam, że chciałabym teraz, aby dodzwonił się do nas ktoś odważny, kto chciałby wziąć udział w naszym wielkim radiowym quizie książkowym. 22 645 20 55 to jest telefon do naszego studia i mam nadzieję, że już za chwilę będziemy mogli się przekonać, czy dodzwonił się ktoś, kto lubi czytać książki. Pytania oczywiście nie będą takie bardzo trudne, a może nawet będzie ktoś w naszej okolicy, kto będzie mógł nam pomóc, także nie bójcie się, ja też trochę może pomogę, ale mam nadzieję, że już za chwilę porozmawiam z kimś, kto jest molem książkowym, lubi czytać książki i odpowie na kilka pytań. No to zapraszam, 22 645 20 55.

0: Miłość rośnie wokół nas, czyli oczywiście piosenka ze słynnego filmu Król Lew. A do nas dodzwoniła się już Karolinka. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Karolinko, czy jesteś gotowa, aby wziąć udział w naszym wielkim radiowym quizie książkowym?
1: Tak.
0: No to w takim razie pytanie pierwsze. Ciekawe, czy będziesz znała odpowiedź. Co zgubił Kopciuszek podczas ucieczki z balu? A. Koronę, B. Torebkę, C. Pantofelek.
1: Pantofelek.
0: Dobrze. Mamy teraz akurat dzisiaj takie pytania trochę z dziedziny garderoby i ubrań. Jakiego koloru nosił koszulkę Kubuś Puchatek? A. Czerwoną, B. Żółtą, C. Zieloną.
1: Czerwoną.
0: Dobrze. No i jeszcze jedno pytanie, które przygotowałam do ciebie, mam nadzieję, że nie będzie to trudne pytanie. Co było nieodłącznym atrybutem mamy Muminka? A. Korona, B. Torebka, czy C. Poduszka?
1: Torebka.
0: Torebka, dokładnie. Trzy pytania, trzy poprawne odpowiedzi. Gratuluję ci, Karolinko. Widzę, że jesteś jednak bardzo dobrze obeznana z literaturą dla dzieci. Dużo czytasz książek?
1: Tak.
0: Tak. A co teraz czytasz?
1: Teraz czytam Muminki.
0: Muminki. A którąś konkretną część, czy takie ogólne, zebrane historie?
1: Pamiętniki
0: tatusia Muminka, fantastycznie. Rozumiem, że w takim razie pytanie o mamę Muminka było z tych najłatwiejszych.
1: Tak.
0: No widzisz, nawet się nie umówiłyśmy, a ja trafiłam ci idealnie w pytanie. A co jeszcze innego mogłabyś polecić naszym słuchaczom? Czy masz jakieś
1: 80 dni dookoła świata.
0: O, to poważna literatura. Sama ją czytałaś, czy mama ci czytała?
1: Mama.
0: Mama. A zwykle jest tak, że mama ci czyta?
1: No, na początek mama mi czyta, a potem ja sobie sama.
0: Mhm, czyli dzielicie się trochę tak, trochę tak. I jaką opcję wolisz? Sama czy mama?
1: Chyba, no może być, lubię czytać samodzielnie i słuchać, jak mama czyta.
0: Mhm, a słuchasz też czasami audiobooków?
1: Tak.
0: I co wolisz, słuchanie czy czytanie?
1: Czytanie.
0: Mhm. Czyli słuchanie tak tylko podczas zabawy, może albo sprzątania, albo może jazdy samochodem.
1: No, tak.
0: To jest dobra opcja właśnie, żeby włączyć sobie audiobooka, kiedy jedziemy samochodem, bo wtedy bardzo szybko nam ta podróż mija. Zgadzasz się ze mną?
1: Tak.
0: Karolinko, bardzo miło mi się z tobą rozmawia i bardzo dziękuję ci za udział w quizie i twoje polecajki książkowe, a teraz pora na pozdrowienia.
1: Pozdrawiam tatę, mamę, mojego psa, Zefira, moją siostrę.

0: moją babcię, mojego dziadka, mojego drugiego dziadka, moją ciocię, mojego wujka i moje kuzynki, jednego kuzyna i dwóch kuzynów. I jeszcze jedną ciocię i drugiego wujka. Cały świat.
1: Cały świat pozdrawiamy oczywiście i wtedy nie zapomnimy o nikim.

I tak zakończyła się nasza dodatkowa jeszcze zabawa w naszej audycji Kto z nami czyta. Wielki radiowy quiz książkowy dzisiaj uważam za zamknięty, ale już za tydzień, jeżeli będziecie odważni i przeczytacie może jakąś książkę, to oczywiście zapraszam do tego, aby wziąć udział w naszej zabawie. A już teraz mała syrenka, tak trochę filmowo teraz idziemy.

0: ludzie są, zobaczyć ich najprawdziwszy taniec. Jak płyną lekko tak, bo używają...
1: Wiem!

29 minut po godzinie 19, a to oznacza, że dochodzimy do ostatniego elementu naszej audycji Kto z nami czyta, a mianowicie bajki. Mieliśmy już za sobą wielki radiowy quiz książkowy, spotkanie z naszym gościem Januszem Zadurą. Były też polecajki książkowe. Mam nadzieję, że wykorzystacie te polecajki. A już teraz historia, która od wielu lat potrafi bawić, rozśmieszać zarówno tych małych, jak i dużych czytelników, bo teraz chcemy was zaprosić na spotkanie z pewnym niezwykłym doktorem, który potrafi rozmawiać ze zwierzętami lepiej niż niejeden człowiek z człowiekiem. No a dodatkowo robi to zawodowo. Doktor Dolittle, czyli książka Hugh Loftinga, teraz już na antenie Polskiego Radia Dzieciom w trzech częściach. Robi się coraz

ciemniej za oknami, zbliża się już wieczór, także idealna pora na to, aby ułożyć się wygodnie na kanapie, na łóżku, przykryć kocykiem, zrobić sobie może gorące kakao albo herbatkę, no i posłuchać fragmentów oczywiście książki Dr. Dolittle. Książka pochodzi z serwisu wolnelektury.pl. Mam nadzieję, że będziecie się dobrze bawić przy tej lekturze. A ja już Wam bardzo dziękuję za to spotkanie w naszej audycji Kto z nami czyta. Bądźcie z nami już za tydzień o godzinie 18. W każdy czwartek czekam na Was i na Wasze książkowe propozycje. A tymczasem dobrego wieczoru życzę już Marta Kawalec, Daria Brzezińska. Do usłyszenia, pa, pa!

Hugh Lofting, doktor Dolittle i jego zwierzęta. Rozdział pierwszy, Puddleby. Dawno, dawno temu, kiedy nasi dziadkowie byli jeszcze zupełnie mali, żył sobie pewien doktor. Nazywał się Dolittle, a konkretnie doktor medycyny John Dolittle, gdzie doktor medycyny oznacza, że był doktorem medycyny z prawdziwego zdarzenia i wiedział całe mnóstwo różnych rzeczy. Żył w Puddleby, niewielkim miasteczku położonym nad rzeką Marsz. Wszyscy tamtejsi mieszkańcy, młodzi czy starzy, znali go z widzenia. I zawsze, gdy przechadzał się ulicami w swoim cylindrze, powtarzali: spójrzcie, idzie doktor, ten to ma łeb. Psy i dzieci podbiegały, żeby chodzić z nim krok w krok i nawet wrony, które mieszkały na wieży kościelnej, krakały z uznaniem na jego widok i grzecznie skłaniały głowy. Dom doktora, położony na obrzeżach mieściny, był raczej niewielki. Otaczał go jednak rozległy ogród z trawnikiem, na którym w cieniu wierzb płaczących stały kamienne ławy. Domem zajmowała się siostra doktora, Sara Dolittle, ale ogród pielęgnował zawsze on sam. Bardzo lubił zwierzęta i miał ich wiele. W stawie położonym na obrzeżach posesji hodował złote rybki, w spiżarni trzymał króliki, w pianinie białe myszki, w bieliźniarce wiewiórkę, a w piwnicy jeża. Miał też krowę z cielaczkiem i starego kulawego konia, któremu stuknęły już 22 lata. A do tego kury, gołębie, dwa jagniątka i wiele innych zwierząt, ale najbardziej z nich wszystkich lubił kaczkę Dab-Dab, psa Jeepa, prosiaczka Gub-Gub, papugę Polinezję i sowę Tutu. Siostra doktora często narzekała, że przez te wszystkie zwierzaki w domu zawsze jest brudno. Co gorsza, zdarzało się, że pewna starsza pani z reumatyzmem, pacjentka doktora, podczas wizyty przypadkiem usiadła na jeżu, który spał na kanapie i więcej już nie przyszła. Od tego czasu co sobotę jeździła do położnego o całe 15 km dalej, miasteczka Oxenthorpe, do zupełnie innego lekarza. Pewnego dnia siostra doktora, Sara Dolittle, przyszła do niego i powiedziała: Johnie, czy naprawdę uważasz, że chorzy ludzie powinni przychodzić do domu pełnego zwierząt? Żaden szanujący się lekarz nie trzymałby w salonie stada jeży i myszy. Zwierzaki odstraszyły już 4 klientów. Dziedzic Jenkins oraz wielebny pastor mówią, że ich stopa więcej w tym domu nie postanie, choćby nawet mieli kopnąć w kalendarz. Biedniejemy z dnia na dzień. Jeśli tak dalej pójdzie, nikt ze śmietanki towarzyskiej nie zechce się u ciebie leczyć. Kiedy ja wolę zwierzęta od ludzi ze śmietanki? Powiedział doktor. Bzdury! Fuknęła na jego siostra i wypadła z pokoju. Czas mijał. Doktorowi wciąż przybywało zwierząt, a ubywało pacjentów. W końcu przychodził do niego już tylko sprzedawca mięsa dla kotów, któremu zwierzaki w ogóle nie przeszkadzały. Tyle, że sprzedawca zwykle nie miał grosza przy duszy, a chorował tylko raz do roku, na Boże Narodzenie, kiedy płacił doktorowi 6 pensów za flaszeczkę lekarstwa. Trzeba wam wiedzieć, że w owych czasach, dawno, dawno temu, 6 pensów nie wystarczyło na życie, więc całe szczęście doktor miał jeszcze co nieco w skarbonce. Ale kolejne zwierzęta, które wciąż przygarniał, trzeba było przecież karmić. Oszczędności topniały w oczach. W końcu sprzedał swoje pianino, a myszom urządził przeprowadzkę do sekretarzyka, ale pieniądze, które w ten sposób zdobył, również nie starczyły na długo. Ostatecznie musiał pozbyć się nawet brązowego, odświętnego garnituru i tak krok po kroku biedniał coraz bardziej. Teraz, gdy przechadzał się ulicami w swoim cylindrze, ludzie mówili do siebie: spójrzcie, idzie John Dolittle, doktor medycyny. Swego czasu był najsłynniejszym lekarzem w tej części kraju. A teraz? Co za widok! Nosi dziurawe skarpety i jest biedny jak mysz kościelna. Ale psy, koty i dzieci wciąż przybiegały, żeby chodzić z nim po mieście krok w krok, tak samo jak kiedy był bogaty.

Rozdział drugi. Język zwierząt. Pewnego razu, gdy doktor siedział w kuchni i rozmawiał ze sprzedawcą mięsa dla kotów, który przyszedł do niego z bólem brzucha, sprzedawca zapytał: może zamiast ludzi zacznie pan leczyć zwierzęta? Papuga Polinezja, która obserwowała przez okno deszcz i nuciła pod dziobem szantę, umilkła, żeby posłuchać. Niech pan pomyśli, doktorze, ciągnął dalej sprzedawca. Przecież wie pan o zwierzętach absolutnie wszystko, a już na pewno o wiele więcej niż tutejsi weterynarze. Pana książka, ta o kotach, jest wspaniała. Ja co prawda nie umiem czytać ani pisać, bo inaczej może sam pisałbym książki, ale moja żona, Teodezja, jest najprawdziwszą uczoną i przeczytała mi pana dzieła na głos. Jest wybitne. Nie można tego ująć inaczej. Wybitne. Nie zdziwiłbym się, gdyby sam pan okazał się być kotem. Doskonale rozumie pan, jak one myślą. Proszę posłuchać, na leczeniu zwierząt można nieźle zarobić. Wiedział pan o tym? Niech pan pomyśli. Przysyłałbym do pana wszystkie staruszki z chorymi psami i kotami. A gdyby zwierzaki za długo były zdrowe, dorzucałbym coś niecoś do mięsa, które sprzedaję i raz, dwa by się pochorowały. Oj nie, wtrącił szybko doktor. Co to, to nie. To się nie godzi. Nie mówię o poważnych chorobach, odparł sprzedawca mięsa dla kotów. Tylko o drobnych przypadłościach, żeby każdy był ciut nie w sosie. Nie miałem na myśli nic więcej, ale może ma pan rację, że nie wypada tak traktować zwierzaków. Zresztą gwarantuję, że i tak ciągle będą chore, bo staruszki regularnie je przekarmiają. Do tego dochodzą jeszcze okoliczni gospodarze z kulawymi końmi i herlawymi owieczkami pod opieką.

wszyscy oni przychodziliby właśnie do pana. Proszę zostać doktorem od zwierząt. Kiedy sprzedawca mięsa dla kotów wyszedł, papuga sfrunęła z parapetu i wylądowała na stole. Facet gada z sensem, powiedziała. To właśnie powinieneś zrobić. Zostać doktorem od zwierząt. Odpuść sobie ludzi, skoro nie mają dosyć oleju w głowie, żeby zorientować się, że jesteś najlepszym lekarzem na świecie. Opiekuj się zwierzętami. One połapią się raz, dwa. Bądź doktorem od zwierząt. Doktorów od zwierząt nie brakuje, powiedział John Dolittle, wystawiając przy tym doniczki z kwiatami na parapet, żeby mogły skorzystać z deszczu. Jasne, że nie brakuje, odparła Polinezja, ale wszyscy są zupełnie do bani. Słuchaj, doktorze, coś ci powiem. Wiedziałeś, że zwierzęta umieją mówić? Wiem, że potrafią to papugi, odparł doktor. No cóż, my papugi umiemy mówić w dwóch językach, po ludzku i po ptasiemu, wyjaśniła z dumą Polinezja. Jeśli powiem, Poli chce krakersa, to bez trudu mnie zrozumiesz, ale posłuchaj tego. Kaka oi fifi. Wielkie nieba, zakrzyknął doktor. Cóż to znaczy? To znaczy, czy owsianka już gotowa? Tyle, że po ptasiemu. Ojej, co ty powiesz? Rzekł doktor. Nigdy wcześniej tak do mnie nie mówiłaś. A niby po co? Spytała Polinezja i wytrzepała sobie z lewego skrzydła okruszki krakersów. I tak byś nie zrozumiał. Powiedz coś jeszcze, poprosił podekscytowany doktor. Skoczył do bieliźniarki i wrócił z ołówkiem i z zeszytem na domowe wydatki. Mów powoli, a ja będę wszystko spisywał. To ciekawe, arcyciekawe, a do tego zupełna nowość. Najpierw poproszę o ptasi alfabet, tylko nie za szybko. W ten oto sposób doktor dowiedział się, że zwierzęta mają własny język i że potrafią ze sobą rozmawiać. Przez całe deszczowe popołudnie Polinezja siedziała na kuchennym stole i dyktowała kolejne słowa, które skrzątnie zapisywał. Kiedy nadeszła pora na herbatę i do środka wkroczył pies Jeep, papuga powiedziała doktorowi. Widziałeś? Właśnie coś do ciebie powiedział. Wyglądało, jakby po prostu podrapał się w ucho, odparł doktor. Przecież zwierzęta nie zawsze mówią paszczą lub dziobem, wyjaśniła z naciskiem papuga i uniosła brwi. Mówią za pomocą uszu, łap, ogonów, wszystkiego. Czasem wcale nie potrzebują wydawać przy tym dźwięku. Widzisz, jak pies marszczy jedną stronę nosa? Co to znaczy? Spytał doktor. To znaczy, nie widzisz, że przestało padać? Odparła Polinezja. Zadał ci pytanie. Psy używają nosów niemal wyłącznie do pytań.

Z biegiem czasu papuga pomogła doktorowi tak dobrze poznać język zwierząt, że sam nauczył się do nich przemawiać i potrafił zrozumieć każde ich słowo. Wtedy raz na zawsze zrezygnował z leczenia ludzi. Kiedy tylko sprzedawca mięsa dla kotów ogłosił wszem i wobec, że John Dolittle zamierza pomagać zwierzętom, starsze panie od razu zaczęły przyprowadzać mu swoje przeżarte ciastkami mopsy i pudle. Rolnicy pokonywali wiele mil, żeby mógł rzucić okiem na ich chore krowy i owce. Pewnego dnia sprowadzono mu konia pociągowego. Biedak był zachwycony, że wreszcie znalazł człowieka, który zna jego język. Sęk w tym, doktorze, powiedział koń, że weterynarz za wzgórza to absolutny partacz. Leczy mnie od 6 tygodni. Myśli, że okulałem, a potrzebuje tylko okularów. Ślepny na jedno oko. Dlaczegoż to koń nie miałby nosić okularów tak samo jak człowiek? Tymczasem durny konował zza wzgórza ani razu nie zbadał mi wzroku. Ciągle tylko przypisuje mi wielkie tabletki. Próbowałem mu wszystko wyjaśnić, ale nie zna ani słowa po końsku. Potrzebuje okularów. No tak, oczywiście, powiedział doktor. Migiem je dla ciebie zdobędę. Chciałbym mieć parę podobną do pańskich, dodał koń. Tyle, że z zielonymi szkłami. Dzięki nim słońce przestanie mnie razić podczas pracy w polu. Naturalnie, odrzekł doktor. Dostaniesz zielone. Wiesz, w czym tkwi problem? Spytał koń, gdy doktor otworzył już drzwi frontowe, żeby go wypuścić. Problem w tym, że każdy uważa, że potrafi leczyć zwierzęta, bo one nigdy nie skarżą się na swój los. Ale w rzeczywistości o wiele trudniej być dobrym lekarzem od zwierząt niż od ludzi. Syn mojego gospodarza uważa, że wie o koniach wszystko. Szkoda, że go pan nie widział. Ma móżdżek wielkości szarańczy, a twarz tak tłustą, że w ogóle nie widać mu oczu. W zeszłym tygodniu próbował robić mi okład z gorczycy. Gdzie go przyłożył? Spytał doktor. Przyłożył? Nigdzie. Odparł koń. Powiedziałem tylko, że próbował. Kopnąłem go, aż wpadł do stawu dla kaczek. No, no, rzucił doktor. Na co dzień jestem bardzo spokojny, wyjaśnił koń. Spokojny i cierpliwy w stosunku do ludzi. Ale nie lubię robić hec. Ale kiedy weterynarz przypisał mi niewłaściwe lekarstwo, a ten rumiany dureń zaczął odstawiać swoje cyrki, zwyczajnie nie wytrzymałem. Mocno go poturbowałeś? Spytał doktor. Skąd? Odparł koń. Kopnąłem tak, żeby nie zrobić mu poważnej krzywdy. Teraz jest on pod opieką weterynarza. Na kiedy będą gotowe moje okulary? Dostaniesz je w przyszłym tygodniu, powiedział doktor. Przyjdź we wtorek. Do zobaczenia. John Dolittle zamówił wielkie, porządne okulary o zielonych szkłach, w których koń pociągowy widział tak doskonale, że przestał ślepnąć na jedno oko. Wkrótce wiele zwierząt hodowlanych z okolic Puddleby zaczęło nosić okulary, a ślepych koni nikt już nie widywał. Podobnie miały się sprawy z innymi zwierzętami, które przyprowadzano doktorowi.

Kiedy tylko orientowały się, że zna ich język, mówiły mu, jak się czują i gdzie je boli, dzięki czemu z łatwością je leczył. A potem wracały do siebie i opowiadały znajomym, że w małym domu z wielkim ogrodem mieszka doktor, którego naprawdę warto odwiedzić. Wkrótce wszystkie chore zwierzęta, konie, krowy, psy, ale i polne maleństwa takie jak myszy, szczury wodne, borsuki i nietoperze zaczęły przybywać właśnie na obrzeża miasteczka. Ogród doktora był więc niemal zawsze pełen pacjentów, którzy próbowali wepchnąć się na wizytę. Było ich tyle, że doktor zrobił dla nich specjalne wejścia. Nad drzwiami frontowymi napisał konie, nad bocznymi krowy, a nad kuchennymi owce. Każde zwierzątko wchodziło swoją drogą. Dla myszy powstał tunel prowadzący prosto do piwnicy, gdzie ustawiały się w rzędy i cierpliwie czekały, aż doktor znajdzie czas, żeby się nimi zająć. Tak oto w kilka lat wszystkie żywe stworzenia w promieniu kilku kilometrów dowiedziały się, kim jest doktor medycyny John Dolittle. A ptaki, które latem odlatywały na południe, opowiadały swoim pobratymcom z odległych krain o wspaniałym doktorze z Puddleby nad rzeką Marsh, który zna ich mowę i zawsze pomaga potrzebującym. Stał się więc słynny wśród zwierząt z całego świata, jeszcze bardziej niż kiedyś wśród zamieszkujących okolice ludzi. Był szczęśliwy i bardzo podobało mu się życie, jakie teraz wiódł.

0: Autopromocja.
1: Halo, halo, tu Polskie Radio Dzieciom. Z okazji Dnia Dziecka oddajemy mikrofony najmłodszym. Marzysz o tym, by poprowadzić

0: audycję i podzielić się ze słuchaczami tym, co najbardziej Cię interesuje? Zwierzaki, kosmos, gotowanie, sport lub śpiewanie? Proszę bardzo! Masz pomysł, energię i odwagę? Zapraszamy! Zgłoszenia nadsyłajcie do 27 maja na adres dzieci@polskieradio.pl. Do usłyszenia, oczywiście, w Polskim Radiu Dzieciom.
1: Autopromocja.
2: Ula Hajdukiewicz, Jagodowe lody. Czyta Patryk Bartoszewski. Minęło zaledwie kilka godzin, a Jagoda opowiedziała mamie o niezwykłym świecie, który właśnie poznała, a już czuła, że wszystko, co czuje w sobie, jest wbrew przekonaniom miasteczka. Mimo że jeszcze bardziej niż dotychczas czuła się obco, to jednocześnie jakby odnalazła dom. Westchnęła z nad pracy domowej i wyjrzała przez okno. Gdyby nie to, że mama zabroniła jej wychodzić do tych dziwnych, obcych, to pewnie już tańczyłaby nad ogniskiem z cyrkowcami. Przypomniała jej się dziwna dziewczynka, na którą wpadła. Zaintrygowała ją pewność siebie, którą miała młoda akrobatka. Tak piękna w swoim szalonym stroju, który według mamy Jagody byłby koszmarkowy. Jagoda poczuła, że chciałaby wiedzieć o niej więcej. Więcej wiedzieć o jej świecie. Jednocześnie bała się, że nigdy nie dogoni tej pięknej wizji. Dym za oknem z szarego zmienił się w fioletowy. A Jagoda poczuła nagle zaproszenie. Powoli po niebie rozlewały się tysiące odcieni zachodzącego słońca, przemieniając dzień w noc. Gdy tylko fioletowy dym zaczął się zlewać z ciemniejącym niebem, Jagoda złapała skarbonkę z oszczędnościami, schowała ją do torebki i pod osłoną nocy wyszła przez okno z mieszkania. W miasteczku było ciemno i zupełnie cicho. To już ta godzina, o której wszyscy mieszkańcy zasiadali do kolacji albo wieczornej lektury. Jagoda szła pośpiesznie, bo była pewna, że gdzieś tam w oddali właśnie omija ją niezwykła przygoda. Nagle z naprzeciwka wyszedł w jej stronę pan Tomek, znajomy mamy. Elegancki starszy mężczyzna, zawsze ubrany w garnitur. Dziewczynka szybko odskoczyła w bok, bo chociaż zwykle był bardzo miły, to jednak nie był to dobry moment na spotkanie. Uliczka była wąska i raczej pusta, więc schowanie było trudne. Przeczekała i biegła dalej. Biegła przed siebie coraz prędzej. Zauważyła, że może odbijać się jak piłka od chodnika. Odbijała się z miejsca na miejsce i dziwiła się temu, choć sprawa wydawała się naturalna. W końcu odbiła się tak wysoko, że wylądowała na dachu. Stąd widać było już wyraźnie kopułę cyrku, niezwykłej konstrukcji, która coraz bardziej wabiła do siebie Jagodę. Jagoda rozpostarła skrzydła i wtedy wypadły jej wszystkie pieniądze, które schowała w płaszczu. Rozsypały się po ulicy, a ludzie, których niewielu było na ulicy, rzucili się na nie, zupełnie nie zwracając uwagi na latającą dziewczynkę. Sytuacja stawała się coraz bardziej zaskakująca, ale Jagoda wiedziała, że niezależnie od tego, jak dziwny staje się świat, ona musi dotrzeć do cyrku. Rozpostarła skrzydła, pomachała nimi jeszcze parę razy, aż w końcu wiedziała, że jest gotowa na lądowanie. Wylądowała przed samym wejściem. Tu przywitał ją gruby i chyba bardzo miły dyrektor cyrku. Zwierzęta głęboko jej się ukłoniły, a ona sama weszła na środek sceny. Dookoła wrzawa, oklaski, uśmiechy. Ludzie skandowali jej imię, czekali na nią chyba od dawna. –

Jagodzie wcale nie przeszkadzało to, że jeszcze przed chwilą wszyscy mieszkańcy miasteczka siedzieli w domu, a teraz są na widowni. Wykonała piruet, po nim szpagat i w końcu podskoczyła tak wysoko, że przebiła się przez kopułę cyrku. W tym momencie poczuła, że boli ją głowa. Poczuła również, że wcale nie leci, tylko leży na podłodze. Obok łóżka, na którym tak naprawdę przed chwilą Jagoda jeszcze spała, stała mama i uśmiechała się ze zrozumieniem. Mamo, czy ja tam naprawdę dotarłam? Tak naprawdę to nie, ale teraz widzę, jak bardzo ci zależy. Ubieraj się, zobaczymy dziś niezwykły występ, powiedziała mama i zabrała Jagodę. Rzeczywiście, występ był cudowny. Dziewczynka odkryła świat, w którym czuje się zrozumiana. Po wielu latach, po skończonej szkole, postanowiła sama założyć swoją grupę cyrkową. Razem z przyjaciółmi do dzisiaj zadziwia wszystkich widzów, nie tylko ze swojego małego miasteczka.

Pora spać, jak sądzisz. Nic nie stracisz już z dnia, nie wydarzy się nic.

0: Franusiu, Franusiu, pora na bajeczkę, jesteś gotowy?
1: Tak.
0: Bardzo się cieszę, bo przygotowałam dzisiaj dla ciebie bajkę, która jest bardzo, ale to bardzo ważna. Ale zanim dowiesz się, o czym jest ta bajeczka, to może ustalmy, kto będzie naszym bohaterem. Chłopiec czy dziewczynka?
1: Chłopiec.
0: Okej. Niech będzie chłopiec. Mam propozycję imienia. Co ty na to, żeby nazywał się Henio?
1: Może być.
0: No to super, skoro może być imię Henio naszemu bohaterowi. A bajka, którą dzisiaj usłyszysz, dotyczy pandemii. Franusiu, czy ty wiesz, co to jest pandemia?
1: Oczywiście. To jest taka choroba na cały świat.
0: Brawo! Super! No mój drogi, gratuluję ci wiedzy. Rzeczywiście pandemią nazywa się taką chorobę, która opanowuje cały świat, czyli występuje po prostu w każdym miejscu na świecie. Nie tylko w jednym mieście, nie tylko w jednym państwie, ale właśnie w różnych miejscach na kuli ziemskiej.
1: Musi być bardzo niebezpieczne.
0: Masz rację. Rzeczywiście wówczas bardzo dużo osób choruje, ale ten moment, kiedy jest pandemia, jest też takim czasem, kiedy od ludzi bardzo dużo zależy. Właśnie na przykład to, czy ta choroba będzie zajmowała kolejne miasta, kolejne państwa, czy też może będzie można nad nią troszeczkę chociaż zapanować. I o tym wszystkim dzisiaj będziemy sobie opowiadać. O tym, czego na temat pandemii dowiedział się Henio, nasz bohater. Jesteś gotowy?
1: Tak.
0: No to super, zaczynamy. Henio był super radosnym chłopcem. Jak większość naszych bohaterów, miał przyjaciół, przyjaciółki, kolegów, koleżanki, chodził do przedszkola, miał świetne rodzeństwo i fajnych rodziców. Często bawił się na podwórku, ale miał też ulubione zabawki w domu, no i bardzo lubił się uczyć w przedszkolu nowych rzeczy, dowiadywać się wielu ciekawostek i interesujących spraw, o których opowiadały panie. Bardzo lubił też wycieczki i uwielbiał słuchać najróżniejsze opowieści i bajki. I kiedy tak Henio spędzał całe dnie, ucząc się nowych rzeczy na zabawie, coraz częściej słyszał, jak dorośli używają pewnego słowa. Nie do końca wiedział, co ono oznacza, ale wiedział, że chyba wiąże się z czymś bardzo poważnym, bo kiedy padało ono z ust dorosłych, to robili oni wtedy właśnie takie poważne miny. Wiesz, Franiu, jakie to mogło być słowo?
1: Tak, pandemia.
0: Oczywiście, masz rację. Chodziło o pandemię. Henio pomyślał sobie, że zapyta rodziców, czym jest ta pandemia, czy rzeczywiście to taka poważna sprawa i czy może powinien się zacząć czegoś bać? A może przed tą pandemią można się jakoś ochronić? No wiele pytań pojawiło się wówczas w głowie Henia, ale Henio postanowił, że nie ma co nad tym dalej rozmyślać, tylko trzeba właśnie porozmawiać o tym z rodzicami. Myślę, że postąpił on bardzo słusznie, bo zawsze, kiedy nie wiemy czegoś na jakiś temat, albo kiedy coś nas nurtuje lub też nie jesteśmy do końca pewni różnych rzeczy, to warto porozmawiać o tym z rodzicami. Rodzice to często taka skarbnica wiedzy.
1: Taka encyklopedia.
0: Tak, rodzice to taka trochę chodząca encyklopedia. Masz rację, Franiu. Ale wróćmy do naszego bohatera

0: Henia. Henio poszedł zapytać rodziców, czym jest pandemia. Rodzice trochę się zdziwili, że Henio o to pyta, bo pandemia to nie jest coś, czym zajmują się dzieci. Wówczas Henio wyjaśnił, że bardzo często słyszał to słowo z ust dorosłych i pomyślał, że warto dowiedzieć się, co oznacza. Wtedy mama wyjaśniła mu, że pandemia to taka choroba, która właśnie opanowuje cały świat, czyli powiedziała mu to, co ty, Franio, powiedziałeś na samym początku. Henio bardzo się tego przestraszył. Pomyślał sobie, że to musi być okropne, skoro cały świat choruje na jedną chorobę. No ale, powiedział Henio, chyba jest jakieś lekarstwo na tę pandemię. Wtedy tato dodał, że nie do końca jeszcze wynaleziono lekarstwo, ale oczywiście bardzo dużo osób nad tym pracuje. Wielu się bardzo stara, żeby tak się właśnie stało, żeby ludzie przestali chorować i żeby ta pandemia już się zakończyła, zniknęła i odeszła w niepamięć. Wtedy Henio postanowił, że nie może tak zostawić tego tematu i zaczął się zastanawiać, kiedy zasypiał, w jaki sposób można pomóc sobie nawzajem, w jaki sposób ludzie mogą spowodować, żeby ta choroba się nie rozprzestrzeniała, żeby się nie zarażać od siebie nawzajem, no bo przecież coś takiego chyba musi istnieć. Z takimi pytaniami Henio poszedł spać tamtego wieczora. Rano, kiedy się obudził, nie zdziwisz się chyba, kiedy powiem ci, że nadal myślał o tych pytaniach. I z nimi poszedł do przedszkola. W przedszkolu dzień jak zwykle upływał bardzo radośnie, aż do wielkiego kręgu. Wielki krąg to był taki moment, kiedy wszystkie przedszkolaki siadały razem z panią na dywanie i wówczas mogły zadać każde pytanie, które przyszło im do głowy, a pani wychowawczyni starała się na nie odpowiedzieć. Henio wówczas postanowił, że to jest doskonały moment, żeby zapytać o tę pandemię i o to, w jaki sposób możemy zapobiec rozprzestrzenianiu się tej choroby, zablokowaniu jej. Zadał pytanie pani wychowawczyni, a pani wówczas spojrzała na Henia i powiedziała tak. Bardzo się cieszę, Heniu, że o tym pomyślałeś, że o tym powiedziałeś i że zacząłeś ten temat, bo rzeczywiście to jest sprawa niezwykle ważna. I tak, są rzeczy, które my ludzie możemy robić, żeby tej pandemii było trochę mniej, żeby udało się zahamować, zastopować tę chorobę. Wtedy dzieci spojrzały na panią i czekały, co takiego to będzie. Wtedy pani wychowawczyni powiedziała o trzech złotych zasadach, o których zawsze warto pamiętać i których należy przestrzegać. Franio, jak myślisz, co to za zasady? Jaka może być pierwsza zasada, żeby pomóc w zahamowaniu pandemii?
1: Trzeba myślęce.
0: Brawo, to jest bardzo ważne. Rzeczywiście mycie rąk powoduje, że bakterie i wirusy, które mogą się na nich znaleźć, szybciutko z nich zmykają, kiedy myjemy bardzo dokładnie mydłem ręce.
1: Te bakterie i wirusy trzeba ją wody po niemieniu pływać.
0: Może tak być, Franiu. Może tak jest rzeczywiście, że one nie umieją pływać i się boją tej wody. To jest bardzo dobry pomysł. Tak czy siak, w taki sposób, myjąc rączki, pozbywamy się ich. Jaka może być, Franusiu, druga zasada, kiedy jest pandemia i nie chcemy się zarazić?
1: Zakładam nie maseczki.
0: Brawo! Rzeczywiście noszenie maseczki także może nas uchronić od tego, żebyśmy zachorowali lub kiedy jesteśmy już chorzy, żebyśmy nie zarazili kogoś innego. A jaka będzie trzecia złota zasada?
1: Ciekawe, nie wiem.

0: W sumie jest kwarantanna.
1: W jeszcze jest kwarantanna? Wow! To za chwilę o tej kwarantannie sobie powiemy, a ja tylko szybciutko dodam o tej trzeciej zasadzie. Ta trzecia zasada mówi o tym, żebyśmy zachowywali odstęp między sobą.
0: Zadaj nas.

0: opowiadała dzieciom o pandemii w ich kręgu, padło również to słowo. Czym jest, Franiu, kwarantanna?
1: A ty się z cholerą masz być w domu i nie może nigdzie wyjść i z nikim się spotykać.
0: Brawo! Rzeczywiście tym właśnie jest kwarantanna. To jest taki moment, kiedy osoba, która jest chora, musi zostać w domu. Tego dnia przedszkolaki Henio, jego koledzy i koleżanki wyszli z przedszkola naprawdę z wielką wiedzą na temat pandemii. Bardzo się cieszę, że twoja wiedza, Franiu, na temat pandemii też jest taka wielka, bo dzięki temu, że Henio i przedszkolaki oraz ty i nasi słuchacze tak dużo na ten temat wiecie, możemy ustrzec się od zachorowania. A przecież to jest najważniejsze, żebyśmy byli szczęśliwi, zdrowi i zawsze uśmiechnięci.
1: Mamusiu, robicie się śpiący.
0: No dobrze, kotku, skoro robisz się śpiący, to już kończymy naszą bajeczkę. Zamknij oczka, przytul główkę do podusi i śpi słodko.

0: Autopromocja.
1: Kruku, Idoniu, moja duszko, może uradujesz nasze serca jedną ze swoich opowieści?
2: O tak, Guidonio, słuchamy.
3: Koniecznie, koniecznie, uraduj nas, uraduj.
4: Opowiadaj, opowiadaj, to się zrelaksujemy troszeczkę.
5: Twoje bajki są najfajniejsze, opowiadaj.
2: Och, dziękuję. No to posłuchajcie.
6: Zapraszam na opowieści gołębicy Guidonii, mistrzyni bajania i bujania w obłokach wyobraźni. Wystarczy zmrużyć oczy i dać się ponieść jak na skrzydłach w dalekie kraje, niezwykłe miejsca i pradawne czasy. Będzie się działo. Zapraszam na podcasty polskieradio.pl.

0: Autopromocja.
1: Polskie Radio Dzieciom poleca dla rodziców.
2: Są takie historie, które dzieją się po cichu, między kolejnymi próbami, między nadzieją a stratą. Już jest nowy sezon podcastu N97 Niepłodność bez tabu. Jak długie starania wpływają na macierzyństwo? Co zrobić, gdy trudno o kolejną ciążę? Jak i czy mówić o in vitro w domu? Uważnie, prawdziwie, bez uproszczeń. Rozmawiam z pacjentkami, lekarzami, ekspertami i rodzicami. Słuchaj na polskieradio.pl i na platformach podcastowych. Zapraszam, Karina Terconi.
0: Autopromocja.